PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: powinni być!
1: PRK. Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Weź parasol i chodź. Ujedziemy nad staw. Wszyscy tam idą już. Pytasz mnie, gdzie jest sens. Ale cóż,

chciałbym zaznaczyć, że tutaj, proszę państwa, nie ma z czego śmiać.

0: tak przyjemnie o poranku, tak sobie polalać troszeczkę, no można se polalać.
1: Bardzo przyjemnie.
0: Z Polskim Radiem Kierowców, zdecydowanie, no już
2: i
0: prawie szóstą mamy. Ja nie wiem, co
1: jest.
0: Tobie, ja nie, stop, stop, stop. Wiesz, jakie są objawy uszkodzonego termostatu?
1: No, ale w głowie?
0: Nie wiem, gdzie ty masz termostat, nie będę sprawdzał.
1: Raczej w głowie, bo ja najpierw wystawiam głowę przez okno i mówię, o, fajnie.
0: No i faktycznie, i można powiedzieć, że w Szczecinie na przykład jest ciepło, bo około 19 stopni pokazują termometry.
1: No i?
0: Natomiast w Polsce centralnej około 9 do
1: nie.
0: maksymalnie 11.
1: 13 mi dzisiaj rano pokazał.
0: 12 mi pokazywał
1: no
0: mój
1: termometr. No dobrze, 12 niech będzie.
0: No, to jest ciepło.
1: No to jest ciepły poranek. Mamy połowę września, jest 12 stopni Celsjusza. W maju było chłodniej, w związku z tym...
0: A było, a tu się zgadzam.
1: I według mnie to naprawdę końcówka lata jest gorąca, jak na tę porę i ten czas. A najchłodniej w tym momencie w Zakopanem 6 kresek powyżej zera.
0: To a propos tego, że gorąco, to faktycznie dzisiaj będzie gorąco, bo nawet do 26 stopni.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, to w takim razie dzisiaj na wschodzie i początkowo w centrum Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Tam rano także będą pojawiały się lokalne mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów, więc proszę kierowcy, uważajmy na siebie dzisiaj na dalszych trasach. Natomiast w zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu. Miejscami pojawią się także burze, no i głównie na południowym zachodzie. Aprognozowana wysokość opadów podczas burz to około 20 litrów. Na metr kwadratowy.
1: I teraz trzymajcie się mocno, bo jak powiem o temperaturze, to naprawdę robi to wrażenie. Od około 20 stopni Celsjusza na północnym wschodzie. Na północy również. Do 26 kresek powyżej zera na południu kraju. Ja, jeżeli dla kogoś jest za gorąco, chłodniej dzisiaj będzie nad morzem około 17 stopni.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany podczas burz. No, wiatr w porywach do 65 km na godzinę.
1: A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. Przewidywany jest spadek ciśnienia.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

0: taki szczególik bym drobniutki naprawił. Taki drobiażdżek, taki po prostu, no taka jest tradycja, no.
1: Że?
0: A nie.
1: Tradycja musi poczekać.
0: A, czyli to, no aha.
2: Wszystko chciałem dobrze, a
1: wyszło nie. Wszystko jest pod
3: wszystko
1: kontrolą.
3: Wszystko tajemnicze od rana jest.
1: Wszystko jest pod kontrolą, idzie tak jak trzeba.
0: Tak.
1: A teraz Kuba Domoracki z nami.
3: Dzień dobry. Się państwu, dzień dobry.
0: I Kuba Domoracki będzie przyglądał się sytuacji drogowej.
1: Więc czas na informacje drogowe.
0: Tak jest.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim auto osobowe uderzyło w bariery pomiędzy węzłami Grudziądz a Lisewo. Na kilometrze 99 zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi i ruch odbywa się tylko pasem prawym. Natomiast na drodze krajowej numer 55 pomiędzy Grudziądzem a Kwidzynem ciężarówka wjechała do rowu w miejscowości Mokre. Na kilometrze 89 ruch jest możliwy tylko jednym pasem na zmianę. Uwaga na ekspresowej siódemce na Mazowszu pomiędzy węzłami Załuski a Zakroczym. Na kilometrze 140 zderzyły się dwa samochody osobowe i w kierunku Warszawy mamy zwężenie. Ruch odbywa się pozostałymi pasami, bo zablokowany jest lewy pas. A jak zwykle o tej porze korkuje się także droga krajowa numer 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, oczywiście w kierunku Warszawy, ale także przybywa samochodów i niedaleko Łomianek na krajowej siódemce. I niedaleko Piaseczna na krajowej 79 i niedaleko węzła Marymącka czy Wisłostrada na ekspresowej 8 w Warszawie. Jeszcze jedna trasa, autostrada A4 w województwie dolnośląskim. Tutaj mamy niewielki, ale jednak korek na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i dalej.
3: Rozwiązuj.
1: Może wam czegoś brakuje.
0: No, tak troszeczkę. Taki więc niuansik taki ma.
1: Przeczytam, co napisał Maroś z Warszawy.
0: Tak.
1: Pisze: dzień dobry trzem bliźniakom. Panie Kubo.
0: Dzień dobry.
1: Panie Patryku, dzień dobry. I panie Jakubie.
3: Kłaniam się.
1: Dzień dobry wszystkim państwu, udanej środy i bezproblemowych tras życzy Maroś z Warszawy. A trojaczki mówią wam:
5: dzień dobry!

0: No właśnie nie. I on jest, i on jest, i wy jesteście.
1: A to jesteś. I... Żałujesz?
0: No, co?
1: Żałujesz?
0: Czego?
2: Że cię znałam?
0: No właśnie nie, no. Przecież ona żałuje, że... Aj, dobra.
1: To ja nie zrozumiałem. Ale rozumiem to, co pisze Bartłomiej. Dzień dobry, dobry, najlepsi z najlepszych. Zawsze dbacie o słuchaczy, więc teraz ja zapytam. Kawka wjechała?
0: Kawa wjechała, tętno jest w normie.
1: Co?
2: Co to było?
0: Sztuczna inteligencja.
1: Dziesięć skali Beauforta.
0: Nie oglądają nic kompletnie w mediach społecznościowych.
1: Ja w każdym razie o kawce zapomniałem.
2: A ja herbatkę już wypiłem.
1: A ekspres w naprawie.
0: A to on jeszcze się naprawia? Bo tak, mnie tydzień nie było i jeszcze?
2: Cały czas.
1: I naprawdę sobie dzisiaj nie zrobiłem, więc ja bez kawy, ale...
2: Dokładnie robią.
1: Bartłomiej pyta.
0: Albo tak dokładnie zepsuty.
1: Czy coś słodkiego do kawki jest?
2: Nie,
3: niestety.
1: Znaczy już
2: było.
1: Było. To trzeba przyznać, że nasz Kuba Welsłomka przyniósł dzisiaj na otarcie łez cudowny.
2: Jak na otarcie łez?
1: No po tych prezentach
2: zrobił. A, faktycznie.
1: To jest na otarcie. Ja płakałem.
2: Łzami.
0: Gorzej jak z dzieckiem, naprawdę. Ile ty masz lat?
1: Mentalnie.
0: A mentalnie to trzy. To ja
2: kryzys wieku to już się...
1: Sięgłem głową ponad stół.
0: Tak jest. Ale cały czas jem, bo rosnę.
1: Było ciasto śliwkowe. I najważniejsze, co apka podpowiada miłego już jesiennego dnia, pomimo trwającego jeszcze lata, to od Bartłomieja.
0: Już myślałem, że apka podpowiada a propos naszego ciasta.
1: Że smacznego.
0: Tak jest. Tam z barania
1: ale
0: już
1: dobre
0: reszty.
1: Było.
2: Bardzo.
1: Jest dobrze. Jeszcze jeden głos, a w zasadzie pytanie.
4: Jaki on tam dobry, ale z zasady powiem dzień dobry. Wojtek z Papika, z Papikiem z tej strony. Uszko się temu misiowi zatkało mnie tutaj i potrzebuje porady. Porady? Jak? Uszko odetkać. A serdecznie pozdrawiam również, a jak?
0: No, przepraszam, bo ja nie... Łóżko czy uszko?
1: Uszko. Misiu, uszko.
2: Aha.
1: No. Ja mam sposób. Pamiętam z dzieciństwa od laryngologa. I to ma coś z tobą i z tobą wspólnego.
0: Mianowicie?
1: Jak się zatkało uszko, to się szło do laryngologa. On wkładał przez nos gruchę i mówił, a powiedz Jakub. I ja wtedy mówię, ja. I on na kup dmuchał, bo Jakub. Nie mieliście tak?
2: Pierwsze słyszę.
1: Stary patent laryngologów, żeby przetkać.
2: Ale chyba ze średniowiecza, tak?
0: I u weterynarza, żeś był, czy ja nie u lekarza.
1: Jestem troszeczkę starszy od was.
2: Ale aż tyle?
1: Pamiętam, jak braliśmy furmankę, jechaliśmy do sąsiedniej wsi, no i tam laryngolog czekał, ale tylko raz w miesiącu.
0: Znachor normalnie.

0: 28 minut po godzinie 6. Widzieliście tę wiadomość? Słuchajcie, widzieliście to?
1: Tak przemknęła.
0: Jakie miłe rzeczy ludzie
2: ale
0: piszą?
2: Ale ja lubię takie rzeczy słyszeć częściej.
0: Ja wiem, bo tobie to 4 razy można czytać i ciągle mało. No. Dzień dobry, takich jak wy, trojaczków, to nie ma w żadnym radiu. Aż miło się słucha. Życzę wam i wszystkim słuchaczom miłego i słonecznego dnia. Pozdrawia Kasia z Oslo.
2: A to bardzo miłe.
0: Jeszcze raz?

0: Nie, to przypomnimy sobie za 10 minut. Tymczasem Arek ze Skody.
1: Tak.
0: Witam szanowne PRK. Właśnie ruszam z Legionowa do Wrocławia na lotnisko. Mgła niesamowita. Apel do kierowców o światła mijania zamiast tych dziennych. Szerokości wszystkim i miłego dnia. No to Arku, ja też sprawdziłem trasę. Na szczęście i na A2 i przez kawałek A1 w okolicach Łodzi, a potem na S8 nic złego się nie dzieje. Ale z drugiej strony tak pomyślałem sobie,
1: że
0: po co do Wrocławia, jak ty tam Modlin masz obok siebie? Lotnisko na wyciągnięcie ręki.
2: Będzie prościej, no przecież. No.
0: A z Modlina do Wrocławia też latają.
1: Zgadza się, a wiadomo jest, że najbliższy taras widokowy we Wrocławiu.
0: Oczywiście, no. Bilet jak kupicie, to nie giąć, nie prać, nie wyrzymać, 3 lata posłuży. A co jeszcze?
3: Tak, łatwo wam mówić, do laryngologa sobie iść, tak? A jak ja pod Poznaniem na obwodnicy i daleko do laryngologa, nie będę szukał w Poznaniu laryngologa, bo z Fabikiem to my raczej do centrum nie wjedziemy, no. No jakiś taki sposób, żeby tutaj w trasie, no jejku, no w trasie jestem, no. A do laryngologa mam jakieś 500 km jeszcze do domu. Ojej.
1: Naprawdę nie ma laryngologów
4: na mopach? Ale ja słyszałem.
1: Ja słyszałem o takiej akcji, że na mopach, na każdym mopie laryngolog.
4: Właśnie. Albo czasami laryngolog też się porusza. Na przykład.
1: A tego już nie słyszałem.
0: Laryngolog na mopie. To znaczy, że w szpitalu tak słabo płacą, że trzeba dorabiać. A tak całkiem poważnie, Wojtas, zrób głośniej i to nas usłyszysz.
1: Już, dokładnie.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Już nie ma utrudnień na A1 w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie pomiędzy węzłami Grudziądz a Lisewo auto osobowe uderzyło w bariery na jezdni w kierunku Łodzi. Natomiast nadal utrudnienia utrzymują się na innej trasie w województwie kujawsko-pomorskim, na drodze krajowej nr 55. Pomiędzy Grudziądzem a Kwidzynem w miejscowości Mokre ciężarówka wjechała do rowu. Na kilometrze 89 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Zakorkowana jest już ekspresowa 8 w Warszawie. Na razie nie jest to jakiś bardzo poważny korek, no ale już ten korek występuje, czyli poranne godziny szczytu się zaczynają powolutku. Mowa oczywiście o północnej obwodnicy Warszawy, o fragmencie pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Zakorkowane są także inne trasy na Mazowszu. Krajowa 7 przed Warszawą od strony Łomianek, droga krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także krajowa 79 przed Warszawą od strony Góry Kalwarii. W województwie małopolskim także przybywa samochodów, jak to zwykle bywa o tej porze. Na Zakopiance przed Krakowem od strony Myślenic, na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa oraz na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic, także Limanowej i Gorlic. Jeszcze jedna informacja z województwa pomorskiego tym razem. Trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku także się korkuje, jak to zwykle o poranku. Tym razem pomiędzy mostem na Martwej Wiśle, a tunelem pod Martwą Wisłą w kierunku gdańskiego portu.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Panie doktorze, proszę, proszę.
0: To znaczy, tutaj doktorem jest Bartłomiej.
4: To znachor był.
0: No. Raczej. Ale posłuchajcie tego. Jest porada dla Wojtasa od Bartłomieja. Do uszka trzeba wlać oliwki dla dzieci 2-3 krople zaczerpnięte z butelki. Następnie przechylić główkę, aby olejek powoli wsiąknął. Po całym zabiegu pozwolić, aby zaległości same wypłynęły z uszka. Może być olejek migdałowy albo 10WD40. Nie, to jest 10W40.
2: To jest 10, to
0: olej silnikowy.
2: Tak, tak będzie najprościej.
0: Znaczy, no. Wojtas, robisz to na własną odpowiedzialność.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: To 20 minut jeszcze. Do godziny 7. Oczywiście po 7 tablice rejestracyjne, czyli nasz konkurs, w którym do wygrania stówka, stówka plus stówka. Czyli od każdego z nas stówka, czyli razem
1: czyli
0: jest...
1: Czyli ile?
2: 300, raz, dwa, dwa w pamięci, pierwiastek z liczby pi.
3: To nie o to chodzi właśnie. Aha. Chodzi o to, że słyszałeś, co powiedział.
2: No.
3: Stówkę musisz wyłożyć.
0: No właśnie.
3: I ja też. Aha. I tak codziennie? Tak
2: pożyczycie? Do pierwszego.
0: Ja ostatnio jemu już pożyczałem, więc błagam nie.
3: Wy jesteście... Tych, no właśnie, tych tablic.
0: Wy jesteście chyba... trojaczkami od tablic.
3: No dwóch prowadzi konkurs, trzeci siedzi w rezerwie i podpowiada, a słuchacz może co najwyżej zgadywać, który z was jest najtrudniejszy do pokonania. Paweł Ski.
0: Dobre.
3: Ciekawa teoria.
2: Dobre, no, bardzo.
3: A który kasę wykłada?
0: Jest
3: każdy postulowca.
0: A tak naprawdę to oczywiście ten voucher o wartości 300 zł do zdobycia właśnie dzisiaj po godzinie 7. No a później oczywiście pojawia się pytanie, co ja zrobię z tymi 300 zł. Odpowiedź jest niezwykle interesująca, bo można zrobić sobie absolutnie wszystko, co związane z motoryzacją. Można jeździć motocyklem, można jeździć quadem, jakimiś pojazdami typu buggy, można jeździć samochodem supersportowym, superwielkim, można monster truckiem. Jakby mnóstwo fajnych przygód.
3: Ale najważniejszego nie powiedziałeś.
0: Że co?
3: Żeby nam ulga na serduszku się pojawiła. Że te 300, ten voucher mamy od sponsora. I oczywiście regulamin tego konkursu na radiokierowców.pl.
2: Rzeczywiście na serduszku się zrobiło.
3: Znaczy i w kieszeni też, trochę przeoszczędziliśmy. A patrząc na kolegę, który z wakacji Słomki kolegom z pracy przywozi.
0: Już nudny jest.
2: A jaki tam kolega? Znajomy.
0: Znaczy, no po prostu.
3: Twarz kojarzy.
0: Znamy się tylko z widzenia.
2: O właśnie.

0: To ja mogę jeszcze szybkie pozdrowienia od Grześka z Lanci.
1: A jak?
0: Dzień dobry z rana. Pozdrawiam prowadzących Radio PRK i dobrego dnia życzy właśnie Grzesiek z Lanci.
1: No to my gorąco, gorąco, gorąco pozdrawiamy i wszystkim wam przekazujemy najświeższe informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Poranne godziny szczytu komunikacyjnego już zaczęły się w województwie małopolskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na trasach dojazdowych do Krakowa. Od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, także Rzeszowa, Sandomierza, Proszowic i Miechowa. Podobnie na autostradzie A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Balice, zwłaszcza w kierunku Katowic, oraz na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic czy Mszany Dolnej. Zakończyły się utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem na drodze krajowej nr 55 pomiędzy Grudziądzem a Kwidzynem. Tutaj w miejscowości Mokre, przypomnę, ciężarówka wjechała do rowu i na 89 km obowiązywał ruch naprzemienny. W tej chwili jezdnia jest już całkowicie odblokowana. Jak to zwykle bywa o tej porze, ekspresowa ósemka w Warszawie jest zakorkowana pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Spory korek utrzymuje się także na drodze krajowej nr 61 na odcinku Zegrze - Legionowo, na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na krajowej 79 w pobliżu Piaseczna. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Pomorzu. Trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku jest zakorkowana w kierunku gdańskiego portu. Podobnie krajowa 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz ekspresowa 7 obwodnica Gdańska pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy na informacje od was, te informacje z dróg, ale także informacje pogodowe. Gdzie ta mgła? Gdyby kto się widział, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, proszę o wiadomość w aplikacji.
1: Ale jak mgła, to nie widać.
0: No, ale widać, że jest.
1: To dajcie znać w aplikacji PRK, ale także pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: To jeśli ktoś z was dzisiaj budzi się nad morzem, budzi się na wybrzeżu, to spokojnie można wyjść na zewnątrz, na świeże powietrze, bo zaskakująco ciepło jest wzdłuż naszego wybrzeża. 16, 17, 18, a nawet 19 stopni w Szczecinie.
1: Odczuwalna jest dokładnie taka sama, wow. Troszeczkę gorzej na południu kraju, w Zakopanem 6 stopni Celsjusza.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj na wschodzie i początkowo w centrum Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Tutaj dużo słońca, no ale niestety to słońce przykryte, a raczej zasłonięte przez lokalne mgły, które gdzieniegdzie się pojawiają i one ograniczają nam widzialność do 200 metrów. Natomiast w zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami będą pojawiały się dzisiaj przelotne opady deszczu. Miejscami także mogą pojawić się burze, głównie na południowym zachodzie. Natomiast prognozowana wysokość opadów podczas burz to około 20 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Zachwycamy się ciepłym porankiem, wysoką temperaturą na wybrzeżu, ale to właśnie dzisiaj nad morzem będzie najchłodniej w ciągu dnia, około 17 stopni Celsjusza, ale już na północnym wschodzie i północy 20 kresek powyżej zera, a najcieplej dzisiaj na południu kraju nawet 26 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, podczas burz no, może być bardziej porywisty, do 65 km na godzinę.
1: W Warszawie barometry w południe pokażą 998 hektopaskali. Przewidywany jest spadek ciśnienia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A w tej godzinie jest przewidywana u nas szalona zabawa z tablicami rejestracyjnymi, czyli konkurs, w którym do zdobycia między innymi oczywiście 300 zł.
1: Będzie się działo. Tymczasem kłaniamy się wam nisko, Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz
1: i mówimy
0: dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 7. Oczywiście jedzie z wami PRK Polskie Radio Kierowców.
1: A tymczasem czas na informacje drogowe. Kuba Domoracki.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Dość już trudna sytuacja w województwie pomorskim, oczywiście sytuacja drogowa. Mamy sporo korków, sporo spowolnień, zwłaszcza niedaleko Gdańska i w samym Gdańsku. Tak jest na trasie Majora Sucharskiego pomiędzy obwodnicą a tunelem pod Martwą Wisłą. Mamy spory korek i spore spowolnienia oczywiście w kierunku gdańskiego portu. Podobnie jest na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na remontowanym odcinku autostrady A1 na wysokości Tczewa, zwłaszcza w kierunku północnym. I także nieco wolniej jedzie się na drodze krajowej nr 22 w pobliżu Malborka i Starogardu Gdańskiego, a także na krajowej 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem. Poranne godziny szczytu także już się rozkręciły w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest S8 północna obwodnica Warszawy, podobnie krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą oraz remontowany fragment krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Coraz większy ruch także utrzymuje się na trasie S17 pomiędzy Kołbielą a Warszawą, także oczywiście w kierunku stolicy, oraz na drodze krajowej nr 92 pomiędzy Sochaczewem, Ożarowem Mazowieckim a Warszawą. W województwie dolnośląskim spory ruch na trasach dojazdowych do Wrocławia od strony Oławy, Środy Śląskiej i Bielan Wrocławskich, ale także na autostradzie A4 w pobliżu węzła Pietrzykowice, zarówno w kierunku Wrocławia, jak i w stronę Zgorzelca. Jeszcze jedna informacja z autostrady A4. Na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic spory ruch obserwujemy w kierunku Drezna. Natomiast w przeciwną stronę właściwie utrudnień nie ma. Tutaj ruch odbywa się w sposób płynny.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Płynnie także mamy nadzieję, że będzie dzisiaj w naszej codziennej zabawie, czyli w naszym konkursie z tablicami.
1: Też mam taką nadzieję, chociaż przybywa nam utrudnień.
4: Dzień dobry, siemaneczko, kapelan się melduje. Tak informacyjnie, uważamy na krajowej 11, to jest odcinek Kępno-Kluczbork, a dokładnie między Kostowem a Byczyną. Tam pojazd osobowy wylądował poza jezdnią, na miejscu patrol policji, no i mamy tam małe spowolnienie. Także zachować ostrożność, żeby nie doszło do jakiejś większej kraksy.
0: Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie drogowe.
1: I słoneczne pozdrowienia też mamy.
5: Witam Polski Radio Kierowców, Wojtek i Diego. Dzisiaj bez Diego, ale z Wasią, Kasią i Jackiem. Pozdrawiamy z przepięknej autostrady A1

0: temperatura 28 stopni, piękne słońce, błękitne niebo.
1: Pięknie.
2: Autostrada A1 jest przepiękna.
3: I 28
2: nie
3: stopni.
2: O tym. Super.
3: Bo to na trasie chorwackiej.
1: A.
2: No i wylądowało.
1: To się wyjaśniło.

0: 20 minut, panowie, już po godzinie 7 to czas brać się za robotę.
1: To za moment,
0: No a, dobra, czyli...
1: Na początku trasa i nasz słuchacz.
0: A proszę.
2: Rozpoczynam właśnie dzień. Jadę z Łodzi do miejscowości Longinówka. To tylko 51 km, ale to nie ma znaczenia, dokąd jadę, którędy jadę, jak tam dróżka i ile to jest kilometrów. Ja po prostu wszystkim chciałem powiedzieć dzień dobry. Życzę miłego dnia.
0: Paweł. No super, dzień dobry.
1: To my też?
0: Tak,
1: no.
0: Dobra, uwaga.
3: 3, 4.
0: Dzień dobry.
1: I Dzionek się zrobił lepszy. I słuchajcie, bo my mamy teraz dla was niespodziankę.
0: A, to prawda. Teraz będzie niespodzianka. A jaka niespodzianka?
4: No właśnie.
1: To będzie?
0: Patera, pato.
5: Konkurs. Właśnie.
1: Zapraszamy was do tablicy.
0: Jak się błyszczy ten konkurs i ta nagroda, jak ona się świeci.
4: Jak świeże bułeczki.
1: A. Zaraz o wszystkim wam opowiemy. Na początek otwieramy linię telefoniczną 22 139 29 29. Powtórzę, 22 139 29 29 i nie wierzę. Halo?
0: Jesteś tam? Halo?
6: Jestem.
0: Cześć, Stefan.
1: Jaki Stefan?
0: Nie wiem, tak strzeliłem, bo może trafię.
1: Czekaj. Kogo witamy, kogo gościmy?
6: Jacek.
0: Cześć, Jacek!
4: To blisko byłeś.
0: Jacek. Albo Stefan, albo Jacek.
1: Ale wiesz co? Bo ty tak szybko zadzwoniłeś po widzeniu telefonu, że tak naprawdę nie zdążyliśmy nawet powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. To może ty wytłumacz, o co chodzi z tymi tablicami?
6: No trzeba zgadnąć mnie miasto, powiat po tablicy rejestracyjnej.
1: Proste. Co jest do wygrania?
0: Co jest do wygrania właśnie?
6: Szacun na dzielnicę.
1: Najważniejsze.
0: Dokładnie, mam to wytatuowane na lędźwie, można było powiedzieć. Dobra, coś jeszcze jest do wygrania?
6: Chyba jakiś kwit na 300 zł.
1: Powiem ci tak, ten kwit dzisiaj może być twój, będziesz mógł go zrealizować w goracing.pl i rzeczywiście na 300 zł jest wystawiony.
0: 300 w te, 300 we w te.
1: Bardzo fajnie. Jacku,
0: fajnie.
1: My za chwilę poprosimy słuchacza o tablicę dla ciebie, ty się nie rozłączaj, też pogadamy, no i to dzisiaj Jacek będzie walczył przy tablicy. Okay.

0: 29 minut po godzinie 7, ależ tam u Jacka muszą być emocje, co? No, no, no.
1: Bo za chwilę będzie walczył o kwita na 300.
2: O kwita i o szacun na dzień.
0: To mi się podobało. O kwita. 300 zł do zdobycia na przeżycia motoryzacyjne, ale dodatkowo właśnie owacja na stojąco, szacun na dzielni w miejscu rekreacji, w miejscu pracy, ale także wieczna chwała i sława, więc tych nagród jest naprawdę pod dostatkiem. No to o szczegółach za kilka minut, ale wcześniej oczywiście...
1: Serwis. Informacje drogowe.
0: Tak jest.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście troszkę się już dzieje na polskich drogach.
1: Co to było?
2: Właśnie też nie wiem. W każdym razie, poranne godziny szczytu komunikacyjnego w wielu miejscach oczywiście, chociażby na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim, zakorkowana jest trasa ekspresowa S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. Podobnie zdecydowanie wolniej jedzie się na drodze krajowej nr 1 w pobliżu Pszczyny, a także na remontowanym odcinku autostrady A1 pomiędzy węzłami Pyrzowice a Piekary Śląskie. Zakorkowana jest Zakopianka przed Krakowem od strony Myślenic, w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie. Podobnie autostrada A4 pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe oraz Krajowa Siódemka pomiędzy Węgrzcami a Krakowem. Sporo cierpliwości przyda się pomiędzy Starym a Nowym Sączem na drodze krajowej nr 87, a także na krajowej 28 niedaleko Wadowic. Zakorkowana jest także krajowa siódemka na Mazowszu pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą. No tutaj oczywiście dzień jak co dzień. Mowa oczywiście o jezdni w kierunku Warszawy i zakorkowane, zatłoczone są także inne trasy dojazdowe do stolicy. Chociażby krajowa 61 od strony Legionowa czy krajowa 92 od strony Sochaczewa i Ożarowa Mazowieckiego. Jeszcze wspomnę o jednej trasie, pomorskiej trasie. Trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku, czyli krajowa 89. Tutaj kilkukilometrowy korek, właściwie nawet i kilkunastokilometrowy, utrzymuje się pomiędzy obwodnicą a tunelem pod Martwą Wisłą w kierunku gdańskiego portu.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trasę mamy do sprawdzenia.
0: No, z największą przyjemnością.
1: Dzień dobry. Poprosić o sprawdzenie trasy Bielsk pod Płockiem do Lublina. Serdecznie pozdrawia Adam. Adamie, nie mam dobrych informacji, bo jeżeli wybierzesz trasę do Płońska i tam skoczysz na ekspresową siódemkę, to pamiętaj, że przed Warszawą, już za Nowym Dworem Mazowieckim, masz szereg robót drogowych, szczególnie do Łomianek trudno się dostać i tu naprawdę sporo minut będziesz musiał doliczyć do czasu podróży. Przejazd przez Warszawę też taki sobie. No i potem jeszcze na S17 roboty drogowe przed Wolą Ducką. W związku z tym sugerowałbym ci, żebyś spróbował dotrzeć do Sochaczewa, a potem A2 i południową obwodnicą Warszawy objechać stolicę, dostać się do S17. Kilometrów więcej, ale czas ten sam.
0: Jedź sobie spokojnie, a my ci oczywiście dobrze zagramy i miło, mam nadzieję, spędzisz z nami czas. Dobrze, to jeszcze zanim zagramy, to musimy sprawdzić, czy jesteśmy gotowi, czy każdy z was ma tablicę rejestracyjną przygotowaną. Dobra, więc w takim razie jedziemy.
1: Ja nie mam.
0: Jakub?
2: Mam.
0: Dobrze. Teraz ty, Dom.
2: Aha. Jakub?
0: Mam. A ty, Patryk?
1: Nie mam. I poproszę słuchaczy o podpowiedź. Dajcie mi jakąś trudną. To znaczy ja przekażę ją potem naszemu słuchaczowi.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordą,

ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. Tu z ekipy nikt nie będzie zajechany bez lipy. Wakacje w mieście odpalamy, mamy tipy i atrakcje, straty pokrywamy. Pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w tym

0: To ja tylko jeszcze dopytam. Jakub, masz tablicę?
1: Mam dobrze. Mieć.
0: Ja też mam. Patryk?
2: Mam podać?
0: Nie. Co, zepsuję wszystko. Czyli jesteśmy,
1: szereg zawsze.
0: Czyli jesteśmy gotowi.
3: Pierwszy konkurs.
0: A w tym konkursie do zdobycia jest bono o wartości 300 zł do wykorzystania.
2: Mamy dla was kwita na 300. A wiecie, kto sponsoruje?
4: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
2: Jacek, dobrze to zrobiłem? Halo, halo?
5: Tak.
2: No, to chodzi. Ja już szacunek mam. Teraz ty o szacunek u nas i na dzielni powalczysz.
6: A Jacek jeszcze będzie miał nie dość, że szacunek, to jeszcze kwita. No i w ogóle wszystko. Nie pogadasz.
2: I pozdrowi, no, i owacje.
6: Tak.
2: Jacku, co u ciebie?
5: Dobrze, spokojnie.
6: Ale ty pracujesz, czy się lenisz, czy odpoczywasz, czy co?
5: No,
6: lenie. Dobrze!
2: Znaczy, powiem tak, Jacula, mój człowiek. Naprawdę zrobiłeś nam dzień dzisiaj. Bardzo fajne podejście, chyba skorzystamy.
6: A ja jeszcze dopytam, ty się lenisz na siedząco, na leżąco, czy na stojaka?
5: Oczywiście na leżąco.
1: No ale jakie to lenienie się, no, przed 8 rano i już konkurs, adrenalinka.
2: Jaka adrenalinka?
1: Gorączka sobotniej nocy,
2: nas,
1: a nie środę.
2: U nas dzisiaj. Jest na luzie, zobacz, ja dopiero co poprosiłem
1: o tablicę rozrusznik. Tak się nazywa ten
6: ale
1: program.
6: Ale też jakby Kuba trochę ma rację, bo jest 7:41, to jak się człowiek leni, to 12, to jest maks, kiedy ślipia otwiera.
1: O.
2: Bo Jacek, zgodzisz się ze mną, że najlepiej rano wstać, rano to jest gdzieś po 13. To jest w ogóle najlepsze podejście.
5: No. Dokładnie.
2: Dobrze, tak. Słuchaj. To my ci nie chcemy przeszkadzać. Nie chcemy ci w tym lenistwie przeszkadzać, więc mamy 3 tablice dla ciebie. Ja poprosiłem, bo nie miałem nic przygotowanego, więc sołtys z Kwidzyna pozdrawia i wysyła LOP. Napisał takie blaszki.
1: O.
2: Lucyna, znaczy. Olek, Patryk, LOP.
6: I 13.
5: Pole lubelskie. Opolski.
2: Powiat opolski i wystarczy.
6: No.
2: I dla mnie luz.
6: A ja mam na przykład dla ciebie tabliczkę też. PWL. To jest moja propozycja. P jak Piotrek, W jak Wanda, L jak Lucyna.
5: Wolsztyn.
6: No.
1: Mam. Wow.
2: Czekaj.
6: Tak,
2: teraz na drugi boczek.
1: No więc to ja mam tak. SKL. Czyli Stanisław, Katarzyna, Ludmiła.
6: Ludmiła, ładnie. Dobrze.
5: Ludmiła. Kłobuck,
1: tak? Powiat kłobucki.
2: Poproszę, prawda?
6: Czekaj.
2: Jacek, to dla ciebie.
6: Spokojnie.
1: Bez ale nasza publiczność też chyba leżała i na leżąco klaszcze.
2: Wiesz co, mnie się twój klimat udzielił i bardzo fajnie jest tak na luzie, spokojnie zacząć dzień. Brawa były, pozdrów kogo tylko chcesz.
6: Proszę.
5: Pozdrawiam kolegów z pracy, którzy już pracują.
6: O, jak perfidnie.
2: Pozdrawiam na leżąco. Ale wiesz o tym, że ten kwit, o który prosiłeś na 300, jest już twój.
6: Grubo, naprawdę. Proszę bardzo.
5: Dziękuję.
6: Do tego jeszcze dorzucamy ci oczywiście wieczną chwałę i sławę. No i ten wypracowany dzisiaj w pocie czoła podczas leniuchowania szacun na dzielni w miejscu pracy, ale także w miejscu rekreacji. Wszystko to jest twoje. Proszę bardzo.
2: Gratulujemy i odpoczywaj.
5: Bardzo dziękuję. Skorzystam.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: Ależ dzisiaj był ten konkurs. Coś niesamowitego. I wiecie, co jest najlepsze?
1: Co
0: jest najlepsze? Takie najlepsze,
1: aha,
0: że jutro po 7 też będzie.
1: Oj tak.
0: Ja będzie. Już się nie mogę doczekać.
2: Ja już sobie nawet zapisałem kilka tablic, bo dostaliśmy SKL propozycję od Piotrka, ale też od Kasi ze Słonecznego. A to było?
1: Mhm.
2: A to ten sobie wykreślam. Ale. Cisza, cicho. No. Kasia ze Słonecznego Oslo pisze KTT.
0: Fajne, no.
2: Powiat tatrzański. To ale jutro to, będzie.
0: Że na jutro?
1: Ale to ty dzisiaj mówisz, co będzie jutro?
0: Zwariowałeś?
2: Czyli już powiedziałem.
0: No. No to bez sensu teraz jest.
1: Zepsułeś. Cofnij to.
2: Ale ja mam włączony... A ja nie widziałem. Ja myślałem, że my sobie tak gaworzymy.
1: Kuba, wyłącz go.
2: Włącz mnie!
0: Dobra, proszę, proszę.
2: Czas ruszajmy na informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Kilku, a nawet kilkunastokilometrowy korek na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku na drodze krajowej numer 89 pomiędzy obwodnicą Trójmiasta a tunelem pod Martwą Wisłą w kierunku gdańskiego portu. Zakorkowana jest także droga krajowa numer 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem i oczywiście wolniej, dużo wolniej jedzie się także na remontowanym odcinku autostrady A1 na wysokości Tczewa, zwłaszcza w kierunku Trójmiasta. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Nie tylko zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, to już właściwie ten korek utrzymuje się od 2 godzin, ale także już korkuje się ekspresowa 2, czyli południowa obwodnica miasta. Zarówno na wysokości węzłów Opacz i Warszawa Lotnisko, a także w pobliżu mostu południowego w kierunku węzła Konotopa w kierunku Poznania. Zakorkowana jest także autostrada A4, zarówno w Małopolsce na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe, jak i w województwie śląskim, w pobliżu Mysłowic, Katowic i Chorzowa. Coraz większy ruch na drogowej trasie średnicowej pomiędzy Chorzowem a Katowicami, a także na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami także. Zakorkowane są także inne trasy w regionie, chociażby Krajowa 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej, także ekspresowa 1 w pobliżu Żywca i Węgierskiej Górki oraz fragment remontowany drogi krajowej czy autostrady A1, ale także drogi krajowej sąsiedniej numer 78. Chodzi o okolice Pyżowic, Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To 22 513 11 11.
2: A jeżeli potrzebujecie sprawdzenia trasy, dajcie znać, skąd dokąd jedziecie. Chętnie się tym zajmiemy.

0: A my zaraz wam powiemy, co wypiszecie, bo w Polsce dzisiaj piękny, słoneczny, ciepły dzień. Mamy szczegóły z Bydgoszczy.
1: Proszę bardzo, przesyłam tradycyjnie raport pogodowy z Bydgoszczy. Dziś mamy słoneczny poranek, zapowiada się bardzo przyjemny dzień. Ruch na ulicy Toruńskiej w kierunku Babiej Wsi większy niż zwykle. Gorąco pozdrawiam całe PRK i wszystkich słuchaczy. Michał z córką Michaliną w drodze do szkoły.
0: A Antek z kolei pisze: siemanko, to ja jeszcze meldunek pogodowy z Wrocławia. Stopni 14, na niebie zachmurzenia brak, wiatr słaby, widoczność dobra. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego dnia!
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, a dzisiaj na wschodzie, początkowo także w centrum Polski, zachmurzenie małe i umiarkowane. Jest słońce, chociaż trochę przysłonięte przez mgłę. W zachodniej z kolei połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami mogą dzisiaj pojawić się przelotne opady deszczu. Miejscami także będą występowały burze. No i nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy.
0: A temperatura, oj, cieplutko. Od 20 stopni Celsjusza na północy do 26 na południu kraju, a chłodniej nad morzem około 17 kresek powyżej zera.
1: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany.
0: Ciśnienie w południe w Warszawie 998 hektopaskali. Przewidywany jest spadek ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To mamy już 2 minuty po godzinie 8:00 i oczywiście cały czas jedziemy z wami do 10:00.
0: To my, Patryk Kuniszewicz,
1: Kuba Marcinowicz.
0: Mówimy wam,
1: dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 8. My zawsze po godzinie 8 witamy się z wami oczywiście naszym klasycznym dzień dobry, wypowiedzianym chórem, ale są też tacy, którzy nam wtórują.
1: 3-4.
0: Dzień dobry!
2: No to mamy już prawie 3 minuty po 8. To ja, Krzysiek z Krakowa. Też wam mówię dzień dobry. Dobrego dnia i szerokości pozdrawiam.
0: Się milutko robi.
3: Bardzo.
1: Muzyczka jeszcze.
4: Ale to o to chodzi. Zobaczcie, piękny dzień, dużo słońca, bardzo ciepło będzie, środa, za chwilę weekend. Czego chcieć więcej?
0: No tą środą mnie przekonałeś.
3: Właśnie, tak.
1: No co, że źle?
3: No środa.
0: A kto? To zależy dla kogo.
4: Ja się bardzo cieszę, weekend
0: bardzo
4: coraz bliżej.
0: No. Tak, to prawda.
4: I pytam jeszcze raz, czego chcieć więcej? Informacji, drogi. Proszę.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zdecydowanie wolniej jedzie się i na południowej, i na północnej obwodnicy Warszawy, czyli i na ekspresowej dwójce, i na ekspresowej ósemce. Właściwie w obu kierunkach, to na S8, tutaj korki mamy i w kierunku Białegostoku, i w stronę Wrocławia, a na S2 wzmożony ruch, zwłaszcza obserwujemy w kierunku Poznania, chociaż także w drugą stronę przybywa samochodów. Na drodze krajowej numer 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą, jak to zwykle bywa o tej porze, korek, a podobnie jest na remontowanym odcinku krajowej 61 na wysokości Zegrza. Na ekspresowej 7 na wysokości Nowego Dworu Gdańskiego, a zatem na Pomorzu, doszło do awarii samochodu ciężarowego. Na 37 kilometrze zablokowany jest prawy pas w kierunku Elbląga. Bez zmian na trasie Majora Sucharskiego, cały czas tutaj i spore spowolnienia, i spore korki. W pobliżu mostu na Martwej Wiśle, a także tunelu pod Martwą Wisłą w kierunku Gdańskiego Portu. I zakorkowana jest także krajowa 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim, a samym Gdańskiem. Utrudnienia w województwie śląskim. Oczywiście zwykle tak bywa i tak jest teraz, że zakorkowana jest trasa pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. To droga ekspresowa S86, ale podobnie autostrada A1, remontowany fragment pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi oraz droga krajowa numer 86 na odcinku Tychy - Katowice.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pozdrawiamy się, wczoraj się pozdrawialiśmy, dzisiaj też się nagle okazuje, że się pozdrawiamy.
4: Im więcej empatii, tym lepiej.
0: Oczywiście, ale zdarzają się i różne przypadki.
6: Dzień dobry. Chciałem pozdrowić inżyniera, który projektował skrzyżowanie na drodze 82 wbrew logice. Ludzie nie wiedzą, że mają ustąpić pierwszeństwa i znowu mam busa do układania, posypało mi się z półek. Panie inżynierze, z logiką to projektować, ale można było rondo wstawić. Miłego dnia.
1: My też pozdrawiamy.
3: Panie inżynierze, jak w 40-latku.
4: To Maliniak był, Karwowski.
3: Tak, nie, no wiadomo. Maliniak nie miał inżyniera.
0: Właśnie.
3: No właśnie.
4: A brał się za robotę.
3: No.
4: Jak u nas. Nie mówię, nie powiem, o kim pomyślałem.

0: 21 minut po godzinie 8, słuchajcie, jest kontynuacja. No, absurdów drogowych, ciąg dalszy po prostu, nasi słuchacze. A propos pana inżyniera, który
1: źle zaprojektował. No, bo bez logiki zaprojektował.
2: Pany, pany, tu nie ma się z czego chichrać. To tak jest. Nastawiają znaków, taka znakoza, droga z pierwszeństwem, przejście dla pieszych, coś tam jeszcze, ograniczenie prędkości i na końcu znak ustąp pierwszeństwa, taki zasłonięty. I tak to jest. Inżynier miał polot i fantazję, jeszcze tam słupków i latarnie postawił. A zimą pługi to tak się męczą i solniczki, żeby to odsunąć. Ale najważniejsza jest fantazja. Miłego dnia, Krzysiek.
0: Krzyśku, pozdrawiamy.
3: Fantazja jest od tego, żeby bawić się na całego.
4: A pługi już wyjadą za niedługo, prawda?
0: No, weź, no, no, no. To co strażysz, no.
4: Informacja to była sprawdzona.
1: Ale Krzyśku, bo ty tam przedstawiłeś całą sytuację, wiadomo, że trzeba było wyhamować i ustąpić, tak. Ale co spółek pospadało?
0: Właśnie też mnie to zainteresowało. Co pospadało spółek?
1: Co ty tam teraz układasz?
0: Tak, dokładnie. Czy kolorystycznie, czy po rozmiarze, no czy po cenie, czy...
4: Może zeszyty? Tak mi się skojarzyło.
1: Dobrze, zrób tę maturę w końcu. Wiesz, to się szkoła nie będzie śniła po drodze.
0: No,
4: ale wrzesień, no to...
1: Tak,
4: z magazynu.
1: Krzyśku, co
0: przepraszamy za kolegę.
1: Daj znać.
0: Tak, dokładnie.

0: Troszkę sobie trąbkę.
1: Aha,
0: tak robię.
2: Dobrze, nam tłumaczysz, bo z instrumentów to ja co innego typowałem, wiesz?
1: Ja harfę.
2: Cymbały. No. Nie, to już mówisz o grupie pewnych instrumentów, które są z wami codziennie od 6 do 10.
3: Tutaj trafiony, zatopiony.
1: Tak jest.
2: Zgadza się. To co, zbliża się nam godzina 8:30.
1: Zbliża się. Mm-hmm.
2: Więc wracam na drogi, żeby was poinformować, co tam nowego, gdzie są utrudnienia.
0: Świetnie to wytłumaczyłeś.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta, jest dosyć poważnie zakorkowana zarówno pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, jak i bliżej Bemowa, zwłaszcza w kierunku Białegostoku, chociaż tutaj spore spowolnienie obserwujemy także w drugą stronę. Na drodze krajowej numer 79 sporo cierpliwości przyda się pomiędzy Piasecznem a Warszawą, natomiast na krajowej 61 na fragmencie remontowanym niedaleko Zegrza. Tutaj właściwie od wczesnych godzin porannych utrzymuje się korek i cały czas ten korek właśnie tam jest. Zresztą podobnie jest na północy naszego kraju. Obwodnica Trójmiasta jest zakorkowana pomiędzy węzłami Gdańsk-Osowa, a Gdańsk-Lotnisko, zwłaszcza w kierunku północnym, ale także w kierunku Łodzi, utrudnienia mamy. I podobnie jest na drodze krajowej numer 91 pomiędzy Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim w obu kierunkach. Uwaga na autostradzie A4 w województwie małopolskim. Tutaj cały czas dużo wolniej jedzie się pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Podobnie jest na Zakopiance i pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie i na fragmencie podhalańskim niedaleko Nowego Targu, Szaflar, Białego Dunajca i Poronina. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Dolnym Śląsku. Autostrada A4 się korkuje w pobliżu węzła Wrocław Wschód, zwłaszcza od strony Wrocławia w kierunku Katowic. Podobnie Krajowa Piątka pomiędzy Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem oraz Krajowa 94 przed Wrocławiem od strony Środy Śląskiej.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 28 minut jeszcze do godziny 9. No, nurtuje nas to cały czas do pytania, co pospadało?
3: No bo Krzysztof pozdrawiał oczywiście bardzo logicznego inżyniera.
2: No mamy
3: tak, jest skrzyżowanie. 86 to była, tak?
2: Tak. I tam znaki, no, że tam wyszło, jak wyszło,
3: było.
2: No, ostro.
3: I pospadało.
2: Wszystko z półek.
3: Ale co?
2: A właśnie.
4: Dzień dobry, a więc tak, w tym moim bałaganie oprócz narzędzi, przecinarek, wiertarek, zaciskarek, jest kupa kształtek. Stal węglowa, miedź, PEX i PP. Tam są kolanka, trójniki w różnych średnicach. Takie dwie taczki do przebrania, ułożenia, bo wszystko już jest groch z kapustą, pany. A tam na tym skrzyżowaniu wystarczyłoby, żeby na jednej rurze można było dwa znaki uczepić, a nie każdy oddzielnie. I to mi nie ustąpili pierwszeństwa, niestety. Mi nie ustąpili pierwszeństwa. Dobrze, że nie było bum, tylko mam busa poukładać. Wszystko mam na przedniej ścianie grodziowej. Miłego dnia.
2: Oj, Krzysztofie, tobie też, chociaż już tam nie jest tak do śmiechu.
1: No, trochę roboty
2: jest.
1: Jest,
2: ale ja cały czas jakby szukam pozytywów. Dobrze, trzeba tylko posprzątać w busie, a nie trzeba posprzątać busa.
3: Tak.
2: Bo to jakby jest znaczenie duże, różnica.
3: Tak, bez wątpienia. Bo na szczęście tylko pospadało.
2: Tak.
3: A co wam ostatnio spadło?
2: Właśnie, no bo wszystko przecież teraz idzie w górę i ceny paliw idą w górę, za chwilę wszystkie ceny produktów, które trzeba było dostarczyć dzięki tym paliwom, pójdą w górę. Wszystko pójdzie w górę, wszystko.
3: Ale zaraz. Część rzeczy spada. Spółek.
1: No właśnie. Bywa.
3: Ale może coś jeszcze wam ostatnio spadło?
2: Tak. No, ja robię wszystko, żeby mi spalanie spadło.
3: Spalanie.
2: Ale nie idzie.
1: I co?
2: Bardziej
1: jak
2: nie da się już bardziej.
3: Mnie niestety wskazówka od zatankowania spada z każdym dniem coraz niżej.
2: To abstrakcyjnie dzisiaj was zapytamy, co wam ostatnio spadło?

0: Don't you dare.
1: A ty co, sufler? Budka suflera?
2: Ja w chórkach do ramienia.
3: Wiecie, co mi spadło? Motywacja do roboty.
1: Teraz?
3: Uuu, nie.
2: Przed chwilą,
3: nie.
2: Tak?
3: Te przed chwilą, jak żeś się odezwał. No
4: to
3: bo gdybyś nie śpiewał,
4: mogłoby spaść.
3: Właśnie.
2: Waga.
3: Wiesz co?
2: To spadła.
3: Nie. Jakby nie, bez żartów, aha, jakby bez śmiechów.
2: Ja ile jest ze 113?
3: No jak 113? Nie, no to 113 to jestem zatankowany.
2: Aha.
3: A jak jestem na pusto, to jest trochę mniej. To jest trochę lepiej.
1: 112,5.
3: Ale nie, już jakby śmiechy.
2: Dobra, znaczy, jesteśmy
3: poważni. Nie wchodźmy w szczegóły, nie? Ile tam jest, ale spadło mi ostatnio.
1: Oh, okay.
3: Tak, dumny jestem z siebie, wylazłem na wagę i mam taką aplikację, która tam podaje i że tam jest dobrze, BMI jakieś wylicza, cudawianki, wiek tam metaboliczny i tak dalej.
1: No i?
3: I takie różne. No i jakby
2: jest dobrze?
3: Wszystko na zielono, aha, się zapaliło. Wiecie, co to oznacza? Że jest lepiej?
1: Aha.
3: No i spadło, no. Co prawda 300 deko, ale jest, nie?
1: No tak, ja nie od razu Kraków zbudowano, prawda?
2: Otóż to. Zważysz się na moje, moja działa.
3: Tyska na czerwono. Od razu, no. To mi spadło ostatnio, przyznam się, i trochę się cieszę z tego powodu. Jak jeszcze spadnie, to w ogóle będzie
2: spadło. Ale zaraz, bo my was pytamy.
3: Tak.
2: Co wam ostatnio spadło, upadło? No właśnie, dysk to by mógł spaść.
3: Spadł, no.
2: Mógłby spaść, bo trochę mało tego dysku.
1: Śnieg za niedługo może spaść. Ale... W górach.
3: Plony spadły, słuchajcie.
2: Co spadło?
3: Plony! Czego nie rozumiesz?
2: Plony.
3: Rolnikom spadły plony.
2: No tak. No.
1: Jak ja słucham moich kolegów z pracy, to mnie czasami klapki ze stóp spadają.
3: Czyli też motywacja do pracy ci spadła.
1: No troszkę tak.
2: Co jeszcze?
3: Ale dobra, no ty się pochwalisz.
1: No
3: właśnie. Ty nic nie mówisz w ogóle.
2: Ja powiedziałem.
1: To upatryka, nie... tylko wzrost. Nieustający wzrost.
2: Spada mi cały czas, opada w zasadzie ta...
3: A to już jest szałeczka.
2: Normalne. No. Ale od tankowania.
3: A ty cały czas o tym samym.
2: No tak, to bo mi więcej, na przykład humor.
3: A kiedy byłeś ostatnio w banku albo na koncie, nie wiem, czy coś?
1: O.
2: Fakt.
3: Mówisz.
2: Z każdym dniem jest mniej.
3: Mówisz.
2: A jeszcze w tym miesiącu, słuchajcie, nam się system wynagrodzenia zmienia. Będzie tylko raz w miesiącu wypłata, a nie dwa razy.
1: Ale po co to przypominasz?
2: Bo ci spadnie. Mówię ci, stan konta ci spadnie na łeb, na szyję. Z tych tam 9,50 debet się zrobi, zobaczysz.
1: Ze 113 na 112,50.
3: Teraz też żałuję, żeśmy to ciasto zjedli o 6, bo mnie cukier spada.
2: A potrafi spaść i wtedy
3: Trzeba pod
2: coś słodkiego.
3: Ta.
2: Trzeba. Co jeszcze? Wam spadło, upadło, dajcie znać. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców albo numer telefonu.
3: 22 513 11 11.

0: Tak trochę prowokacyjnie dzisiaj podpytujemy was, co wam ostatnio spadło z rozgraniczeniem i absolutnie jakby nie chodzi nam o to, co wam opadło, bo jakby podbródek to wiadomo, jakby na przykład jadasz powieki, ale chodzi o spadanie.
1: Nie brni.
0: Chodzi właśnie o spadanie. Co wam ostatnio spadło po prostu?
2: No przecież włos z głowy mi nie spadnie, napisał Krzysiek. Tak powiedział łysy, który został opanowany szaloną odwagą.
1: I wy też miejcie odwagę.
3: Szaloną
2: odwagę. Żeby powiedzieć, co ostatnio spadło, opadło, wypadło, spadło.
0: Chcę powiedzieć konkretnie spadło. Żeby nie było po prostu niejasności, żebyśmy...
2: Kto się zrobił fit, kto się może pochwalić?
3: Na przykład był taki pan, jabłko mu spadło na głowę.
0: I od tego to się dużo zaczęło.
3: I
0: poszło później,
3: i trwa dalej.
0: A, widzisz.
2: A teraz spadną na was informacje drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Lutnisko a Gdańsk-Owczarnia na kilometrze 330 zderzyły się dwa samochody osobowe. Mamy informację, że zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gdyni. Obserwujemy tam spory korek właśnie w kierunku północnym, ale także dużo wolniej jedzie się w drugą stronę, czyli w kierunku Łodzi. W województwie pomorskim mamy także utrudnienia oczywiście w innych miejscach, na innych fragmentach, chociażby na A1, na fragmencie remontowanym na wysokości Tczewa, a także na drodze krajowej numer 91 w pobliżu Pruszcza Gdańskiego i pomiędzy Pruszczem a samym Gdańskiem. Zakorkowana jest już autostrada A2 na Mazowszu, w pobliżu węzła Grodzisk Mazowiecki w kierunku Warszawy. Wczoraj na przykład ten korek też był i przedwczoraj, więc dzień jak co dzień. Autostrada A2 jest tutaj zakorkowana, bo pracują tam służby drogowe i jezdnia w kierunku stolicy jest zwężona. Zresztą zakorkowane są także inne trasy na Mazowszu. Ekspresowa 8 północna obwodnica Warszawy i ekspresowa 2 południowa obwodnica miasta. Podobnie krajowa 61 w pobliżu Zegrza oraz krajowa 79 niedaleko Piaseczna. Trasa ekspresowa S17 obwodnica Garwolina jest przebudowywana, remontowana. W każdym razie w związku z pracami drogowymi tutaj mamy zwężenie w obu kierunkach. No i spore spowolnienia, spore poranne spowolnienia, zarówno w kierunku Warszawy, jak i w stronę Lublina. Jeszcze dwa słowa o sytuacji w Małopolsce. Autostrada A4 w obwodnicy Krakowa jest bez zmian zakorkowana pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe, ale także dużo wolniej jedzie się w pobliżu chociażby Jabłonki na Krajowej 7 czy na Krajowej 79 w Zabierzowie.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wokół nas wszystko rośnie, wszystko idzie w górę. W takim razie my dzisiaj tak na przekór pytamy, co ostatnio wam spadło?

0: Widzisz, wiem, myślałem i wiem.
1: Co wiesz?
0: Kasztany i liście spadają.
2: Faktycznie, no jesień się zbliża, kto jest za jesienią? Rękę do góry!

0: Ja nie podnoszę.
1: Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. Świerszcze zrobiłem, żeby dobrze. We filmie.
0: No bo to też jak jesień, to nastrój spada.
2: No to właśnie. Spada. I spada na nas zawsze taki gruby koc wtedy.
0: Oj tak. Ale my o spadkach, najlepiej jakby to było na pylonach stacji paliw. Te spadki tam byśmy zobaczyli.
2: To czekamy.
0: Na razie, jeśli chodzi o pogodę, spadków nie ma. Temperatura idzie tylko i wyłącznie do góry. W Zakopanem prawie 10 stopni Celsjusza, w Słubicach już ponad 17 kresek powyżej zera.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Z każdą kolejną godziną robi się coraz cieplej, więc spadają...
0: Spadają
2: ubrania.
0: Ubrania spadają.
2: Na wschodzie i początkowo w centrum Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. W zachodniej z kolei połowie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i niestety duże. No i tutaj okresami także spaść może deszcz. Miejscami pojawią się również burze, głównie na południowym zachodzie, i spaść może właśnie nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy.
0: Nawet ja wam powiem więcej, że dzisiaj tych ubrań to spaść może naprawdę mnóstwo, bo zrobi się bardzo gorąco. Wyobraźcie sobie, że na południu kraju 26 stopni Celsjusza. A w ogóle to na północy 20 kresek powyżej zera i tak na przeważającym obszarze kraju ta dwójka będzie z przodu, jedynie nad morzem. Około 17 stopni Celsjusza.
2: Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, podczas burz porywisty do 65 km na godzinę.
0: 998 hektopaskali pokażą barometry w południe w Warszawie i w ciągu dnia przewidywany jest spadek ciśnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czyli nawet ciśnienie dzisiaj spadnie. Co jeszcze wam ostatnio spadło albo cały czas spada? Można pisać, można się nagrywać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
0: Forma nam nie spada. Patryk Kuniszewicz,
2: Kuba Marcinowicz.
0: Mówimy wam. Energetyczne.
2: Dzień dobry!

0: Prawie 10 minut po godzinie 9. Słuchajcie, spada wszystko teraz, mam wrażenie. Już
1: jak
0: w ogóle
1: to?
0: Lecił na łeb, zaszyje.
2: Tańsze paliwo?
0: Nie, ale nie, nie.
3: No nie wszystko.
0: U mnie przed blokiem spadają gruszki na auta. Na szczęście nie ma szkód, chyba nie ma szkód. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i życzę miłego dnia. Julka z Łodzi pisze.
1: Gruszki?
0: Czyli, że w Łodzi,
1: gruszki
0: spadają z drzew. I teraz pytanie, z jakich drzew?
3: Gruszki na wierzbie,
0: śliwki na sośnie.
3: Paweł Ski z kolei, to nie jest nic miłego.
0: No dawaj.
3: No dzisiaj spadł, opadł mu zapał do pracy i humor. Ale na szczęście, jak was słucham, to humor się poprawia.
1: Dobrze, po to jesteśmy.
0: Właśnie, tak jest.
3: Słuchajcie, zobaczymy, czy teraz wam się humor poprawi, jak Kuba przedstawi, co na drogach.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Sytuacja, jak to bywa o poranku, nie jest za ciekawa oczywiście. Poranne godziny szczytu jeszcze trwają w wielu miejscach w Polski, chociażby na Mazowszu. Tutaj mamy sporo korków, nie tylko w Warszawie czy na trasach dojazdowych do Warszawy, ale także chociażby na Krajowej 50 na obwodnicy Sochaczewa, na autostradzie A2 w pobliżu Grodziska Mazowieckiego w kierunku Warszawy oraz na remontowanym odcinku trasy ekspresowej S17. Na obwodnicy Garwolina. Tutaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i wolniej jedzie się zarówno w kierunku Lublina, jak i w stronę Warszawy. W województwie małopolskim także jeszcze tych porannych spowolnień jest sporo. Czy to na Zakopiance na Podhalu, czy to na A4 na obwodnicy Krakowa, czy na Krajowej 7 pomiędzy Jabłonką a Chyżnem, czy na drodze krajowej numer 28 niedaleko Wadowic czy Gorlic. W województwie śląskim jest dosyć podobnie. Autostrada A1, fragment remontowany pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Tutaj wolniej jedzie się w obu kierunkach. Na ekspresowej 1 jest dosyć podobnie pomiędzy Tychami a Mysłowicami, a także pomiędzy Żywcem a granicą państwa w Zwardoniu. Dwa samochody osobowe zderzyły się na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Lotnisko a Gdańsk-Owczarnia. Na kilometrze 330 zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni i cały czas utrzymuje się tam dość spory korek i obwodnica zakorkowana jest także w drugą stronę.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zazwyczaj jest tak, że jeśli coś spada, to oznacza to stratę.
1: Nie ale zawsze,
0: może. I właśnie, poszukajmy też takich przykładów, które pokazują, że jak coś spada, to zyskujemy.
3: A ty znowu o cenach paliw.
0: No nie.
1: Jakie to owadze, Kuba, owadze.
0: Raczej o gruszkach i owadze.
3: No to dajcie znać, co wam spadło. 22 513 11 11, ale przecież jest też aplikacja.
0: I można w niej napisać. Mało tego, można nagrać minutową głosówkę. Czekamy.

0: sceny.
1: A my tak cały czas.
2: Nie płaczewka.
1: Spadło, podniesiesz. Czyli Ewka płacze, więc jej łzy spadają mi na koszulę. Z napisem?
0: Polskie Radio Kierowców?
1: Nie. To niech będzie koszula radiowa, no już trudno.
2: No z jakim napisem?
1: King Bruce.
2: Likarate Mis. A kamień był z napisem Love. Dobra, wróćmy do tego spadania, słuchajcie.
1: Tak jest. I wie pan, kto po nim stąpał?
2: Spadła mi chęć do pracy. Jezusa, który zabrał mi awans przez wchodzenie tylnymi drzwiami do szefa.
3: Ale to się zdarza. To tak się dzieje w dużych korporacjach na przykład. Tam jest wyścig tak zwanych, czekaj, jak one się nazywały?
0: Myszki?
3: Szczury.
0: A, szczury.
3: Wyścig szczurów.
0: Szczurów, okej. Okay. I tam ludzie zawsze gonią. Też taki lizus jest.
3: Tak, i tam odbijają te karty jak w zakładzie i gonią tylko po te awanse. Zamiast żyć, cieszyć się, odpoczywać, jakby wyjść na podwórko.
0: Darmowe rady psychoterapii Jakuba Marcinowicza.
3: No tak.
0: Nikt nie pytał, nikt nie chciał.
3: Ale proszę, ale rady spadły. Nie? Na was jak grom z jasnego nieba. Dobra, to teraz Miluś pisze, że no mnie nie, ale mojej kochanej córce spadł wczoraj, słuchajcie, słoik z miodem i teraz uwaga, na włociowym.
0: Aha.
3: Czyli z nawłoci.
0: No.
3: Wiesz jaki to jest?
1: Na włociowy.
3: Słodki.
1: Bez strzaku.
2: Łagodny, słodki smak z orzeźwiającą, lekko cytrusową kwaskowatością oraz subtelną ziołową goryczką.
1: Przepraszam, bo ja powiedziałem, że bystrzak, a to jest nie bystrzak. No ale trudno.
3: No i szkoda, bo to całe 19 euro kosztował, pozdrawia Skork Miluś. No.
0: Ajajaj.
2: Korzystnie wpływa na nerki, pęcherz moczowy.
0: Ten dalej.
3: Próbuję to przekuć w sukces, zależnie od tego, jaka jest podłoga, bo może drewniana, ale tak. Nie, to musiało, to nie miód, to wtedy musiała być wosk.
0: To niestety,
3: nie poszło, no.
2: Co jeszcze?
3: Tak, spadło.
4: Siema, mi nic nie spadło, ale sąsiadce spadł kot z trzeciego piętra i nie może go znaleźć. Pozdro, Biniu.
3: Ja wiem!
0: No.
2: Znaczy, no, proszę, twoja teoria.
3: Jest na parterze.
0: No a koty spadają na cztery łapy zawsze.
2: Na parterze. Bo jak na parterze. I mają 7 żyć, tak?
0: I tak.
2: Podobno. A może wcale nie spadło?
1: Jak to?
0: No co?
2: Uciekł.
3: Ale wisi na drugim. Halo! Mamo!
2: Jest to możliwe. Co jeszcze?
5: Dzień dobry, Darek z tej strony z Toyotki. W sprawie tego, co spada. Z reguły jest to godzina 4:00, po 4:00 rano. Szykowanie się do pracy, trzeba sobie herbatę zrobić, w kubek, termos. No i sięgasz do szafki, a tam widzisz swój kubek i go wyciągasz. A przed kubkiem stoją jeszcze inne metalowe kubki i wszystkie spadają na metalowe płytki. Na płytki, na podłogę. Cały blok obudzony. Dziękuję, pozdrawiam.
3: O, ciekawa
0: obudzony,
3: tutaj.
0: Ale dobrze, no, nikt się do roboty nie spóźni.
3: Dokładnie.
2: Czekamy na więcej, co jeszcze wam spadło? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia
0: Kierowców. Bitcoin mi spadł. Kurs spada?

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Mówiło jabłko do ziemi.
2: A tak się romantycznie Prawda, zrobiło, a ty zepsuł jak
3: zwykle. Był tak wysoko, nastrojowo, klimatycznie, tak, no, uczuciowo i spadło.
2: Ach, na Kubę zawsze
4: hejka,
2: można liczyć.
4: Zawsze. Z tym Bitcoinem.
5: Kto mówi hejka?
4: Ostatnio Bitcoin mi spadł. Pozdrowionka z ESA Holandia. Mhm. O, to i dobrze, bo to nie są tanie rzeczy.
5: Tak?
4: No, to właśnie. Jak spada,
5: nie ogarnia,
4: to wtedy jest jeszcze taniej.
2: A skąd ty to wiesz? Właśnie.

0: Niby. Te zasady ekonomii są ci znane?
1: Powiedział mi taki jeden.
0: Aha.
1: No, ale kto? Już ci będę nazwiska przy... No, Kasia zaczyna. Od razu jest zajęty.
2: O, ładnie, ładnie. No dobrze.
1: 9.30. Ten tego... Informacje drogowe.
0: Tak.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Samochód osobowy zderzył się z motocyklem na ekspresowej 8 w Warszawie na północnej obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Bemowo a Aleja Prymasa Tysiąclecia. Na kilometrze 9 zablokowany jest lewy pas w kierunku Białegostoku. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Oczywiście mamy tam właściwie spore spowolnienie, może nie korek, ale spowolnienie owszem. A ekspresowa 8 jest zakorkowana także w kierunku zachodnim, czyli w kierunku powiedzmy Poznania, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Uwaga na innej trasie, na obwodnicy Trójmiasta, pomiędzy węzłami Gdańsk-Owczarnia a Gdańsk-Lotnisko. Na kilometrze 330 na wysokości miejscowości Klukowo doszło do awarii busa. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Łodzi. Natomiast utrudnienie, które mieliśmy w drugą stronę na obwodnicy Trójmiasta, także na tym samym fragmencie, się zakończyło na kilometrze 330. Tutaj przypomnę, zderzyły się dwa samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Gdyni jest już odblokowana, no ale mamy te nowe utrudnienia w kierunku Łodzi. I jeszcze dwa słowa o sytuacji w województwie śląskim. Autostrada 4 jest może nie zakorkowana, ale zatłoczona na pewno pomiędzy Katowicami a Mysłowicami. Podobnie Krajowa 1 niedaleko Pszczyny czy pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej oraz ekspresowa 1 pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką.
4: Takie ostrzeżenie drogowe to jest droga 94, Środa Śląska Wrocław. Tutaj są prowadzone cały czas jakieś modernizacje drogi, przeróbki jakieś i proszę o ostrożność.
0: I to był oczywiście Dolny Śląsk, Krajowa 94. Dziękujemy za to ostrzeżenie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Przypominamy, że wszystko, ale nie, no niestety, wszystko idzie w górę i ceny paliw pójdą w górę i produktów pójdą w górę. No i to tak, a my dzisiaj tak na przekór spytamy, co spada i pytamy o to właśnie. I filozoficznie, słuchajcie, się zrobiło, więc jakby my tu ha, ha, ha, ha.
1: A to co Paweł Skwita?
0: A teraz już wcale nie jest śmiesznie.
2: Ostatnio spadło mi coś, czego nawet nie miałem, więc do dziś szukam czegoś, czego nie zgubiłem.
3: Ładne.
0: Głębokie.
3: Filozoficzno-poetycko.
2: Tak. Co autor miał na myśli?
0: Tak. I to wie Paweł. Jakby spadło to głęboko.
1: Tak. Mhm.
0: Tak, że my naszym wzrokiem i rozumem nie sięgamy tam.
2: Czym? Rozum.
0: Tak, tym, co masz między prawym a lewym uchem. Tam coś.
3: To sznurek.
0: Tak,
2: a, przepraszam.
0: Uszy nie odkleił. No to właśnie ten sznurek. To tym sznurkiem tego nie ogarniemy. No tak daleko.

0: padło.
1: Wszystko okej. Okay. Słuchajcie, no. Tomek z Bawy. Cześć, a ja w piątek idę na badania okresowe i może macie złotą radę, by mi ciśnienie spadło u lekarza. Jest syndrom białego fartucha. O 10% idzie w górę, jak widzimy pielęgniarkę albo lekarza.
2: A to widzisz, to jest zupełnie...
1: Trzeba zamknąć oczy.
2: Aha.
1: I to już nie idzie.
2: To nasi słuchacze mówią co innego.
3: Witam radio kierowców. A mnie spadło dzisiaj ciśnienie nie bardzo dobrze, więc dzionek może będzie pewnością dobry. A gruszki być może tym spadają, co PRK nie słuchają. A oczywiście żarcik. Serdecznie pozdrawiam.
2: Ja bym nie załapał.
4: To, ale gdyby w każdym ta informacja, jest odrobinka prawdy.
2: No
4: tak,
2: wiadomo, no, ale rozumiesz, Patryk, chcę ci wytłumaczyć.
4: Czekaj. W każdym żarcie jest malutka pestka gruszki. Co ty patrzysz, co AI powiem? Czy co?
1: Nie chwalimy dnia przed zachodem słońca, ale nic mi nie spadło póki co, nawet jak grom z jasnego nieba, napisał Bartłomiej.
2: Ale...
1: Tak, żeby odbić. Myślę,
2: co to jest.
4: Myślę.
2: Ja myślę, że po 10 dopiero będzie śmiesznie u ciebie.
1: Zatrygi, załapię. Co wam spadło?
5: Cześć, tu Jabłka z Bumbuma. Mi zawsze spada nastrój po godzinie 10, kiedy was już nie ma. No, także teraz sobie jadę, jesteście, to mam lepszy nastrój, ale on mi spadnie. Trzymajcie się wszyscy, wszystkich pozdrawiam, dobrego dnia.
0: Dobra, chłopaki, łapcie się! Łapcie za ten nastrój, łap!
2: Dobra, i trzymamy
1: go! I podtrzymamy też po 10.
2: Tak jest.
1: No.
4: Miło, no, jaką radę można jeszcze jest dać dla naszej słuchaczki, żeby właśnie ten
1: nie, bo my mamy coś na koniec, to jest właśnie, petarda. No,
4: aha,
1: to jest
4: petarda. Okay, dobra.
1: Absolutna.
2: Mówisz o tym samym?
1: Mhm.
2: Co ja?
1: O endorfinach.
2: No.
1: Tak?
2: Ja mam już nawet lekarstwo jako ten znachor.
1: To uważajcie, drogie panie, tylko pamiętajcie, dystans. Tak, dystans. Przymrużeniem oka. Witam, mnie spadł poziom endorfin po rozmowie z żoną. Pozdrawiam, zazwyczaj szczęśliwy.
2: Rada, nie rozmawiać z żoną.

0: 10 minut jeszcze. Do godziny 10 Polskie Radio Kierowców. My cały czas z wami w trasie, więc nawet jak rośnie albo spada, to i tak w dobrym humorze.
1: Tak, i mam nadzieję, że ten humor będzie nam dopisywał, bo co jeszcze spada? Nasze oszczędności. Pozdrawia Tomek z Dużego.
0: A to niedobrze.
1: To bardzo
2: niedobrze. Po wakacjach
1: niedobrze.
2: Tak bywa.
1: Po wakacjach?
0: Po wakacjach bo cię tak
1: ludzie
0: bywa.
1: Nie słyszeli. Czasami tak bywa. A u nas bywa tak, że co 20 minut serwujemy wam najświeższe informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Na autostradzie A2 w województwie mazowieckim jedzie się zdecydowanie wolniej w pobliżu węzłów Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki w kierunku Warszawy. W związku z pracami drogowymi jezdnia jest tam zwężona i właściwie obserwujemy tam kilku, wręcz może i kilkunastokilometrowy korek. Ten fragment ewentualnie można omijać pobliską trasą wojewódzką numer 719 przez Jaktorów i Grodzisk Mazowiecki, ale także oczywiście można kierować się na Mszczonów i na ekspresową ósemkę. Na ekspresowej ósemce mamy wypadek, zdarzenie drogowe w Warszawie pomiędzy Bemowem a Aleją Prymasa Tysiąclecia na 9 kilometrze. Tutaj doszło do zderzenia auta osobowego i motocykla. Zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Białegostoku. A teraz wieści od państwa z województwa dolnośląskiego. Słuchamy.
1: Dzień dobry, autostrada A4 kierunek Wrocław, 167 kilometr. Na poboczu jest ciężarówka na awaryjnych. Proszę uważać.
0: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. Rzeczywiście A4 jest zakorkowana na Dolnym Śląsku i to w kilku miejscach. I na fragmencie w pobliżu Bolesławca w obu kierunkach, ale także niedaleko węzła Brzezimierz czy Wrocław Wschód. Jeżeli chodzi o obwodnicę Trójmiasta, tutaj mamy utrudnienia pomiędzy węzłami Gdańsk-Owczarnia a Gdańsk-Lotnisko. Na wysokości miejscowości Klukowo na kilometrze 330 doszło do awarii busa. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Łodzi. Jeszcze jedna trasa, autostrada A4 w województwie małopolskim. Tutaj coraz mniej korków na obwodnicy Krakowa, ale cały czas ruch jest wzmożony i w pewnych momentach wolniej się jedzie, chociażby na wysokości Bielan, Tyńca i Skawiny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i jeszcze 8 minut do 10.
4: 8?
3: 8.
4: No właśnie Ela napisała, to ja chciałabym się pochwalić, że mi ostatnio spadło 8 kilogramów ciężką pracą przez 4 miesiące. Ela z Hyundai'a pozdrawia.
3: 300. Deko. To trochę
5: też,
3: mniej.
5: Ale też jestem dumny.
4: Czyli to teraz widzę 112-700 u ciebie.
5: Nie, trochę mniej.
4: Uważaj z tym, żeby nie było z kości na ości.

0: stoję w przejściu.
1: Tak to jest, w życiu człowiek podjeżdża na stację benzynową, wkłada ten pistolet, tankuje i tankuje.
2: Dzisiaj rano byłem na stacji benzynowej, zatankowałem olej napędowy do pełna i ta wskazówka tak poszła w górę, w górę, w górę, w górę, a teraz sobie jadę i ona cały czas spada. Nie wiem, o co chodzi.
1: Tak, takie
3: to my
1: są...
3: jeździmy tym samym, bo tak, ja dokładnie. Umiem to samo.
1: To tak samo działa, takie to są wieczne prawa natury, można byłoby powiedzieć nawet.
0: A u mnie nie, ja odkręcam manetkę i ciągle w tym samym miejscu.
1: To się linka zawiesiła, tak. Zablokowało się to, wiesz?
4: Zepsuł ci się. Tak.
0: Ale jeżdżę.
1: I zaraz zrobi tak.
4: I będzie taki szarpnięcie.
0: Dobrze, to zadzwonię wtedy po was, bo sama przecież nie umiem, wiadomo.
3: Dagmara Kowalska.
1: Z wami po godzinie 10:00.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To tak w nawiązaniu do tej piosenki, bo to Charlie była i Troy bodajże, taki fajny duet. No to ja bez duetu dzisiaj na razie jeszcze. Jutro wróci Piotrek do mnie, taką przynajmniej mam nadzieję i tak jest w planie. A jeśli chodzi o 99, no to jeśli sobie przypominacie, to dajcie znać w naszej aplikacji. A teraz dwa słowa o pogodzie, bo coś tu się dzieje, coś pięknego, coś ładnego i to coś, to słońce. I dość wysoka temperatura jak na ten moment w kalendarzu i na zegarze. 19, ponad 19 stopni w Słubicach, Zakopanem 12,3. Mapa idzie w kierunku pomarańczowego, na razie jeszcze żółto. Na południu trochę zielono, czyli trochę chłodniej, a w ciągu dnia na wschodzie i na początkowo w centrum na zachmurzenie małe i umiarkowane. Tam lokalnie mgły. Myślę, że one już sobie poszły, ale były. No niestety i tak to już będzie i trochę mokrych elementów na naszych pojazdach. W zachodniej i północnej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne, opady deszczu. Miejscami pojawią się burze, a głównie to będzie miało miejsce na południowym zachodzie. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 20 mm. Jeśli chodzi o temperaturę w ciągu dnia, ta najwyższa 20, ta najniższa 20 na północnym wschodzie i na północy, do 26 na południu kraju, chłodniej miejscami nad morzem, tam 17. Wiatr z nami jest, ale jakoś nam specjalnie nie przeszkadza.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale rzec warto, że wieje z kierunków południowych. Tak to będzie w ciągu dnia, troszkę się będzie zmieniał. I jeśli mówimy o burzach, no to też warto powiedzieć, że do 65 km na godzinę. Wtedy ten wiatr może dać o sobie znać. Dzień dobry, kłaniam się oficjalnie, zapraszam do 13.00.

0: Ustawiłam ci twoje presety, bo coś zniknęły, wiesz?
1: O!
0: O, zobacz, nie przeminął. 99 rok. Mm-hmm. Pamiętasz, co wtedy robiłeś?
1: No, pamiętam. Byłem w pierwszej klasie podstawówki i uczyłem się pisać piórem.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: O, fajnie. No i jak ci poszło?
1: Dobrze, nawet dobrze. Nawet dobrze.
0: Ja, popatrzcie, z całego 99 roku Kuba zapamiętał pisanie pióro. Mm-hmm. Piórem. Coś w tym musi być. Jesteś w odpowiednim miejscu, wiesz? Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak życiowo.
1: No dobrze.
0: Czego
1: no
0: ci
1: dobrze.
0: Życzę oczywiście jeszcze, jakbyś miał jakieś inne plany. Nie, coś mi się tutaj pozmieniało. Mam wrażenie, że ta konsoleta się jakaś zrobiła większa.
1: Nie, wszystko to... dobrze. 10, 11 jest... prawie, to ja bym ruszał.
0: Tak mówisz?
1: Z tym
0: a to
1: piórem.
0: Jest mniejsze niż było?
1: Nie, nie.
0: Małe się wydaje.
1: Może i większe nawet,
0: klawiatura
1: kto wie.
0: Klawiatura jakaś taka zmalała. Nie wiem, te chłopaki po prostu wzięły i zabrały ze sobą połowę sprzętu i ja teraz nie wiem, nie mogę się tu odnaleźć. No dobrze, ale jedziemy z Kubą Domorackim na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A2 w województwie mazowieckim kilkunastokilometrowy korek utrzymuje się pomiędzy węzłami Wiskitki, Grodzisk Mazowiecki a Pruszków na jezdni w kierunku Warszawy. W związku z pracami drogowymi jezdnia jest tam zwężona. No i niestety ten korek będzie się na pewno długo utrzymywał. Tak było wczoraj, tak pewnie będzie i dzisiaj. Mimo, że poranne godziny szczytu właściwie już są za nami. Na przykład ekspresowa ósemka w Warszawie nie jest zakorkowana. Co prawda jest zatłoczona, mamy tam spory ruch, ale właściwie poważnych korków, jak jeszcze godzinę temu, tam nie ma. Utrudnienia na A4 na Dolnym Śląsku, w pobliżu węzła Pietrzykowice. Auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 146 i zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się pasem prawym. Na obwodnicy Trójmiasta, pomiędzy węzłami Gdańsk-Owczarnia a Gdańsk-Lotnisko, doszło do awarii busa. Na kilometrze 330 zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi i tutaj, no, spowolnienia jakieś tam są, ale korki absolutnie nie. Natomiast na A1 w województwie także pomorskim jedzie się zdecydowanie wolniej i to na fragmencie ponad 7-kilometrowym na wysokości Tczewa. W związku z pracami remontowymi obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 80 km/h i wolniej jedzie się zarówno w kierunku północnym, jak i w stronę południowym, czyli w kierunku Łodzi. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie śląskim. Na autostradzie A4 spory ruch w pobliżu Katowic i Mysłowic, podobnie na krajowej 1 w pobliżu Pszczyny, na ekspresowej 1 pomiędzy Żywcem a granicą państwa w Zwardoniu, a także na remontowanym odcinku autostrady A1 niedaleko węzła Pyżowice.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A mówił pan o drodze krajowej numer 35?
1: Nie, akurat nie mówiłem.
0: W okolicach wiaduktu kolejowego. Wypadek. Jeden pas jest niezablokowany. Służby kierują ruchem. Prośba o uwagę. Bardzo dziękujemy, bo takie wiadomości robią nam dzień, prawda?
1: No, chcielibyśmy, żeby nie było, ale na naszych słuchaczy zawsze można liczyć, tak, jeżeli chodzi o informacje.
0: Właśnie o to chodzi. Dzięki wam często my wiemy pierwsi. Dzięki wam właśnie, bo jakieś takie utrudnienia miejskie dochodzą do nas z drobnym opóźnieniem. Także naprawdę jesteście na wagę złota, moi drodzy. Nie tylko w 99, ale też
1: nieco później.
0: W 2026. Jeszcze jej, tak. Już jak ten czas szybko płynie. No dobrze, słuchajcie, ale wy sami też mówicie o tym, co się dzieje, co się działo u was w 99 roku. Ja to szperam w pamięci i zaraz podzielę się swoimi spostrzeżeniami. Natomiast najpierw nasi słuchacze, oni są najważniejsi.
3: Witam. W 1999 roku oczekiwałem na narodzenie mojej córki, Karoliny, którą teraz pozdrawiam. Jak i was, wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Kierowców. Trzymajcie się.
0: Jeju,
1: a to piękne
0: no
1: wspomnienie.
0: Ładne, nie? Fajne, fajne. W 99 ja nie wiedziałam, że się dzieci rodzą. Myślałam, że bociany je przynoszą. Taki żarcik. Nie, szczerze to nie planowałam. O tak raczej. Natomiast mamy jeszcze jedną wiadomość. Jeśli macie ochotę się podzielić, co się działo u was w 99 roku, jeśli pamiętacie jakieś takie przełomowe wydarzenia, to dajcie znać w naszej aplikacji. A tymczasem słuchamy.
4: Ja odnośnie tego roku 99, bo pamiętam, że od września do końca tego właśnie roku rzucałem palenie. Wiedziałem, że we wrześniu obiecałem, że od nowego roku nie będę palił,

0: No i przez ten czas do końca roku próbowałem to rzucić. No i jak minął nowy rok, to mi przyznać się i złamać swoją daną obietnicę, bo nie stało się od tamtej niepale. Pozdrawiam wszystkich.
1: Chciałam wypuścić brawa, ale chyba
2: wow,
1: się nie
2: no to przełomowy
1: brawa,
2: rok i no, dobry był, rok w takim
1: bardzo,
2: razie dla
1: bardzo,
2: naszego
1: bardzo,
2: słuchacza.
1: Bardzo. I teraz się chyba uda. Zobacz, po tylu latach i cały czas biją ci brawo, że nie palisz. Brawo, brawo, brawo. Naprawdę super, fantastycznie, bo to potworny nauk jest. Jak ktoś ma, to proszę rzucać, bo to niezdrowe. Śmieję się, bo
2: no tak, niezdrowe, oczywiście.
1: Do głowy, ale nie będę jej wypowiadać na antenie, po prostu zostawię dla siebie. Natomiast jeśli macie ochotę się rzeczywiście podzielić swoimi przemyśleniami na temat 99 roku, no to tuż przed 2000, więc tam się pewnie sporo działo. Dajcie znać w naszej aplikacji głosowo albo tekstowo, jak tam chcecie.

Dużo się dzieje na naszej aplikacji, trochę nie nadążam. Fajnie, że jest Kuba, bo troszkę pomaga. Trochę brakuje Piotrka, no ale to taki dzień jak co dzień. Jakoś się staram do tego przyzwyczajać. Dobrze, dobrze, Piotrek wróci, a poza tym będzie z wami po godzinie 13. Ja natomiast w ramach rozgrzewki dzisiejszej, takiej pierwszej części, bo pamiętajcie, że potem konkurs będzie, będzie trzeba zatrzymać autostop i zrobić to argumentami. Jeszcze nie teraz, trochę później, więc najpierw trzeba się troszeczkę porozgrzewać. No to skoro się rozgrzewamy, to wy też dajecie znać o tym, co się u was dzieje i jak wy sobie radziliście w tym 99 roku. I czytam tutaj takie fajne rzeczy, że uśmiecham się sama do siebie i staram się przypomnieć, co tam u mnie się działo w 99 roku, ale najpierw to wy się wypowiadacie i mówicie o tym, co się u was działo i mówicie o bardzo różnych rzeczach, czasem o pracy, czasem o szkole,

0: No i czasem szkoła, czasem praca. Różnie to u was bywa z tym 99 rokiem, ale każda wiadomość jest bardzo ciekawa. No na przykład Piotrek z garażu wysłał informację, że w 99 roku to on był w wojsku. Nie, proszę bardzo. Ale mamy też takie informacje.
1: Dzień dobry. W 1999 roku podjąłem pracę, w której pozostaję do dziś. Nie rok przełomu. Pozdrawiam. Jarek z trasy.
2: Ja no rozumiem. Proszę, to ważny rok rzeczywiście.
0: Ważny, ja się zastanawiam, czy gratulować, czy współczuć. Nie, no oczywiście, że gratulujemy. Bardzo fajnie, bo to znaczy, że lubisz swoją pracę i nie ma tam żadnej rutyny ekstra. Nie, no to jeszcze przepis na brak rutyny poprosimy, to może się podzielimy z naszymi słuchaczami, tak żeby było miło i przyjemniej, żeby ta nasza trasa biegła no właśnie w taki przyjemny sposób. No dobrze, no to mamy jeszcze jedną wiadomość.
3: W 99 roku byłem w drugiej klasie szkoły podstawowej i już potrafiłem pisać piórem, ale za to uczyłem się liczyć. Pozdrawiam, Dawid Beczka.
0: Zobacz do ciebie tutaj.
2: Widzę właśnie, wycieczka. No tak.
0: No to byście mogli sobie pomóc, bo jak ty umiałeś pisać, a kolega uczył się liczyć, to...
2: No tak, tak. To coś byśmy sobie...
0: Dalibyście radę.
2: Liczylibyśmy na
0: proszę
2: siebie.
0: Proszę nie rozśmieszać prowadzącej, bo nie dam rady poprowadzić, ani zrealizować, a przecież 10.30 jest na naszych zegarach, czyli z Kubą wyjeżdżamy na drogi.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A4 trochę się dzieje, w województwie dolnośląskim zwłaszcza. W pobliżu węzła Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie jedzie się wolniej w kierunku Krakowa. Natomiast w kierunku węzła w pobliżu węzła Brzezimierz, a także węzła Wrocław Wschód mamy niewielki, ale jednak korek w kierunku Wrocławia i granicy państwa w Zgorzelcu. Mamy także utrudnienie i to dosyć poważne na wysokości Bolesławca, to także A4 w województwie dolnośląskim. Nie mamy jeszcze dokładnych informacji o tym zdarzeniu, ale na pewno zdarzył się tam albo wypadek, no ewentualnie jakaś zdarzyła się kolizja. Trasa najprawdopodobniej jest częściowo zablokowana.

0: Ten fragment ewentualnie można omijać przez Bolesławiec, a zatem starą czwórką, czyli w tej chwili to jest oczywiście Krajowa 94. Poranne godziny szczytu za nami, oczywiście już 10.30, ale korki chociażby na Mazowszu pozostały. Na autostradzie A2 zwłaszcza, pomiędzy węzłami Wiskitki, Grodzisk Mazowiecki a Pruszków w kierunku Warszawy, ale także korkuje się trasa ekspresowa S17 na obwodnicy Garwolina. Tutaj pracują drogowcy, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i wolniej jedzie się zarówno w kierunku Warszawy, jak i w stronę Lublina. Drogowcy pracują także na trasie ekspresowej S7 w województwie warmińsko-mazurskim, niedaleko węzła Waplewo. To jest oczywiście pomiędzy Nidzicą a Ostrudą. Tutaj również obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 80 km na fragmencie ponad 11-kilometrowym. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Pomorzu. Na obwodnicy Trójmiasta już jedzie się właściwie bez przeszkód i to zarówno w kierunku północnym, jak i w stronę południowym, ale na A1 oczywiście utrudnienia na remontowanym fragmencie na wysokości Trzewa cały czas się utrzymują. No i na trasach wojewódzkich w pobliżu Reedy, Rumi, Wejherowa tutaj są cały czas takie przedpołudniowe spowolnienia. Właściwie także niedaleko Lęborka to jest stara szóstka i ekspresowa szóstka. Sytuacja jest dosyć podobna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co to tam było na końcu? Jakieś turbo ci się włączyło? O co chodzi? Strasznie szybko.
0: Dobrze. No, wyobraziłem sobie, że dalej jestem w pierwszej klasie podstawówki chyba.
2: I że szybko musisz się nauczyć.
0: Tak, właśnie. I liczyć, i pisać.
2: Niezłe. Dobre, bardzo mi się podoba. Słuchajcie, jeśli idziemy w tym kierunku, no to zapraszam i zachęcam do tego, żeby podzielić się swoimi przemyśleniami na temat 99 roku, a może są jeszcze młodsi słuchacze, którzy ten 99 rok
0: pamiętają z książek
2: albo, tylko. A na przykład z opowieści rodziców. Mm-hmm. Nie? Dajcie znać, bo bardzo, bardzo jesteśmy ciekawi. Jeśli chodzi o wasze wiadomości, no to też mamy tutaj kilka. Szykowałem się do cyfrowej katastrofy 2000 roku. Zgadnij, kto napisał. Jeden z naszych stałych słuchaczy na T.
0: O, ale nie przyszła.
2: Nie. No. Nie przyszła. No bo to była, tak, to było to przejście pomiędzy 99 rokiem a 2000. To Tomek, nasz stały słuchacz, z uśmiechem oczywiście na końcu dodał, więc wiadomo, że żartujemy. I 99 rok, urodziła się moja córeczka, którą 2 tygodnie temu wydałem za mąż i w końcu spokój, napisał Bartłomiej. Też uwielbiamy, jak kochacie swoje rodziny. Tak, bierzemy przykład. Żart oczywiście, ale mamy też kilka innych wiadomości. Maria z taksi napisała: skończyłam szkołę podstawową i zaczęłam naukę w gimnazjum. Wtedy czułam się bardzo dorosła. Pozdrawiam. A teraz
0: gimnazjum
2: jesteś...
0: nie ma.
2: Nie ma gimnazjum właśnie. Już, no. Ale jak wtedy się czuła dorosła, to dzisiaj i to jaki to etap?
0: No właśnie, dobre pytanie, otwarte.
2: Zapraszamy do kontaktu. Nasza aplikacja do waszej dyspozycji.

Nie wiem, co tam w człowieku drzemie, że tak bardzo lubi wspominać. Może chodzi o to, że jak się wraca do czasów dzieciństwa, czy szkoły, czy pierwszej pracy, no to może jakoś tak się człowiekowi jakoś lepiej robi. Nie wiem jak wy, ale ja mam takie wrażenie, że kiedyś to było łatwiej, bo nawet jak zaczynałam swoją zawodową karierę właśnie tu w Polskim Radiu, to jakoś tak miałam wrażenie, że łatwiej, może nie było łatwo, bo trzeba było przejść pewne szczeble i nie było żadnych skrótów. Dzisiaj jest więcej skrótów, a jednak jest trochę trudniej. No ale wracając do ad vocemu, jak to mówią, to rzeczywiście jest trochę tak, że lubimy wspominać i wracamy raczej do tych wspomnień, które są miłe. Nie pamiętamy tego, co złe. Dobrze, bardzo dobrze dla naszego organizmu. A po co te śmieci w sobie trzymać? Nie trzeba, prawda? No dobrze, no to skoro wracamy do wspominek, to sprawdzam sobie, co do mnie piszecie. Napisała Maria z taksi, to już było. Dobrze, mamy tak, 99 rok. 16 września byłem w robocie i o 10 piłem kawę. I tak jest od lat, bez zmian, miłego dnia, Kadaś. No, to jest też fajne, że jesteś w tym samym miejscu, bo skoro jesteś w tym samym miejscu, to znaczy, że tam ci dobrze i dobrze cię traktują i wszystko gra i nie ma żadnego wypalenia zawodowego. To wszystko się ładnie ze sobą spina. Kolejna wiadomość od was to Piotr, PRK fan. Czekajcie, zaraz zerknę, gdzie... Myślałam, że zbyt goszczy, to już bym znała Piotrka. Witam, w 99 roku zaczynałem naukę w technikum wieczorowym po zasadniczej szkole zawodowej. A o tej porze to pewnie pracowałem na gospodarstwie rodziców. Zbierałem pieniążki na wymarzoną gitarę. Dziś mam już 4 wymarzone. A no wiecie, no widzicie, trzeba składać, odkładać i potem człowiek sobie realizuje powolutku te swoje marzenia, bo każdy jakieś marzenia ma, powiedziała. Paweł ze Sportage'a napisał: 6 maja 99 roku urodził się mój wspaniały syn Ernest, który w najbliższą sobotę zawiera związek małżeński z Darią, więc 99 rok. Ja jak i 2026 będę bardzo mile wspominał. No pewnie, takie wspomnienia się kolekcjonuje. Mamy na to osobną półkę w głowie i nawet jeśli tam z naszą pamięcią coś szwankuje, to takie rzeczy się akurat zapisują na twardzielu i ten twardy dysk uruchamia się właśnie wtedy, kiedy jest nam potrzeba takich przyjemnostek i miłych chwil. A ja w 99 roku byłam na 2. roku studiów i mieszkałam w Nowym Sączu. Piękne miasto. To były bardzo fajne czasy. Pozdrawia Ania Starnowa, to ja też pozdrawiam. Może czas wybrać się do Nowego Sącza, żeby pochodzić tymi uliczkami, na których się uczyłaś, albo na których spędzałaś czas po szkole. Ja bym tam pojechała na taką sentymentalną podróż, tak sobie myślę. I jeszcze mamy tutaj wiadomość, że ja w 99 roku w czerwcu odebrałem prawo jazdy kategorii A. W lipcu poszedłem na 2 miesiące do wakacyjnej pracy do nowego otwartego salonu samochodowego i przez równe 2 miesiące jeździłem jako kierowca nowiutkim Fordem Focusem pierwszy i się nauczyłem jeździć. Pozdrawiam. To jeden z naszych słuchaczy z okolic Bełchatowa, jak widzę. Wspaniale i fantastycznie i cieszę się bardzo, że piszecie do mnie te wiadomości, bo jest ich całkiem sporo. Jeśli macie ochotę wysłać jakąś na przykład głosową, to dajcie znać.

0: Wydaje mi się, że w 99 roku poznałem Dagmarę osobiście, ale wtedy jeszcze nie myślała o tym, że zostanie radiowcem. Pozdrawiam, Piniu.
1: Ach, te marzenia, które się zmieniają. Fajniej płyną.
0: Mi się, Piniu, wydaje, że to było trochę wcześniej, bo w 99... Nie wiem, co by się u mnie działo w sumie.
1: Czyli wspomnienia też są różne.
0: Tak, ja mam jakieś takie mgliste, wiesz, ale chętnie czytam o waszych i bardzo mi się one podobają. Na przykład napisał Sławomir: od 4 września 99 roku jesteśmy ze sobą. W 2002 wzięliśmy ślub, a teraz razem lepimy pierogi. Pozdrawiamy wszystkich gorąco, Gosia i Sławek. No pewnie.
1: Ale super.
0: No, wiesz co, taki pieróg to...
1: No właśnie, chciałem to powiedzieć. Na drugie śniadanie.
0: Tak, ale jeszcze zobacz, jest i Gosia, i Sławek. No to na pewno lepiej im smakuje. Wspaniale, naprawdę. Bardzo, bardzo cieszę się, że wysyłacie do mnie te wiadomości. Jeśli macie ochotę podzielić się, co się działo w 99 roku u was, to z przyjemnością dużą przeczytam albo posłucham, wypuszczę na antenie, a my tymczasem z Kubą wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Wiskitki a Grodzisk Mazowiecki w kierunku Warszawy. W związku z pracami remontowymi jezdnia jest tam zwężona. I ten fragment ewentualnie można omijać albo trasą wojewódzką numer 719 przez Żyrardów, Jaktorów i Grodzisk Mazowiecki, albo przez ekspresową 8, czyli przez Mszczonów i Nadarzyn. Przedpołudniowe spowolnienia utrzymują się także na innych trasach w regionie, chociażby na Krajowej 61 w pobliżu Zegrza, także na Krajowej 7 na

0: północ od Warszawy oraz na drodze ekspresowej S17 na obwodnicy Karwolina. Prace remontowe na ekspresowej 7 w Warmińsko-Mazurskim w okolicy węzła Waplewo, czyli pomiędzy Ostródą a Nidzicą. Na odcinku ponad 11-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Drogowcy pracują także w województwie śląskim na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Pyrzowica a Piekary Śląskie. I tutaj także obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale na fragmencie nieco mniejszym ponad 3-kilometrowym. W województwie małopolskim pewne problemy z płynną jazdą cały czas utrzymują się niedaleko Krakowa, zwłaszcza na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, podobnie na A4 w pobliżu Bramek w Balicach, a także na obwodnicy Wieliczki, a zatem na Krajowej 94. I jeszcze autostrada A4 na Dolnym Śląsku. Tutaj dosyć poważne utrudnienia na wysokości Bolesławca i to zarówno w kierunku Wrocławia, jak i w stronę Zgorzelca. Trasa najprawdopodobniej nie jest całkowicie zablokowana, ale jest częściowo. W związku z tym można ten fragment omijać starą czwórką przez Bolesławiec.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No dobrze, Kuba, to my już wiemy, że w 99 roku to ty się uczyłeś pisać piórem. A co będziesz robił po robocie?
0: To samo.
2: Będziesz się uczył
0: piórem? Nic się nie zmieniło.
2: Nie, już. Ale to... masz taki ze stalówką, czy taki kulkowy?
0: Inne pióro, ale podobnie.
2: O! To, no teraz mi zabiłeś ćwieka. Dobra, to widzisz. Ja idę myśleć, a wysłuchacie muzyki.

0: Skoro wybrzmiało do końca, to może sprawdzimy, co się dzieje na naszej mapie pogodowej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jupi, w Warszawie już 19,5 stopnia, taka jest odczuwalna, ale widać na termometrach 19,6. To jest oczywiście widoczne w cieniu, więc naprawdę mamy bardzo przyjemną pogodę. Dużo słońca, dużo ciepła i tak jest właściwie w całym kraju. Nawet w Zakopanem podskoczyła temperatura, poszło do 16,5 stopnia, w Sandomierzu w tej chwili najchłodniej, tam 15,2. 21, prawie 22 bez 1/10 w Legnicy. Wspaniale! To będzie naprawdę ciepły i przyjemny dzień. Cieszy mnie to niezwykle, chociaż oczywiście widzę przelotne opady. I to jest taki pasek. Jakbyście chwycili mapę naszą za lewy górny róg i tak powiedzmy na rozstaw waszych palców pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem, no to taka część jest zabezpieczona przez deszcz. To znaczy, myślę o Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Górze, Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy, Gdańsku i odrobinę w stronę Olsztyna pójdą też te opady, a południowo-wschodnia część Polski i centralna Polska z pięknym słońcem

0: bezdeszczowo dzisiaj naprawdę wygląda to obłędnie. I powiem wam, że jak na 16 dzień września naprawdę trzeba się cieszyć, bo pogoda jest cudowna. Troszeczkę chmur będzie oczywiście, ale nic strasznego. Trochę też wieje, ale to też jest właściwie wiatr południowy i południowo-zachodni. W ciągu dnia będzie skręcał na kierunki zachodnie. Jest on ciepłym wiatrem i w ciągu dnia do 26 stopni na południu, a w centrum i na północnym wschodzie i na północy 20. Tak to będzie wyglądało. Nie, w centrum do 26, też bardzo wysoko, a północ troszeczkę chłodniejsza. No i na południu też nad morzem może być około 17-18 stopni, ale wszystko wygląda naprawdę bardzo ładnie i temperatura nam się też stabilizuje. Jest coraz cieplej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Rok 99, co się wtedy z wami działo? Gdzie byłeś? Gdzie byliście? Co robiliście? Jeśli macie jakieś swoje wspomnienia, no to dajcie znać. Oczywiście w wojsku byłem, sołtys z Kwidzyna. 99 rok w wojsku byłem, a na wypadzie do domu na tak zwanej stałce poznałem dziewczynę, z którą jestem do dziś. A od 2005 roku jest moją żoną. No i wspaniale. I takie historie można czytać. To są przyjemne historie, więc poproszę o więcej.

0: Ewa Mierzejewska przed mikrofonem.
1: Dzień dobry.
0: A co pani robiła w 99?
1: Byłam w liceum.
0: Bo Kuba uczył się pisać pierwsze.
1: Ja wiem.
0: Czy się czy razem uczyliście? Przyznaj się.
1: Chciałabym, żeby tak było, ale no nie, niestety nie. W sensie ja już byłam troszeczkę wyżej w systemie edukacji. Ale to był świetny czas w moim życiu. Bardzo dobrze wspominam liceum.
0: Ja też bardzo.
1: Pierwsze miłości, dużo sportu.
0: Tak.

0: Dużo wolnego czasu.
1: Nie, jakoś wolnego czasu nie, bo ja gram w trzech reprezentacjach sportowych, więc średnio.
0: O, żeż ty, Karol, nic nie wiedziałam. Jak to? No widzicie, właśnie tak. W ten sposób można się czegoś więcej dowiedzieć. Nie dość, że o kolegach z pracy, to jeszcze na dodatek. O was, drodzy słuchacze, więc bardzo z dużą przyjemnością czytam to, co się u was działo w 99 roku. A taki 99 przyszedł dzisiaj do głowy. A to w związku z tym, że Charlie śpiewała o 99, wiesz, w fajnym duecie, więc tak mi przyszło do głowy. A my teraz, patrząc na zegarek, spieszymy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeśli chodzi o sytuację na drogach i informacje od drogowców, to jest ich niewiele i to oczywiście bardzo dobrze, bo jeśli chodzi o informacje o kolizjach i o wypadkach, to nie mamy takich. To jest świetny moment w ogóle i rzadko się zdarza w środku tygodnia, no ale rzeczywiście tak jest. Natomiast oczywiście korkują się jeszcze niektóre miejsca w miastach. Tak jest oczywiście między innymi na S8 w Warszawie, na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku, ale także oczywiście na dalszym na jezdni w kierunku Białegostoku i Marek. No i tutaj korek jest właściwie taki niewielki w obie strony, ale jednak występuje i jest taki sprawiedliwy, powiedziałabym, czyli równej długości na jezdni w kierunku Białegostoku od Mary Mąckiej do Powązek. I tutaj wygląda na to, że między Broniewskiego a Powązkowską doszło do kolizji i z tego powodu właśnie tutaj ruch zwalnia. W przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Wrocławia, albo także potem wybierając A2 Poznania od Mary Mąckiej i tu już przed mostem kończy się to spowolnienie. Przypominam też o pracach drogowych na Wybrzeżu Gdyńskim, jadąc 7 w kierunku mostu Grota Roweckiego i tutaj jest spowolnienie i lubi się przykorkować przez to, że jest zwężenie. Teraz właśnie takie spowolnienie jest. No i niestety wykrakałam, bo dosłownie przed sekundą dostałam informację z S6, czyli mamy już jednak utrudnienie między węzłami Goleniów Zachód, Goleniów Wschód w pobliżu węzła Nowogard Północ. Tutaj samochód ciężarowy uderzył w bariery, jest zwężenie w kierunku Nowogardu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Okej, okay, no to skoro 99 gdzieś tam nam pod spodem jest i cały czas piszecie i wysyłacie wiadomości głosowe, to teraz jeszcze dorzucę do tego zagadkę, dobrze? Pierwsza podpowiedź jest bardzo prosta. Czasem warto tam zajrzeć, żeby sobie przypomnieć, jak człowiek wyglądał. Na przykład.
1: Ewa się śmieje. I to jest zagadka motoryzacyjna?
0: No, motoryzacyjna.
1: Okej, okay, no dobrze.
0: Bardzo związana z motoryzacją. Zobaczysz, zobaczysz. Chwila jeszcze tylko cierpliwości i będzie wiadomo. To taka podpowiedź trochę wyprowadzająca w pole, no ale mam nadzieję, że sobie świetnie poradzicie, że traktor jest i już na niego wsiadacie i jedziecie w kierunku dobrej odpowiedzi.

A tam gość z dwoma kaloryferami, jeden na brzuchu, drugi telefonik komórkowy ważący z kilogram, a teraz kaloryfery to pod oknami, płaskie, lekkie, a brzuszek półokrągły, ale kotom miękko, tak napisał Tomek. Ale to nie o to chodzi. O prawo jazdy? Nie, drogi Pawle, nie chodzi o prawo jazdy. Nie mogę powiedzieć więcej, ale za chwilę będzie kolejna podpowiedź. Tak to wygląda teraz z tą naszą zagadką. Troszeczkę zagmatwałam, trochę wiadomości głosowych też jest, jeszcze nieopracowanych, więc wy słuchacie muzyki, ale ja do was zaraz wracam z waszymi odpowiedziami.

0: każdy ma jakieś tam swoje wspomnienia i każde są ciekawe i każde czasem warto by powiedzieć. Można się w ten sposób troszkę nie przenieść w tamte czasy z powrotem, a pewnie było miło. O tym za chwilę, a tymczasem podpowiadałam, że można sobie zajrzeć, żeby zobaczyć, jak człowiek wyglądał. I chodzi mi o konkretną rzecz w konkretnej rzeczy, więc wasze odpowiedzi są takie.
1: Ej, no to chyba o prawo jazdy chodzi, no bo co innego to może być. Znaczy, gdzie zobaczysz, jak się wyglądało? Tylko tam. No. Piniaczek pozdrawiam. Jeszcze raz.
2: Wydaje mi się, że chodzi o prawo jazdy. Pozdrawiam ze Spiątki i w 99 byłem tuż przed wyrobieniem mojego pierwszego prawa jazdy, ale od tego czasu już je zmieniłem 5 razy, więc zdjęcie coraz bardziej aktualne. Pozdrawiam serdecznie. Błażej z Rawki.
3: Chodzi o prawo jazdy. Pozdrawiam, Paweł z Zastera.
0: No nie chodzi o prawo jazdy. Konkretnie mi nie chodzi. To jest taki przedmiot, który wiąże się z czymś, co większość ludzi ma, jeśli jeździ, ale konkretnie chodzi mi o część tego przedmiotu, który wiąże się z ludźmi, którzy mają, jeśli chcą jeździć. Zagmatwane to dzisiaj troszeczkę, ale mam nadzieję, że już wiecie, o co chodzi. Dajcie znać w naszej aplikacji. Jeśli macie ochotę też wrócić do 99, śmiało. Ja nikomu nie zabraniam. Chętnie dowiem się, co się u was wtedy działo.

ale mocne uderzenie na antenie Polskiego Radia Kierowców. To Europe oczywiście. A my wracamy do tematu naszej zagadki. Będzie też jeszcze powrót do 99, więc jak macie ochotę wypowiedzieć się w temacie, co tam się działo u was z 99 roku, w 99 roku, no to dajcie znać, bo

0: Chomewka za to, że zawsze przynosi dobre wiadomości, nawet jeśli są złe, bo zawsze znajdzie się ta dobra.
1: Zawsze bym chciała, żeby tak było, żeby były same dobre, ale wtedy też no, sens naszej pracy nie było tego po prostu.
0: Utrzymujemy sens naszej pracy oczywiście, ale tak naprawdę chyba w każdym kraju jest tak, że czasem się zakorkuje w różnych miejscach i my o tym wam opowiadamy, a robi to dzisiaj Ewa Mierzejewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ogromny korek utrzymuje się na A2 na jezdni w kierunku węzła Wiskitki, jadąc od strony Warszawy. W tej chwili ma 15 km. Tutaj nic się nie stało, tylko są prowadzone prace i tutaj niestety jezdnia jest zwężona. Jak tutaj można pojechać inaczej? 92 będzie najlepiej, czyli jeszcze jadąc S8 już wybieracie wtedy trasę numer 92. No albo można też oczywiście S8 i później wcale nie jest lepiej na A2, bo między węzłami Wiskitki a Wolą Szydłowiecką też jest spowolnienie i powód jest też ten sam, czyli roboty drogowe. Więc tutaj trudny fragment autostrady A2 przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Poznania. No jeśli można, to 92 i 92 idą i przez Łowicz, albo S8 trochę szybsza trasa, pewnie trochę dłuższa, ale wtedy wracamy 70 i wyjeżdżamy już na wysokości Nieborowa na autostradzie i za tymi wszystkimi, czyli przy węźle Łowicz, i wtedy omijamy te wszystkie fragmenty remontowane i z korkami. A4 odcinek między węzłami Opole Zachód, Opole Południe w pobliżu miejscowości Ochodze. Zderzyły się 3 samochody ciężarowe, 1 osoba została ranna. To świeża sprawa. Droga jest zablokowana w kierunku Katowic na 231 kilometrze. Tutaj trzeba jechać objazdem. Zjeżdżamy węzłem Opole Zachód. I jeszcze S6 między węzłami Goleniów Zachód, Goleniów Wschód w pobliżu węzła Nowogard Północ. Tu potem jak samochód ciężarowy uderzył w barierę, zablokowany jest jeden pas w kierunku Nowogardu właśnie. I utrudnienia mogą utrzymać się tutaj przez 3 godziny. I jeszcze informacja od naszego słuchacza z 35 w Wałbrzychu w okolicach wiaduktu kolejowego. Kolizja i jeden pas jest niezablokowany.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jest ta wiadomość, na którą czekałam tak naprawdę. Hej, hej, a ja w październiku 99 się urodziłem. A teraz już wszystkie kategorie prawa jazdy mam oraz własną autoszkołę. Pozdrawiam Brian z Elki. I no Julia,
1: super,
0: kursantka.
1: Świetnie.
0: Byłam bardzo ciekawa, czy ktoś z tego roku się odezwie. Jakby obstawiałam, że tak. No i właśnie cieszę się, że możemy się poznać w takim razie. No widzisz, jak to można szybko zrobić? Zobacz.
1: Tak.
0: 27, tak? Uh-huh. No i patrz, własną szkołę. Dobrze, to wpadniemy.

0: Każdy lubi sobie powspominać, a jakże, i każdy chciałby wrócić do czasów, kiedy było miło. No dzisiaj mam nadzieję, miło też jest, a jak nie, to sami sobie potrafimy zrobić miło. Taką mam przynajmniej nadzieję, ale wracacie do tego tematu i bardzo mnie to cieszy, bo mówicie o tym, co się działo w 99 roku i często łączycie to z tym, co dziś.
1: Cześć, dzień dobry.

0: z Hyundai'a z tej strony. Jeśli chodzi o 99, to zaczynałem zabawę, naukę w liceum i pamiętam jedno z pierwszych wspomnień, że ja akurat nie korzystałem z pewnych używek, ale stałem na czatach, jak koledzy z klasy za górkę chodzili na dymka. Teraz do tego samego liceum poszła moja córka, właśnie zaczęła pierwszą klasę, więc to jakby wspomnienia się budzą. No, mam nadzieję, że ona troszeczkę inaczej będzie spędzała czas na przerwach, ale byle tylko pilnowała, czy nauczyciele nie idą. Pozdrawiam.
1: No też mamy taką nadzieję. Zdaje się, że jeden z naszych słuchaczy mówił coś o tym, że rzucił palenie w 99 roku. To lepiej w 2026 się nie uczyć. Palenia oczywiście, a uczyć się innych rzeczy, żeby mieć z tego pożytek w późniejszych czasach. Potem się człowiek będzie właśnie oglądał do 2026 i myślał sobie, co tam w tym roku się wydarzyło. No dobrze, ale to nie jest jedno wspomnienie, jedno jedyne. Mamy jeszcze jedno.
2: Dzień dobry. W 99 roku urodził się mój syn Kasper, po którego właśnie teraz jadę na lotnisko, bo wraca z Belgii z pracy. A propos, złamał sobie palec. Pozdrawiam ze Skody.
1: O, bidulek. No mam nadzieję, że wszystko zabezpieczone. To bolesne. Nie lubimy. A ja was pytam cały czas o to, co to się tam w mojej głowie dzisiaj urodziło. Wy odpowiadacie najczęściej jednym zdaniem. Ale ja pytam o coś, do czego się zagląda, żeby zobaczyć, jak się kiedyś wyglądało. To po pierwsze. I chodzi o to coś właśnie. I to coś to jest część taka, którą mają wszyscy ci, którzy no po prostu jeżdżą, no. Taka podpowiedź. A jakie są wasze odpowiedzi?
3: Witam pani Dagmaro, Highlander z tej strony.
1: Dzień dobry.
3: Jeżeli to miała być taka mała podpucha, no to gdzie zaglądamy? W lusterko wsteczne.
1: No, mogłoby to być prawidłową odpowiedzią, idąc moim tokiem myślenia, ale nie. Tu raczej nie liczy się dobry profil. O, tak jeszcze podpowiem. Właściwie tyle mogę na ten moment powiedzieć. Co to jest? Co ja tam w tym dzisiaj moim mózgu wymyśliłam?
4: To kluczyki od samochodu?
1: Nie, też nie kluczyki od samochodu, ani lusterko wsteczne, ani prawo jazdy. Konkretnie chodzi mi o jedną rzecz. Jedną rzecz, która jest z drugą rzeczą połączona. Trzeba szukać, trzeba myśleć. To nie zawsze mamy przy sobie. No wiecie, jak jest.

0: Horyzont wywołali, a na horyzoncie wiadomości drogowe, informacje drogowe. Ewa Mierzejewska, to co, jedziemy sobie od razu?
1: Zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeśli chodzi o sytuację na trasach, no to wybija się ten długi korek na A2. Niestety cały czas na jezdni w kierunku Warszawy, prawie 15 km tutaj jest korka. Prowadzone są tutaj prace drogowe, jak i objazd. Albo S8, albo 92 można też objeżdżać lokalnie. I to będzie trasa wojewódzka 719 przez Żerardów, Jaktorów i Grodzisk Mazowiecki. No i tak jak wspominałam, albo ekspresowa 8 przez Mszczonów i Nadarzyn, albo 92. I to będzie przez Wiskitki Sochaczew i Błonie i Ożarów Mazowiecki. Tak to wygląda. Niestety tu prowadzę

0: Są prace, no i ten korek wydłuża się, przynajmniej na razie. Mamy nadzieję, że w ciągu dnia to się poprawi. A4. Tu poprawiła się sytuacja między węzłami Opole Zachód, Opole Południe w pobliżu miejscowości Ocholdze. Tu po zderzeniu trzech samochodów ciężarowych jest zwężenie w kierunku Katowic. Ruch odbywa się lewym pasem. Jedna osoba dodatkowo została ranna. I jeszcze S3. Trasa między węzłami Goleniów Zachód, Goleniów Wschód. Tu potem jak samochód ciężarowy uderzył w barierę, zablokowany jest jeden pas w kierunku Nowogardu. Doszło do tego zdarzenia przy węźle Nowogard Północ. I jeszcze spowolnienia. Sprawdzamy, jak o tej porze jeździ się po południowej obwodnicy Krakowa. Już bardzo dobrze. Jedyny wyjątek to dojazd do węzła Balice z obu stron, a także zjazd i wjazd do Zakopanego, do Krakowa od strony Zakopanego.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jeszcze chciałbym poinformować o korku na autostradzie A4 na 39 kilometrze w obu kierunkach. Właśnie na tym kilometrze są prowadzone prace przez zakład energetyczny i jest zamykana autostrada w obu kierunkach na około 20-25 minut. Można to ominąć jadąc drogą krajową 94 przez Bolesławiec, ale z tego co patrzę na mapach, to Bolesławiec też jest trochę zakorkowany, więc chyba lepiej odstać te parę minut i jechać sobie później już spokojnie. Pozdrawiam, Michał Jława, Kontener.
3: Bardzo dziękujemy za wiadomości. Te informacje od Was bierzemy, jak słyszycie, pod uwagę i często pojawiają się także na naszej antenie. Albo od razu, albo chwilę później, ale bardzo często dają nam konkretne informacje o tym, którędy jechać, a którędy nie jechać. A czasem po prostu wprost trzeba powiedzieć, że trzeba swoje odstać, żeby dojechać do celu, bo objazd nie ma sensu. O tym też mówi Ewa Mierzejewska na naszej antenie. Kolejny serwis już za niecały 16 minut, a wcześniej powiem Wam troszeczkę o pogodzie.

0: No to tak spontanicznie opowiem wam troszkę o pogodzie, bo naprawdę zadziwia mnie coraz bardziej. Mamy 16 dzień września i na naszej temperaturowej mapie pogodowej widzę 24,5 stopnia w Legnicy. Tam jest najcieplej, 15,8 to najchłodniejsze miejsce w Polsce, Resko. A pomiędzy, no naprawdę dużo się dzieje, praktycznie cała południowa część Polski ma już powyżej 20 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Totalnie jestem zaskoczona, bo spodziewałam się oczywiście tego, że będzie trochę cieplej niż jeszcze kilka dni temu, ale no, idzie do nas jesień i wydawałoby się, że jak przychodzi w tym tygodniu już, no tak, w tym tygodniu, no to chyba raczej będzie chłodniej niż cieplej, a tymczasem jesień, właściwie lato, końcówka lata nas zaskakuje. Bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się z tego powodu i mam nadzieję, że wy również. 20 na północnym wschodzie i północy do 26 na południu kraju. To już za chwilę, już za moment. A przecież tego najcieplejszego punktu jeszcze nie ma w ciągu dnia. Chłodniej miejscami nad morzem, tam 17, chociaż w sumie, słuchajcie, ja widzę na wybrzeżu

0: nawet do 22. Troszeczkę pokapie. W tym pasie północno-zachodnim, powiedziałabym. W całej reszcie kraju dużo słońca, niewiele chmur, a jeśli one są, to też słońce sobie z nimi świetnie radzi. Naprawdę nie mamy na co narzekać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my w tej godzinie będziemy rozwiązywać zagadkę i będziemy razem konkursować, jeśli macie ochotę oczywiście zatrzymać autostop. Nie jest to trudne zadanie i właściwie zawsze jest wygrana na końcu, a do wygrania voucher 200-złotowy do wydania, więc kto by nie brał, prawda? O tym za chwilkę, bo najpierw tę zagadkę bym chciała rozwiązać. Ja wam podpowiadałam podpowiedzi, ale jeszcze chyba nie wszystkie, więc już tutaj mknę ze wszystkimi podpowiedziami, bo chciałabym, żebyśmy ją rozwiązali. Zaglądasz czasem do tego. No tak, zaglądasz, żeby zobaczyć, jak wyglądałeś. To jest coś, co jest częścią czegoś, co kiedyś mieliśmy przy sobie, a teraz mniej, chociaż część z nas nosi, ale może trochę innej formie. Nie potrzebuje filtra, ani nie liczy się tu dobry profil. I tu ważniejsze są od urody konkretne zasady. Wszystko jest na miejscu, na wprost, dokładnie, tak jakbyście szli na wprost. No i jest to połączone z pewnym dokumentem. Czy to może to?
2: Dzień dobry, pani Nagmoro. Ja akurat w 99 roku uszedłem do pierwszej klasy podstawówki. Cudowne czasy. Pozdrawiam, Tomasz ze Sprintera.
0: A to jeszcze z Tomkiem rozmawialiśmy sobie o 99 roku, ale mam też odpowiedź na naszą zagadkę.
3: Witam, witam kochaną panią Dagmarkę. Czy to będzie może słonie przeciwsłonecznej takie lustereczko, które tam się odsłania, często się w nie patrzymy. Poprawiamy, to może bardziej kobiety. Czy to może będzie to? Czy trafiłem, czy nie trafiłem? Pozdrawiam serdecznie moje kochane radyjko, Wojtek z Mana.
0: Dziękujemy bardzo, Wojtku drogi. Też pozdrawiam serdecznie, panie Wojtku. Nie trafiłeś niestety, ale w sumie to lusterko by się przydało, żeby dotrzeć do tego, żeby dobrze wyglądać na tym, o czym ja myślę. I myślę, że już wy też wiecie, o co chodzi, więc rozwiązujemy zagadkę już za chwilę.

0: A my próbujemy znaleźć informacje na temat tego, co się dzieje na naszych drogach. Wy też często do nas z takimi informacjami wracacie. No i Ewa przed mikrofonem i ma najświeższe wiadomości.
1: Zgadza się wszystko, tak?
0: No to jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa numer 46. O tym utrudnieniu informował nasz słuchacz. Teraz potwierdzają to także służby. To jest odcinek Nysa-Kłodzko w pobliżu Otmuchowa, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka, wskutek czego dwie osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana na 40 kilometrze i tutaj jest ruch kierowany na objazdy przez policję, prawdopodobnie ulicami Otmuchowa. Teraz A4 na Opolszczyźnie między węzłami Opole Zachód, Opole Południe w pobliżu miejscowości Ochodze po zderzeniu trzech samochodów ciężarowych. Jest zwężenie w kierunku Katowic. Ruch odbywa się tutaj lewym pasem. Dodatkowo jedna osoba w tym zdarzeniu została poszkodowana. Bez zmian w zachodniopomorskim na S6 między węzłami Goleniów Zachód, Goleniów Wschód w pobliżu węzła Nowogard Północ. Potem jak samochód ciężarowy uderzył w bariery, kierowcy są zmuszeni do jazdy po zwężeniu w kierunku Nowogardu. No i sprawdzam cały czas długość korka na A2 jadąc w kierunku Warszawy od strony Wiskitek, bo tutaj prowadzone są niestety prace drogowe i przy dużym natężeniu ruchu tutaj ten odcinek bardzo się korkuje. Już jest lepiej, widzę, bo korek zamienił się w

0: spowolnienie, a w najgorszym momencie ponad 14 km miał ten korek. W tej chwili to jest takie spowolnienie, co oznacza, że ruszyło, tylko że wolniej, i to spowolnienie jest na odcinku 10 km. Więc tutaj cały czas polecam objazd S8 albo drogami wojewódzkimi, drogą wojewódzką konkretnie 719 przez Żyrardów, Jaktorów i Grodzisk Mazowiecki. Można też oczywiście 92.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my cały czas odpowiadamy na naszą zagadkę. Podpowiedzi już były. Myślę, że już macie to wszystko ułożone w głowie. Za chwilkę rozwiązanie naszej zagadki i od razu przechodzimy do konkursu. Szczegóły za chwilkę, za moment. Ja tylko podpowiem, że to coś, o co dzisiaj pytam, nie potrzebuje filtra, ani nie liczy się tutaj dobry profil i tutaj ważniejsze od urody są konkretne zasady. Ale musi to być. I wszystko jest absolutnie na miejscu i dokładnie na wprost.

0: Żona mi zarzuca, że jej nie pozdrowiłem, jak powiedziałem o tym Kacprze, że jadę na lotnisko. Pozdrówcie moją kochaną Małgośkę z Mercedesa Atego. Kochana kierowniczko, pozdrawiam cię. Dziękuję.
1: Jaki dobrze ułożony mąż, tak bym powiedziała. Brawo dla Małgośki. Też pozdrawiamy Małgośkę oczywiście, jak najbardziej. Ja cały czas pytam was o to, co tam mi w głowie siedzi i są już, słuchajcie, prawidłowe odpowiedzi. Tak myślę, że są prawidłowe odpowiedzi. No zaraz, bo, czekajcie. Chwila. Mamy kartę rowerową. Kiedyś miała zdjęcie. Najczęściej robiona w wieku 10+. I mam w pudełku z dokumentami zielony dowód, też w nim jest. To od Tomka. Dobrze. Jak nie prawo jazdy, to lusterko Pawełski. Zdjęcie z profilu kierowcy Pawełski. Zdjęcie w prawie jazdy Mateusz Skorolni. Prawo jazdy pozdrawiam Andrew Rybnik, a może legitymacja od Łukasza z Dafa, pozdrowienia. I jeszcze o takie zdanie od was.
2: Halo, halo, dzień dobry. To chodzi zapewne o zdjęcie w dowodzie osobistym. Kiedyś się go miało w postaci książeczki, teraz się go ma jako plastik albo w aplikacji. I te zdjęcia są takie właśnie jak do wyroku, en face, i są brzydkie. Ale ponieważ dowód osobisty robimy raz, wyrabiamy raz na ileś tam lat, więc patrząc na te zdjęcia można sobie popatrzeć na siebie z przeszłości. No nie wiem, trochę to pokrętne, ale tak mi przyszło do głowy. Ewentualnie prawo jazdy, no w prawku mam zdjęcie jeszcze ładne z tych starych, z profilu takich, a w dowodzie to już, kurde, tak, 10 lat bez wyroku. Pozdrawiam serdecznie, Ewa z Oktawki.
1: Ja też kocham te zdjęcia, jakieś takie za bliskie, za dużo na nich widać. Nie wiem, człowiek zrobi make-up i tak to nie wygląda jakoś specjalnie. No racja. Tak, dokładnie chodziło o zdjęcie, ale nie w dowodzie osobistym, tylko o zdjęcie w prawie jazdy. No dobrze, zaliczam wszystkie odpowiedzi, bo w sumie chodziło mi o zdjęcie. Trochę zagmatwałam na początku, ale myślę, że...

że i tak dobrze wam poszło. Te brawa nie były przecież bez sensu. Udało się, a pierwszy był chyba Paweł Ski, z tego co pamiętam. Tak, chyba tak. No dobrze, to jeszcze jedna informacja. Aga Skwidzyna napisała, że 11.07.90

Waszych argumentów to jest największa siła, jaką mamy. Nasz kierowca, który za chwilę będzie opuszczał swój garaż, jedzie w kierunku waszym, dokładnie w waszym kierunku jedzie i chodzi teraz o to, żeby go zatrzymać siłą argumentów. No co wy sobie tam wymyślicie, to nie wasze. Ostatnio jeden z naszych słuchaczy dwa dni temu użył języka, nie wiem, to chyba jakiś ugrofiński albo japoński, bo w ogóle nie zrozumiałam ani jednego słowa, ale udało się zatrzymać pojazd i to jest taki konkurs, w którym właściwie każdy wygrywa. Wystarczy tylko wymyślić coś, co zatrzyma naszego kierowcę. Macie na to dosłownie 20-25 sekund. No i potem się okazuje. A do wygrania voucher do też oczywiście do wykorzystania na stronie iparts.pl, więc zachęcam was do tego, żebyście do mnie dzwonili. I jeszcze tylko szybciutko numer telefonu 22 139 29 29.

0: No tak, na drogach raczej luźno, bo to taka godzina, ale warto wiedzieć, co się na nich dzieje. No i Ewa cały czas trzyma rękę na pulsie i sprawdza, co tam się wydarza i nie wydarza. Był taki moment, kiedy przyszłaś, kiedy mówiłaś
1: o tym, że nie ma żadnych, nie, no, nie jest ale dużo tych utrudnień, tak, ale, ale no kilka spraw jest.
0: No dobrze, to jedźmy z każdą po kolei.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Długie spowolnienie utrzymuje się na A2 na jezdni w kierunku Warszawy na wysokości węzła Grodzisk Mazowiecki. Tu prowadzone są prace drogowe. One szybko postępują, więc tutaj powinno iść ku lepszemu, ale na razie spowolnienie jest dosyć długie, więc można pojechać 719 albo 92 albo S8. I tutaj we wszystkich tych trzech przypadkach zjeżdżamy na węźle Wiskitki, żeby ominąć właśnie ten fragment z robotami drogowymi, gdzie rzeczywiście to spowolnienie jest dość długie. Mamy też remonty w kilku miejscach na A1. Teraz powiedzmy o tym odcinku od Nowych Marzów do Trójmiasta, powiedzmy. No i tutaj na jezdni w kierunku Łodzi od Warlubia do mniej więcej miejscowości Buśnia prowadzone są prace drogowe. Tu jest zwężenie do jednego pasa i taka sama sytuacja, ale w przeciwnym kierunku jest między węzłami Swarożyn i Stanisławie, właściwie nawet wyżej niż węzeł Stanisławie do miejscowości Malenin. Tu na jezdni w kierunku Gdańska także zwężenie i kierowcy mają do dyspozycji jeden pas właśnie jadąc w kierunku Trójmiasta. No i oprócz tego kilka utrudnień. Zacznijmy od A4 między węzłami Opole Zachód, Opole Południe w pobliżu miejscowości Ochodze. Po zderzeniu trzech ciężarówek jest zwężenie w kierunku Katowic na 231 kilometrze. 46 częściowo już tylko zablokowana na trasie Nysa-Kłodzko w pobliżu Otmuchowa. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarowy, wskutek czego dwie osoby zostały ranne i obowiązuje ruch naprzemienny na 40 kilometrze. I jeszcze S6, odcinek między węzłami Goleniów Zachód, Goleniów Wschód, zwężony przy węźle Nowogard Północ.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl. Konkurs.
1: Tak jak mówiłam, na naszej antenie konkursy o mniej więcej stałej porze, bo zawsze pomiędzy godziną 11 a 12. A przy naszym telefonie Agata, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Cześć kochana, jak się czujesz? Czy masz słońce? Czy odpoczywasz? Czy pracujesz?
2: Mam słońce i dzisiaj mam akurat wolne.
1: Ale szczęściara, to chyba specjalnie na nasz konkurs.
2: No, dlatego się zdecydowałam zadzwonić.
1: Bardzo się cieszę, bardzo dziękujemy, że jesteś z nami. Zasady pokrótce, tak żeby przypomnieć, co trzeba zrobić. Mamy takiego kierowcę, ja nie powiem, że to jestem ja, bo akurat siedzę sobie za sterami, tutaj muszę się skupić na czymś innym. No, ale wyjeżdża on sobie z swojego garażu i jedzie akurat tą drogą, na której jesteś. Ty, tobie się coś stało z samochodem, więc potrzebujesz autostopa, złapać sobie stopa na poboczu i musisz to zrobić argumentami, siłą argumentów, bo kierowca cię niestety nie widzi, tylko cię słyszy, jesteśmy w radiu, taki urok naszej stacji i w ogóle całego radia, więc masz na to dokładnie 30 sekund. Czy jesteś gotowa?
2: Moment, dobra, możemy
1: startować, dobra, no to tak, no to w takim razie już nasz kierowca sobie tutaj powrótku wyjeżdża. O proszę, a jaki ma nowoczesny samochód, wow, nieźle. Wyjeżdża i to jest ten moment, możesz go przekonywać.
2: Błagam, zatrzymaj się na chwilkę, muszę koniecznie ci coś powiedzieć. Mój samochód się zepsuł, od wczoraj tutaj siedzę, walczę z wilkami, bo mam w plecaku ptysie na zebranie dla przedszkola do mojego dziecka i się z chęcią z tobą podzielę, ale muszę dojechać. Czy możesz mnie podrzucić? Proszę, proszę, proszę, proszę, proszę.
1: Co zrobi kierowca?
2: Pojechał czy mnie zabrał?
1: Zabrał. No i oczywiście przy okazji ma też, słuchaj, w schowku voucher na 200 zł do wykorzystania na iParts.pl. No właśnie, bo to jest tak, wiesz, no to nie jest takie proste. Tak by się wydawało, że to takie proste złapanie tego stopa. Jak wiesz, jak się stoi przy drodze i macha, no to jakoś tak łatwiej, nie? Mam wrażenie.
2: Szczerze, nigdy nie próbowałam.
1: To może czas spróbować, bo jeszcze się zatrzymują czasem.
2: Koniecznie będę musiała.
1: Tak czy inaczej, Agato, jesteś naszą szczęśliwą zwyciężczynią. Na dodatek z ptysiami podróżujesz z miłym kierowcą, także myślę, że będzie to dobry dzień.
2: Dziękuję, podzielę się na pewno z Polskim Radiem Kierowców.
1: Bardzo ci wielkie dzięki. Wszystkiego dobrego, słonecznego dnia, a my jedziemy dalej. Gramy już za chwilę u nas.

0: nas kolejne informacje drogowe.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest eParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe www.eParts.pl.

0: Ustaliłyśmy z Ewą jednocześnie, że piosenka jest bardzo fajna, ale kończy się 3 razy.
1: Bo tak, dla radiowca to jednak jest zawsze stres, jak ci się wydaje, że już koniec i co, będzie cisza? No przecież nie może być ciszy, no gdzie cisza?
0: No dokładnie, cisza w radiu jest niepożądana.
1: Tak straszy.
0: Tak, tak, tak. I to nawet nie chodzi o jakąś długą ciszę, tu chodzi o nawet 1,5 sekundy
1: tak,
0: na przykład.
1: To już dla nas się wydaje, że to jest wieczność.
0: Cała wieczność, dokładnie tak. No, więc utwór jest miły, ale jednak trochę straszy. My was nie będziemy straszyć, my was będziemy informować.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na A1 między węzłami Lubicz i Toruń Południe w pobliżu Nowej Wsi zderzyły się 2 samochody ciężarowe, wskutek czego 1 osoba została ranna i jest zwężenie w kierunku Łodzi. To jest informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale też wy potwierdzacie te informacje jadąc tamtędy, więc dzięki za te informacje. Teraz jeszcze A4 tu bez zmian na Opolszczyźnie między węzłami Opole Zachód, Opole Południe, tu w pobliżu miejscowości Ochodze po zderzeniu 3 samochodów ciężarowych. Nadal jest zwężenie w kierunku Katowic. Ruch odbywa się tutaj lewym pasem. Ruch naprzemienny na 46. To także Opolszczyzna. Odcinek Nysa Kłodzko w pobliżu Otmuchowa. Tu po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych i ciężarówki, wskutek którego 2 osoby zostały ranne. Droga była zablokowana na 40 km. Teraz mamy tą dobrą informację, lepszą, jeszcze nie taką super dobrą, że trasa jest częściowo przejezdna. No i cały czas tutaj monitoruje sytuację na A2, jadąc w kierunku Warszawy od strony Poznania, bo prowadzone są prace drogowe. Ten korek fluktuuje, czyli się zmniejsza i zwiększa. W tej chwili jest akurat ten mniejszy, czas na mniejszy korek, 6 km na wysokości Brwinowa i Podkowy Leśne i Grodziska. Między właściwie Grodziskiem a Brwinowem tutaj 6 km korka z powodu robót drogowych. To są roboty szybko postępujące. Widać ewidentnie, jak się przesuwa ten korek coraz bliżej Warszawy, więc miejmy nadzieję, że niebawem zniknie. A dopóki nie zniknie, to 92 droga wojewódzka 719 albo S8, to są alternatywne trasy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: proszę. Adam pozdrawia z zespołu największego salonu BMW w całej Ameryce Północnej. Dopiero wstał, jest godzina 6:25. Piotrek, mam wrażenie, że wstał trochę wcześniej.
1: Ja?
0: Dzień dobry, no
1: dzień
0: czy
1: dobry.
0: Nie, czy jeszcze śpisz?
1: Nie, no jestem.
0: Jesteś, to dobrze.
1: Oczy otwarte.
0: Ale jakby...
1: Tak... Ty śpisz z otwartymi?
0: Nie.
1: No właśnie.
0: Ja mam opaskę na oczy.
1: O!
0: Żeby się dobrze spało, oczywiście. A co robiłeś w 99 roku, pamiętasz?
1: Tak. Hmm? Miałem burzę hormonów.
0: Tak? Takich młodzieżowych?
1: No tak.
0: Mhm. Coś z tego wynikło?
1: Na pewno. 99 rok. Bardzo fajne lata. Jeszcze chyba internetu za bardzo nie było tak powszechnie, więc spędzaliśmy czas ze sobą wszyscy, więc mogło coś z tego wyniknąć.
0: Tak, było miło. Chyba, znaczy nie chcę mówić, że milej, bo każdy ma swoje miło i milej. Można sobie też zrobić miło, na przykład z Piotrkiem Firanem, który już za chwilkę na naszej antenie na Wysokie Obroty.
1: Tak, Maro, dzisiaj pójdziemy na grzyby,
0: tak,
1: a jednocześnie postaramy się nie zdewastować przyrody.
0: Aha.
1: A oprócz tego zastanowimy się nad kwestią związaną z tym, dlaczego w Polsce dodatkowe szkolenia kierowców traktowane są jak kara.
0: Nie, no w ogóle to jest super fajne. Ja bym chciała na przykład, żebyśmy mieli takie, wiesz, dodatkowe jeszcze.
1: Ale będzie też rozgrzewka, dogrzewka, a później wycieraczki, jako wisienka na torcie.
0: Okay.
1: Tak to się zapowiada po południu.
0: Tylko jak już będziecie szli na te grzyby, to mam prośbę ogromną. Uważajcie na siebie, jak będziecie się zatrzymywać, żeby kupić grzyby na przykład, bo nie macie czasu, to zróbcie

0: Na zegarze minęła 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A cóż to za wysoka temperatura dzisiaj, zupełnie inaczej niż wczoraj. Sprawdźmy szczegóły. Mamy dzisiaj wyraźny podział Polski. Na wschodzie kraju i początkowo także w centrum spokojniej. Pojawia się sporo słońca, chmur jest niewiele. Zupełnie inaczej sytuacja będzie wyglądać na zachodzie. Tam chmur więcej, miejscami deszcz, a na południowym zachodzie mogą pojawić się burze. Jeżeli jesteście na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, warto obserwować sytuację meteorologiczną. Podczas burz opad może być intensywny, a lokalnie może spaść około 20 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom może również towarzyszyć silniejszy wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Temperatura jest dzisiaj wysoka, najcieplej na południowym zachodzie do 26 stopni, na północnym wschodzie i na północy około 20, a nad morzem około 17. No rzeczywiście tak jest, tylko nad Zatoką Gdańską widzę, że 19,5. Wiatr na ogół słaby lub umiarkowany. Na wschodzie wieje z południa, na zachodzie początkowo z południa i południowego zachodu, ale w ciągu dnia będzie wiatr zmieniał kierunek na zachodni. Jeśli macie przed sobą trasę przez zachodnią Polskę, szczególnie na południowym zachodzie, warto liczyć się z nagłą zmianą warunków od słońca do deszczu, a miejscami również burze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o rekord temperatury dzisiaj, Legnica 26,5, a najchłodniej w Świnoujściu prawie 16. Moi drodzy, wskakujemy na wysokie obroty. Ja się nazywam Piotr Firan. Razem spędzimy czas do godziny 18. Zapraszam.

0: Ewa Mierzejewska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: W stroju Where is Waldo dzisiaj, jak to powiedział kiedyś mój kolega włoski, czyli Where is Wally, bo była taka, pamiętasz, kreskówka
1: no, pamiętam.
0: I trzeba było go znaleźć, a on miał strój w biało-czerwone paski.
1: Jesteś pewien? Bo mnie się wydaje, że on był cylutki, bialutki, Wally.
0: Nie, on miał chyba czapkę taką właśnie.
1: Nie wiem.
0: No zobaczymy.
1: Nie będę się
0: sobie
1: kłócić.
0: Może
1: ale
0: nasi słuchacze są w stanie to doprecyzować.
1: Żebyś, w każdym razie ja jestem
0: bo ty
1: w
0: ode mnie, ty mi nie wierzysz po
1: nie
0: prostu. Więc ja liczę,
1: ja
0: moi drodzy, na was.
1: Ja po prostu wierzę, ale zawsze sprawdzam.
0: No dobrze. Tak, to już sprawdzamy od razu też, co na drogach się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeśli chodzi o sytuację na trasach, mamy dwa nowe utrudnienia i to będzie po pierwsze S7, odcinek między węzłami Gdynia, Chylenia, Gdynia, Chważno. W pobliżu węzła Gdynia, Port zepsuł się samochód ciężarowy, jest zwężenie w kierunku Łodzi na 4 km. Z kolei na drodze krajowej numer 28 na odcinku Krosno-Sanok w pobliżu Pisarowca. Miejscowości Pisarowce, czyli w Pisarowcach, zderzyły się dwa samochody osobowe i na 268 km obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Ciekawa jestem, jak ty byś sobie tutaj
0: nie,
1: poradził.
0: Nie, ja was podziwiam. No. Ja od razu mówię, że ja zawsze was podziwiam za to, że wy te wszystkie miejscowości naprawdę wypowiadacie i macie wypowiedziane.
1: Tak, w każdym razie miejscowość Pisarowce, o tak. I tutaj na 28 między Krosnem i Sanokiem doszło do kolizji i obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 268 km. I bez zmian te dwa pozostałe utrudnienia, które były, czyli po pierwsze A4 między węzłami Opole Zachód, Opole Południe, tu w pobliżu miejscowości Ochodze, po zderzeniu trzech samochodów ciężarowych jest zwężenie. Na 231 km jest zablokowany jeden pas w kierunku Katowic, tu dodatkowo w tym wypadku poszkodowana została jedna osoba. I jeszcze 46, trasa Nysa-Kłodzko, to też Opolszczyzna i tu w pobliżu Otmuchowa, po zderzeniu dwóch osobówek i ciężarówki droga jest częściowo zablokowana, tu obowiązuje ruch naprzemienny.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Szykujcie telefony i naszą aplikację, bo za chwilę będzie rozgrzewka. Dzisiaj to będzie zagadka dźwiękowa. 12:30 po 13:00.

0: No to czas na zagadkę dźwiękową. Dzisiaj będziemy uzupełniać fragment dźwiękowy. Posłuchajmy.
1: Wymarzona dziewczyna mówi do chłopców. Kto się odważy i nam tutaj opowie?
2: Marcel.
3: Najlepsza dziewczyna by była taka...
0: No właśnie, jaka i co odpowie Marcel? I mamy tutaj cztery propozycje odpowiedzi. A. Taka, która zawsze ma rację. B. Taka, która wie, kiedy odpuścić. C. Która ma 80 lat, 5 minut życia i 20 miliardów na koncie. I D. Taka, która nigdy nie pyta, co chcesz dzisiaj zjeść. Słuchamy jeszcze raz.
1: Wymarzona dziewczyna, mówię do chłopców. Kto się odważy i nam tutaj opowie?
2: Marcel.
3: Najlepsza dziewczyna by była taka...
0: No właśnie, taka, która zawsze ma rację, taka, która wie, kiedy odpuścić, która ma 80 lat, 5 minut życia i 20 miliardów na koncie. I D, taka, która nigdy nie pyta, co chcesz dzisiaj zjeść. W aplikacji A, B, C, a może D, czekam na odpowiedzi od Was. 19 minut po 13. To są Wysokie Obroty w PRK.

0: Pytanie jest dzisiaj bardzo konkretne. Są cztery podpowiedzi i mamy taki fragment dźwiękowy, który uzupełniamy. Fragment pochodzi z programu Telewizji Polskiej pod tytułem Program miał duże dzieci. Posłuchajmy.
1: Wymarzona dziewczyna mówi do chłopców. Kto się odważy i nam tutaj opowie?
2: Marcin.
3: Najlepsza dziewczyna by była taka...
0: No właśnie, taka, która zawsze ma rację, taka, która wie, kiedy odpuścić, to jest B. C, która ma 80 lat, 5 minut życia i 20 miliardów na koncie. I D, taka, która nigdy nie pyta, co chcesz dzisiaj zjeść. W naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: No i mamy, Ewa, potwierdzenie. Tak, Wally miał bluzkę w biało-czerwone pasy, niebieskie spodnie i czapkę z pomponem w biało-czerwone pasy. To informacja od Tomka z Reno.
1: Tylko ty myślałeś o innym Wally'm, tobie chodziło o innego, a no, mnie o innego.
0: Ewa, no.
1: Mnie chodziło o robocika Wally z filmu to, animowanego, gdzie jest Wally.
0: To było dużo, dużo później, więc...
1: Ale ja jestem w takim razie dużo, dużo młodsza.
0: To tak jakbyś SpongeBoba pomyliła z ulicą Sezamkową.
1: No ale to przepraszam, mówiłeś, z którego roku to jest?
0: Prawda, Ewelinko? Prawda?
1: Nie.
0: No właśnie, Ewelinka potwierdziła.
1: Na pewno nie. Ja nic nie słyszałam.
0: Skisłaś.
1: Co?
0: Informacje drogowe.
1: Chyba to.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobre informacje, kilka mamy takich. To jest S7 odblokowana między węzłami Gdynia-Chylonia, Gdynia-Chwarzno. W pobliżu węzła Gdynia-Port, tu po awarii ciężarówki odblokowano przejazd w kierunku Łodzi na 4 km. Odblokowano też A4 między węzłami Opole-Zachód-Opole-Południe. W pobliżu miejscowości Ochodze, tu przypomnijmy, po zderzeniu 3 samochodów osobowych było zwężenie w kierunku Katowic. I także dobra informacja z drugiego zablokowanego częściowo miejsca na Opolszczyźnie, czyli z 46. Tutaj można przejechać już trasą Nysa-Kłodzko w pobliżu od Muchowa. Po zderzeniu 2 samochodów osobowych i ciężarówki droga była częściowo zablokowana. Za to cały czas aktywne utrudnienia są 3A1, odcinek między węzłami Lubicz-Toruń Południe w pobliżu Nowej Wsi. Tu po zderzeniu 2 samochodów ciężarowych zwężenie w kierunku Łodzi na 144 km. 28 to jest trasa Krosno-Sanok w pobliżu Pisarowic. Tutaj na 268 km po zderzeniu 2 samochodów osobowych obowiązuje ruch naprzemienny. No i jeszcze S6, tu nie mamy informacji od służb, że trasa jest odblokowana między węzłami Goleniów Zachód, Goleniów Wschód. W pobliżu węzła Nowogard Północ samochód ciężarowy, przypomnijmy, uderzył tam w bariery i jest zwężenie w kierunku Nowogardu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 28 minut do godziny 14, ale najważniejsze, Ewa, że doszliśmy do porozumienia. Już każdy wie, o którego Wally'ego chodziło, prawda?
1: Prawda.
0: No, uśmiechnięta, zadowolona. Moi drodzy, jedziemy dalej.

0: No to czas dowiedzieć się, co odpowiedział Marcel. Przypomnijmy sobie zagadkę dźwiękową.
1: Wymarzona dziewczyna, mówię do chłopców. Kto się odważy i nam tutaj opowie?
2: Marcel.
3: Najlepsza dziewczyna by była taka...
0: Która ma zawsze rację, to A. B. Taka, która wie, kiedy odpuścić. C. Która ma 80 lat, 5 minut życia i 20 miliardów na koncie. I D. Taka, która nigdy nie pyta, co chcesz dzisiaj zjeść. I najwięcej osób obstawia, że to odpowiedź C, czyli... A, jednak jesteście dosyć tutaj ironiczni, żeby nie powiedzieć sarkastyczni. Taka, która ma 80 lat, 5 minut życia i 20 miliardów na koncie. Taką odpowiedź przysłała Ania Starnowa, Czupur z Durango, Tode, Sławas, Mateusz z Volvo, Krzysztof z Kia Ceed. Posłuchajmy kompletnego fragmentu.
1: Wymarzona dziewczyna, mówię do chłopców. Kto się odważy i nam tutaj opowie?
2: Marcel.
3: Najlepsza dziewczyna by była taka, która by miała 80 lat, 5 minut życia i 20 miliardów na koncie.
0: Ciekawe, na kogo wyrósł Marcel. To jest bardzo dobre pytanie. A chciałbym też jeszcze powiedzieć, że pierwszy odpowiedź C obstawił Zibi ze Skody. Brawa. Nasza dzisiejsza rozgrzewka. Po godzinie 14 oczywiście jeden z naszych dzisiejszych tematów. Porozmawiamy sobie dzisiaj m.in. o szkoleniu kierowców. Czy to kara, czy to nagroda? Są takie okoliczności, w których rzeczywiście dodatkowe szkolenie traktowane jest jako kara. Co wy na to myślicie? Co o tym myślicie? To oczywiście także komentarze w naszej aplikacji. A jeśli chodzi o pozostałe kwestie, to mamy informacje od naszego słuchacza. Dzień dobry.
4: A dzień dobry, szanowny redaktorze. Wojtas z Fafiekiem tutaj się kłaniają. S8 w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego na 422 kilometrze, 5 słupek. Jest kolizja 3 aut osobowych. Stoją na pasie zieleni, idzie prawy pas. Kawałeczek dalej jakieś roboty drogowe i znowu jakieś 2 samochodziki sobie stoją na poboczu, ale te już nie utrudniają. Niemniej jednak służby jakieś tu są, sprzątają. Nie ma wprawdzie policji ani straży pożarnej, tylko rozbita autko na pasie zieleni. Ale to utrudnia troszeczkę drogę. Uważajcie, bo tutaj może być zdradziecko. Serdecznie pozdrawiamy oczywiście, a jak żeby inaczej.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy Wojtasowi z Fafika, zdaje się. Zresztą Wojtas jeździ różnymi autami. W każdym razie te informacje przekazujemy dalej oczywiście za pośrednictwem naszej anteny. 19 minut do godziny 14. A tak swoją drogą, gdybyście byli w takiej sytuacji, o której mówił Marcel, to na co by poszły te miliardy? 20 miliardów do wydania. Lista zakupów, czy coś zupełnie innego? Na co byście te pieniądze przeznaczyli? Także komentarze w naszej aplikacji.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Uwierzyć znów pięknym snom, by dalej iść.

0: Jeszcze a propos Wally'ego, ważne uzupełnienie. Nie tego, o którym mówiłem ja, tylko tego Wally'ego, o którym mówiła Ewa.
1: Cześć, tu Leszek. Chciałbym wam jeszcze jedną rzecz wyjaśnić. Wally, o którym mówiliście, nie był biały. Biała była Ewa, a Wally był żółty. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za wyjaśnienie, czyli ten mały

samotny robot sprzątający ziemię przyszłości, a Ewa to był nowoczesny i zaawansowany robot zwiadowczy, który przybywa na ziemię w poszukiwaniu oznak życia. I ciekaw jestem, czy ta Ewa ma coś wspólnego z tą naszą. No ale to pytanie za chwilę sobie rozjaśnimy. Za 12 minut będzie godzina 14.

0: Nowoczesny robot zwiadowczy. To chyba każda kobieta trochę...
1: No nie? Nowoczesny robot zwiadowczy.
0: Moja mama na przykład.
1: Iwi.
0: Kiedy wrócisz? Dokąd idziesz? No.
1: I to jest nowoczesny robot zwiadowczy.
0: Tak. Robot. Chcę wszystko wiedzieć.
1: Ja powiedziałam robot.
0: A moja znajoma ostatnio powiedziała, że jej mama też bardzo dużo wie i chce wiedzieć na temat jej życia. Mimo, że już jest dorosłą kobietą, ma swoją rodzinę.
1: I wiesz, jak to się nazywa w psychoterapii? Jak? Trzeba odciąć pępowinę.
0: No, ale niektórzy odcinają i nie, nic z tego nie wynika.
1: No właśnie, to jest pewien problem.
0: No dobrze, to już tego nie rozwikłamy, to jest zbyt skomplikowane, a my lubimy rzeczy proste, klarowne. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od zgłoszenia od naszej słuchaczki.
3: Dzień dobry, witam wszystkich kierowców i całą redakcję Radia Kierowców. Chciałam poinformować, że na drodze 62 przy 204 słupku jest zepsuta ciężarówka. To jest miejsce zaraz za zakrętem w kierunku Sanocka, więc bardzo proszę uważać, ponieważ nie jest to oznakowane miejsce w żaden sposób. Pan w ciężarówce wymienia oponę. Jeszcze raz proszę bardzo uważać. Droga 62, 204 słupek w kierunku Serocka. Pozdrawiam serdecznie.
1: I bardzo dziękujemy za te informacje. Przypominamy oczywiście nasz numer telefonu, także to 22 513 11 11. Pogorszyła się niestety sytuacja na S6 między węzłami Goleniów Zachód i Goleniów Wschód w pobliżu węzła Nowogard Północ, z czego można było się spodziewać, bo tutaj potem jak samochód ciężarowy uderzył w barierę, trzeba go z tej drogi usunąć. W związku z tym całkowicie zablokowana jest w tej chwili łącznica na węźle Goleniów Północ na trasie Szczecin-Nowogard. Objazd prowadzi z węzła Goleniów Zachód przez miasto Goleniów, a powrotne S6 jest na węźle Goleniów Wschód albo inaczej Goleniów Lotnisko. Dobre informacje na koniec z drogi krajowej numer 28, którą odblokowano na trasie Krosno-Sanok w pobliżu miejscowości Pisarowce. Tu przypomnijmy, po zderzeniu dwóch samochodów osobowych obowiązywał ruch naprzemienny. Po tej kolizji na 268 kilometrze była taka organizacja ruchu i teraz dobra informacja potwierdzona już także przez służbę, że trasa jest odblokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wielu kierowców uważa, że skoro jeżdżą od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat i nie mieli poważnego wypadku, to za kierownicą niewiele może ich już zaskoczyć, a jak wiemy, tych zaskoczeń trochę może być. I o dodatkowych szkoleniach, doskonalenia techniki jazdy porozmawiam z Pawłem Janickim, instruktorem doskonalenia jazdy. No. Niedoskonały Piotr. Za 7:14.

0: Na zegarze zbliża się godzina 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na wschodzie Polski nadal mamy znacznie spokojniejszą pogodę niż na zachodzie. Tam niebo jest częściowo zachmurzone, ale pojawia się również dużo słońca. W centrum także powinno być jeszcze dość pogodnie. Tymczasem na zachodzie kraju chmur jest więcej i miejscami przechodzą opady deszczu. Największą uwagę powinni zwrócić kierowcy jadący przez południowy zachód Polski. Tam mogą pojawić się burze. W ich trakcie opady mogą być intensywne. Miejscami może spaść około 20 litrów wody na metr. Do tego dochodzi silniejszy wiatr, którego porywy podczas burz mogą osiągać około 65 km na godzinę. Temperatura pozostaje wysoka, na południu kraju do 26 stopni, około 20 mamy na północnym wschodzie i północy, nad Bałtykiem około 17, wiatr na ogół słaby. Jeżeli jesteście w trasie na zachodzie, warto pamiętać, że burza może oznaczać nie tylko sam deszcz, ale także pogorszenie widoczności i mocniejsze podmuchy wiatru na wschodzie i w centrum. Na razie spokojniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli chodzi o to, co dzieje się w terenie, to słuchamy. Dzień dobry.
2: Halo, halo, no nie straszcie, bo ja właśnie zaraz będę tamtędy jechać. Tomasz Szóstką, Goleniów Wschód, Goleniów Zachód, Nowogard i tak dalej. Ojoj, nie fajnie. A tak w ogóle to kurczę pada między Strzelcami Krajeńskimi a Barlinkiem obecnie? Nie pada, w zasadzie leje. Świata nie widać, szarość wstąpiła z nieba, także zachowajmy wszyscy ostrożność i dojeżdżajmy do celu. Pozdrawiam. Ewa z Oktawki.
0: Pozdrawiamy Ewę i żeby jeszcze troszeczkę optymistycznych informacji popłynęło do was, to mamy w Legnicy aktualnie najcieplej 27 stopni, to już naprawdę blisko 30. Oprócz tego wysoko w stawce dzisiaj Leszno, Wrocław, Kraków, Kalisz, Wieluń, Malbork, Tarnów, Przemyśl i Racibórz, a najzimniej mamy w Lęborku, w Darłówku, w Łebie, w Resku, w Koszalinie, w Kołobrzegu i w Świdwinie. Tutaj 16-17 stopni. Wysokie obroty, Polskie Radio Kierowców, 2 minuty po 14.

0: To kogo mamy na linii? Słuchamy.
1: Tutaj były jakieś podśmiechujki do cioci Ewy od Serników, że ma problemy z wymową pewnych trudnych miejscowości, ale patrzę, że redaktor tutaj nie chciał być dłużny i chciał się wykazać. No brawo! Brawo, brawo.
2: No. Dziękuję. Więc tutaj, wiesz, uważaj sobie, bo tu jesteś to tylko gościnnie.
0: Tak, a w poniedziałek wróci Robert i nas wszystkich zje.
2: Nieprawda. ja mam nadzieję, że nas słucha tak. I przywiezie nam coś dobrego.
0: Poniósł wilk razy kilka, ponieśli i wilka, i nie trzeba było długo czekać. Tyle, sprawdźmy co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja na drogach, można powiedzieć, że jest stabilna, bo nie mamy nowych utrudnień, natomiast też niestety nie mamy dobrych informacji takich, że te utrudnienia, które są, się zakończyły. Przybyło jedno, to jest S11 w Wielkopolsce na trasie Kórnik-Jaryszki w pobliżu miejscowości Skrzynki. Tu samochód ciężarowy uderzył w barierę i jest zwężenie w kierunku Poznania na 11 kilometrze. Teraz A1, tu bez zmian, między węzłami Lubicz Toruń Południe w pobliżu Nowej Wsi. Po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych jest nadal zwężenie w kierunku Łodzi na 144 kilometrze. Tu jedna osoba została ranna. Przy okazji A1 na tej trasie przypominam o dwóch remontach prowadzonych na jezdni w kierunku Łodzi między Nowymi Marzami a Warlubiem, a na jezdni w kierunku Gdańska między węzłami Swarożyn i Stanisławie. W obu tych przypadkach jest zwężenie do jednego pasa, tylko na przeciwległych jezdniach i tutaj z tego powodu w tym miejscu tworzą się spowolnienia. Widać cały czas także to spowolnienie na A2, ale ono na szczęście jest coraz krótsze. W tej chwili już tylko od Grodziska do Brywinowa, czyli około 5-6 kilometrów na jezdni w kierunku Warszawy. Tu powodem są prace drogowe. Można pojechać drogą wojewódzką 719, S8, albo drogą krajową numer 92, albo odstać swoje. Tu jest zwężenie, ale i tak tu chciałam powiedzieć, że sytuacja nie jest najgorsza, bo w najgorszym momencie ten korek miał ponad 12 kilometrów.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze jedna informacja.
4: Cześć, tu Olek ze Służbówki, witam całą redakcję. Ja mam prośbę, ponieważ jestem dzisiaj z trasie Szczecin-Kraków. Coś widzę, że czas na nawigacji robi się pomarańczowy. Z tego co widzę, na wysokości Opola jakieś utrudnienia na trasie A4 i zwracam się z prośbą o informację, czy to coś poważnego, czy kierować się na jakiś objazd, czy jechać cały czas drogą A4. Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich.

0: wszystkich bezpiecznej drogi.
1: No niestety sporo remontów na trasie naszego słuchacza. To utrudnienia na wysokości Opola już go nie ma, bo tutaj mieliśmy zwężenie z powodu kolizji samochodu ciężarowego, ale na wysokości Opola prowadzone są prace drogowe. W ogóle sporo tych właśnie prac drogowych, bo i na A4 na wysokości Opola i później na wysokości Gliwic i Zabrza i wcześniej na S3. No tutaj sytuacja jest na tyle absurdalna, że tutaj algorytm kieruje przez Berlin. Że będzie nie szybciej, ale że będzie mniej remontów. Hmm. Ale ja bym chyba jednak pojechała S3 i A4 jednak. No, tak jak mówię, może być trochę spowolnień, ale ta trasa przez Berlin, nie dość, że po stronie niemieckiej, to jest dużo dłuższa i też czasowo dłuższa. Nawet wliczając to stanie z powodu remontu.
2: No dobrze, można także zadawać pytania a propos różnego rodzaju dylematów drogowych, ale także przed nami nasz dzisiaj pierwszy temat, czyli kwestie doszkalania się, budowania swoich kompetencji jako kierowców i za chwilę w tej sprawie gość Paweł Janicki, instruktor doskonalenia jazdy.

0: 16 dzień września to m.in. dzień maszynisty. Maszyniści mają swoje święto, ale mają także sporo stresów związanych chociażby z ostatnimi wydarzeniami i wypadkami na przejazdach kolejowych. Nie tak daleko jak w zeszłym tygodniu. Oczywiście strajk maszynistów związany z pewnego rodzaju manifestacją i zgłoszeniem problemu dotyczącego bezpieczeństwa właśnie na przejazdach kolejowych. Ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to pojawiają się też nowe rozwiązania, między innymi jeśli chodzi o podróże pociągami Polregio. W 15 składach zostanie zamontowany system monitorujący pracę maszynisty i jazdę pociągu. Pracę zrealizuje firma PESA, a system trafi do produkowanych przez nią składów. Polregio zyskało również dofinansowanie do tej inwestycji z funduszy Unii Europejskiej. Jak mówi prezes fabryki PESA Krzysztof Zdziarski, system znacząco poprawia bezpieczeństwo pasażerów, ale także pracowników kolei.
1: To jest system monitoringu jazdy, czyli jest wyposażany system w urządzenie onboard, czyli na pokładzie, to jest nadajniko-odbiornik i on komunikuje się z drugą częścią systemu, czyli ten pojazd można obserwować. Intencją jest, żeby można go było również zatrzymać. Jeżeli byłaby jakaś awaria,

0: za słabo maszynista, coś się na torach dzieje i wiemy, że jest, a on pędzi, no to jest wtedy taki monitoring tego pojazdu możliwy.
1: Potrzeby dotyczące systemu ETCS w Polregio są o wiele większe. Jak mówi prezes Polregio Andrzej Pawłowski, spółka chce wyposażyć w system około 100 pociągów, natomiast

0: nowe pojazdy, to one już mają to wyposażenie i wtedy nie musimy doposażać kolejnych pojazdów.
1: W najbliższym czasie Polregio chce kupić 15 pociągów hybrydowych. Trwa także postępowanie na zakup 23 używanych pojazdów spalinowych. Polregio to największy pod względem liczby obsługiwanych pasażerów przewoźnik. Obsługuje przede wszystkim połączenia lokalne i regionalne.

0: Za pół godziny 15 sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I gdybyście zastanawiali się, czy to już teraz godziny szczytu, to sprawdźmy, jak się jeździ o tej porze w Warszawie. Coraz gorzej, tak można powiedzieć już śmiało. S8 korkuje się od Marymontu za węzeł, na razie za węzeł Powązkowska, a dalej jeszcze nie jest tak najgorzej, więc tutaj sytuacja na pewno się pogorszy, ale na razie w miarę spokojnie w kierunku Białegostoku można jechać. Sprawdzamy, jak wyżej, bo są przecież te roboty drogowe między Radzyminem i Wyszkowem na jezdni w kierunku Warszawy i tu tylko delikatny korek na wysokości Niegowa, więc dzisiaj naprawdę nie najgorzej. W przeciwną stronę S8 odcinek miejski korkuje się od Marymontu przez most Grota Roweckiego. Tuż za mostem korek się kończy. Zakorkowana jest trasa Łomianki-Warszawa w obie strony. Bardziej jednak przy dojeździe do Warszawy od strony Łomianek. W przeciwną stronę jest także spowolnienie na wysokości Młocin i wcześniej przypominam o tych robotach drogowych na Wybrzeżu Gdyńskim. Coraz większy ruch także na 61, ale za mostem północnym, bo na moście na razie można przejechać w obie strony bez żadnych problemów. Natomiast już na wysokości Dworów na jezdni w kierunku Jabłonne, Legionowa i Zegrza coraz większy ruch i to rzeczywiście już widać. Mamy też spowolnienie na S8 między Jankami a Raszynem przy wjeździe do Warszawy i przypominam także o robotach drogowych na A2 między Grodziskiem Mazowieckim a Brwinowym. Tu jest korek i jest zwężenie. Niestety korek się wydłużył. Wcześniej miał około 5 km, teraz ma prawie 9, więc tu trasa alternatywna. To jest po pierwsze wojewódzka 719 przez Żyrardów, Jaktorów i Grodzisk. Może być też 92, ale to już trzeba by było zjechać na węźle Wiskitki, pojechać 50, a później przez Sochaczew i Błonie i Ożarów. Albo można też 50 zjechać na południe i pojechać S8. I to chyba byłoby najszybsze rozwiązanie, bo na S8, poza tym wjazdowym do Warszawy od strony Janek fragmentem, całkiem nieźle wygląda sytuacja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jesteśmy na wysokich obrotach. No i cóż, ceny paliw to temat kontrowersyjny, ale zostanie poruszony jeszcze w tej godzinie.

0: Tak drogo na stacjach benzynowych jeszcze nie było. Wysokie ceny paliw spowodowane kryzysem na Bliskim Wschodzie uderzają w kierowców, ale też przedsiębiorców. Większość firm transportowych działa dzięki oszczędnościom z poprzednich lat, mówi Krzysztof Tas, kierujący taką firmą w Szczecinie.
1: Firmy transportowe w Polsce tracą w tej chwili płynność finansową z powodu cen paliwa. To spowoduje za chwilę, że będzie fala upadłości tych firm, tak jak było to na początku tego roku. Dzisiaj boję się, że ta liczba tych przedsiębiorstw, które tego nie wytrzymają, może osiągnąć około 2000 firm.
2: U pana jak to w firmie wygląda? Też jest niewesoło?
1: Tak, nasza rentowność kręci się na dzień dzisiejszy w okolicy zera albo jest ujemna.
0: Przewoźnicy proponują objęcie ich systemem dopłat do paliwa, analogicznego do tego, z jakiego korzystają rolnicy. Na coraz droższe tankowanie narzekają także kierowcy osobówek, jak mówią naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej. Kwota na dystrybutorze może przerazić.
3: Nawet nie patrzę w tamtą stronę i cieszę się, że jeżdżę w benzynie, nie w dieslu, przy czym żałuję, że sprzedałam swoje auto w gazie.
4: Prawie 9 tak naprawdę, więc powiem szczerze, że nie wiem, czy to jest jakaś bariera. Tym bardziej, że raczej urośnie powyżej 9.
5: I na pewno do nowego roku dycha będzie jak nic.
4: Wszystko zależy, wie pani, jak się potoczy cały świat, tak, ale nie wiadomo, na co wpadną rządzący.
0: Rząd liczy, że ceny spadną po przyjęciu nowej wersji ustawy opodatkowującej nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. No i tę ustawę musi podpisać prezydent. 19 minut do 15:00.

0: A to była piosenka Żart. Taka krótka, fajna, sympatyczna, wesoła, idealna na dzisiejszą pogodę, pod warunkiem, że
1: nie jesteśmy w zachodniopomorskim, bo tam leje.
0: Świeci słoneczko, właśnie.
1: No właśnie.
0: Ewa Mierzejewska na miejscu. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Sytuacja nie jest najgorsza. Mamy tylko właściwie dwa główne utrudnienia i jedno takie mniejsze. To jest S11 w Wielkopolsce, trasa Kórnik-Jaryszki w pobliżu Skrzynek. Po tym jak samochód ciężarowy uderzył w barierę, bez poszkodowanych, droga zablokowana w kierunku Poznania na 11 kilometrze. Taka sytuacja może utrzymać się tu do godziny 17 i trzeba zjeżdżać z węzłem Kórnik. A1 odcinek Lubicz-Toruń Południe w pobliżu Nowej Wsi, tu po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych jest zwężenie w kierunku Łodzi na 144 kilometrze i cały czas zablokowana jest S6, właściwie łącznica na węźle Goleniów Północ na trasie Szczecin-Nowogard. To jest odcinek między węzłami Goleniów Zachód i Wschód w pobliżu węzła Nowogard Północ. Przypomnijmy, tam samochód ciężarowy uderzył w barierę i teraz służby próbują usunąć ten uszkodzony pojazd z drogi. Taka sytuacja niestety utrzymuje się od kilku godzin i na razie jeszcze cały czas trwa. I sprawdźmy teraz jeszcze południową obwodnicę Krakowa, czy tam widać już wzmożony ruch w związku z popołudniowym szczytem komunikacyjnym. Na razie delikatnie, nie ma tutaj najgorszej sytuacji. Jeśli chodzi o jezdnię w kierunku Katowic, to spowolnienie jest na dojeździe do węzła Balice, a potem od mostu na Wiśle do Tyńca i później także między Siedziną a węzłem Kraków Południe. Ale tak jak mówię, to spowolnienie, samochody jadą, tylko widać, że jest ich coraz więcej. W przeciwną stronę jest nawet jeszcze lepiej, bo delikatne spowolnienie do Balic, a później dopiero między Siedziną a węzłem Kraków Południe. No właśnie, a propos Skawiny Siedziny, dojazd 44 do Krakowa jest zakorkowany. Podobnie jest przy wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego, tu korek między Gajem i Libertowem. W przeciwną stronę, czyli zjeżdżając z węzła Kraków Południe, korek jest do Libertowa. Tu powód jest ten sam w obie strony, czyli roboty drogowe. No i także coraz większy ruch widać na 94 przy wjeździe z Krakowa w kierunku Wieliczki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, ciekaw jestem, jak to z tym deszczem na zachodzie naszego kraju. Wasze lokalne raporty pogodowe mile widziane w naszej aplikacji tekstowo lub głosowo, a za kilka minut u nas szczegóły pogodowe. 8 do 15. To są wysokie obroty.

0: Na zegarze minęła 15.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Różnorodna pogoda. Dzisiaj na wschodzie i w centrum nadal mamy sporo spokojnego nieba, natomiast na zachodzie przybywa chmur i miejscami pada deszcz. Na południowym zachodzie mogą przechodzić burze. To właśnie tam kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Podczas burz może spaść w krótkim czasie sporo deszczu. Wiatr może natomiast rozpędzić się w porywach do 65 km na godzinę. Jeżeli traficie na taką burzę podczas jazdy, warto przede wszystkim zmniejszyć prędkość i zwiększyć odstęp od poprzedzającego samochodu i pamiętajmy też o światłach mijania zamiast o światłach do jazdy dziennej. Temperatura jest dzisiaj wysoka. Na południu do 26 stopni, na północy i północnym wschodzie około 20, nad morzem około 17. Wiatr pozostaje słaby, umiarkowany. W ciągu dnia zmienia kierunek na zachodni, a przed nami jeszcze wieczór i noc, które przyniosą wyraźną zmianę pogody. Opady zaczną obejmować większą część kraju i miejscami mogą być naprawdę intensywne.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W Legnicy 27, w Koszalinie 16, najcieplejsze i najchłodniejsze miejsce, a w tej godzinie wybierzemy się do lasu. Jesień to moment, kiedy pojawia się sporo spacerowiczów, rowerzystów, kierowców, grzybiarzy. Od 14 września do 18 października Straż Leśna prowadzi w całej Polsce wzmożoną akcję Jesień 26. O tym, czego będą pilnować strażnicy, gdzie najczęściej dochodzi do naruszeń przepisów i jak bezpiecznie korzystać z lasu. Porozmawiam z Reginą Klimaszewską, rzeczniczką prasową Lasów Państwowych. 2,5 minuty po godzinie 15. Polskie Radio Kierowców. Wysokie obroty. Jedziemy dalej.

0: 10 minut po 15 sprawdźmy, jak wygląda aktualna sytuacja, jeśli chodzi o popołudniowy szczyt komunikacyjny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Najpierw może o utrudnieniach, bo przybyło jedno na S61, to jest odcinek Suwałki-Budzisko w pobliżu Olszanki. Zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy i jest zwężenie w kierunku Łomży na 201 kilometrze. I poprawiła się sytuacja na S6 w końcu po wielu godzinach na zachodniopomorskim odcinku tej trasy między węzłami Goleniów Zachód i Goleniów Wschód w pobliżu węzła Nowogard Północ. Teraz przywrócono ruch obiema łącznicami w kierunku Nowogardu, a w miejscu zdarzenia przejazd możliwy jest pasem lewym. A tutaj przypomnijmy, samochód ciężarowy uderzył w bariery i to przed południem i niestety od tamtej pory trwają tutaj utrudnienia. Trasa była jeszcze kilkanaście minut temu całkowicie zablokowana, teraz mamy przejazd już możliwy pasem lewym. I jeszcze A1 odcinek Lubicz-Toruń Południe w pobliżu Nowej Wsi, tu po zderzeniu dwóch ciężarówek, wskutek którego jedna osoba została ranna, jest nadal zwężenie w kierunku Łodzi. Byliśmy już w Krakowie, byliśmy w Warszawie, sprawdzaliśmy jak korki w tych dużych miastach, teraz sprawdźmy Trójmiasto. Tutaj S6 S7 nie najgorzej wygląda, ale są wyjątki. Przy S7 przy węźle Chylonia, jadąc w kierunku północnym, korkuje się. A na razie na S6 i S7 już żadnych poza tym miejscem problemów nie widać, mimo że mamy tutaj oznaczenie przy S7 na wysokości węzła Gdańsk Port, ale tutaj te utrudnienia już za nami, bo służby odwołały tutaj problemy z przejazdem w tym miejscu. 91 oczywiście jest już zakorkowana, nie tylko w Śródmieściu Gdańska, ale także przy wyjeździe z Gdańska w kierunku Pruszcza. I mamy też bardzo trudną sytuację na 89 od Letnicy aż do S7, czyli to jest ta trasa, która w Gdańsku prowadzi do tunelu pod Martwą Wisłą i tu jest bardzo duży korek przy wyjeździe z tunelu w kierunku S7, także długie spowolnienie na 89 w przeciwną stronę, czyli jadąc od S7 do Letnicy bez żadnych problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Z lasu czerpiemy, no właśnie, rekreację. I o akcji Jesień 26 porozmawiamy sobie już za moment z rzeczniczką Lasów Państwowych.

0: Zaczyna się sezon na grzyby, a na leśnych drogach pojawia się coraz więcej osób, kierowcy, rowerzyści, spacerowicze. Do 18 października Straż Leśna prowadzi w całej Polsce wzmożoną akcję pod hasłem Jesień 26. No, o tym, czego będą pilnować strażnicy, gdzie najczęściej dochodzi do naruszeń przepisów i jak bezpiecznie korzystać z lasu, porozmawiam z naszym gościem, Regina Klimaszewska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Co jest najważniejszym celem akcji Jesień 26?
1: Najważniejszym celem akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa właśnie odwiedzającym lasy. Jesień to jest taki piękny czas, kiedy do lasu absolutnie zapraszamy, leśnicy zapraszają. Jest sezon na grzyby, również wspaniała pogoda, żeby przejść się na spacer, czy przejechać na wycieczkę rowerową całą rodziną. Akcja ma służyć właśnie temu, aby osoby odwiedzające lasy były bezpieczne, aby bezpieczna również była ta przyroda, którą tam napotkamy. Również akcja ma zwalczać szkodnictwo leśne, bo również z tym Straż Leśna ma do czynienia.
0: Dlaczego akurat jesienią? Dlatego, że wtedy ta frekwencja jest zwiększona i jest, tak jak wspomniałem, trochę więcej osób, bo są i grzybiarze, i spacerowicze, i ci, którzy chcą rzeczywiście czerpać z lasu rekreację. I to ma związek z tym, że właśnie ta jesień jest takim momentem kulminacyjnym, jeśli chodzi o odwiedzanie lasów?
1: Tak, zdecydowanie zauważamy, że ten ruch turystyczny, ruch osób odwiedzających lasy jest większy jesienią. To właśnie w dużej mierze jest związane z tym grzybobraniem. I dlatego też ta akcja odbywa się jesienią, ale tu warto powiedzieć, że nie tylko jesienią Straż Leśna w polskich lasach przeprowadza akcję taką, ponieważ jest też akcja majówka, akcja stroisz, która jest skierowana w osoby, które z kolei nielegalnie pozyskują stroisz przed świętami. I tutaj w tym momencie akcja jesień to jest rzeczywiście jeszcze w okresie, kiedy te osoby odwiedzające aktywnie na łonie przyrody wypoczywają. I tutaj też warto powiedzieć, że jest infrastruktura turystyczna w Lasach Państwowych dość mocno rozwinięta. Jest wiele szlaków pieszych, rowerowych, konnych również udostępnionych. A bezpieczeństwo na drogach jest o tyle ważne, że niestety wiele osób łamiących przepisy zgodnie z ustawą o lasach, ruch pojazdów przede wszystkim silnikowych zgodnie z artykułem 29 ustawy o lasach jest niedopuszczalny, a niestety

0: ten ruch się często zdarza. I to w sumie jest jedno z najczęściej niedozwolonych zachowań, z którym się Straż Leśna spotyka, że wjeżdżają...
1: Czyli ktoś wjeżdża do lasu samochodem.
0: Samochodem, quadem, crossem, motocyklem. I niestety to jest niezgodne z prawem, bo owszem, zdarzają się drogi leśne udostępnione dla tego ruchu pojazdów silnikowych, ale większość tych dróg jest nieudostępnionych do takiego ruchu. Związane to jest z tym właśnie, że zwykle jest to hałas, jest to niszczenie ściółki dróg leśnych, ale również jest to zagrożenie dla osób, które w lesie przebywają w dobrych celach, bez jakby żadnych złych intencji.
1: No tak, bo nie idziemy po to, żeby słuchać hałasu i warkotu silnika, tylko po to, żeby się zrelaksować, wąchać to, co tam las nam wydziela oraz cieszyć się ciszą.
0: Oczywiście. Chodzi o zapewnienie właśnie takiego i komfortu, ale i bezpieczeństwa, bo niestety no, takie wypadki się zdarzały, że nielegalnie wjeżdżający motocykliści tutaj zagrażali bezpieczeństwu, czy jakoś były takie przypadki niebezpieczne.
1: Co się wtedy dzieje, kiedy taki delikwent zostanie przyłapany na gorącym uczynku, że sobie urządził rajd, bo chce sobie przetestować sprzęt, albo w lesie są fajne górki i chciałby sobie poskakać i pobawić się?
0: No właśnie tak, na pewno...
1: Jest mandat?
0: W takich skrajnych przypadkach jest mandat. Może być to mandat do 500 zł, jeżeli sprawa trafi do sądu, są to wyższe kwoty. Natomiast ja też tutaj nie chcę straszyć kolegami strażnikami leśnymi, ponieważ jakby główny cel akcji to jest prewencja. Więc prewencja, edukacja. Więc jeżeli ktoś nieświadomie wjedzie do lasu, nie wiedział, że jest ten ruch nieświadomie samochodem, może gdzieś tam postawi sobie samochód, bo jedzie na grzybobranie, to niekoniecznie musi się to skończyć mandatem. Często to się kończy pouczeniem. Natomiast jeżeli celowo kierowcy quadów czy motocykli wjeżdżają, hałasują, niszczą drogi, ściółkę, no to wtedy, jeżeli widzimy tutaj też brak skruchy, to niestety kończy się to zwykle mandatem.
1: No ciekaw jestem, ile osób w tym roku zgubi się w lesie, ale macie też fotopułapki, sporo infrastruktury w lesie i także ciekaw jestem Państwa punktu widzenia, czyli leśników, na większą liczbę grzybiarzy w naszych lasach. Jak Wy ich traktujecie? Czy oni wykonują dobrą robotę, czy nie do końca? O tym wszystkim sobie porozmawiamy za kilka minut.

0: Ewa Mierzejewska pojawiła się ponownie i poinformuje nas o tym, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o sytuację na trasach, oczywiście popołudniowy szczyt komunikacyjny już widać w miastach, ale też sprawdźmy, co na trasach, bo tam także sporo się dzieje. S11. Tu skończyły się utrudnienia między węzłami Kórnik i Jaryszki w pobliżu miejscowości Skrzynki. Odblokowano przejazd, tam wcześniej samochód ciężarowy uderzył w bariery i zablokowana była jezdnia w kierunku Poznania. Zakończyły się po wielu godzinach i to jest bardzo dobra informacja, utrudnienia na S6 między węzłami Goleniów Zachód, Goleniów Wschód w pobliżu węzła Nowogard Północ. Tu na jezdni w kierunku Nowogardu przejazd jest już możliwy wszystkimi pasami i odblokowana jest także łącznica, a wcześniej samochód ciężarowy uderzył w barierę na tyle niefortunnie, że droga była przez pewien czas całkowicie zablokowana. Za to pojawiły się problemy na 62 w Kujawsko-Pomorskiem. To jest odcinek Kruszwica-Brześć-Kujawski w pobliżu Radziejowa. Droga jest zamknięta na czas ewakuacji centrum handlowego i tutaj ta droga, ten odcinek kilometrowy między 31 a 32 kilometrem drogi krajowej nr 62. Na razie nie znamy powodu ewakuacji centrum handlowego. I jeszcze S61 tu bez zmian na trasie Suwałki-Budzisko w pobliżu Olszanki. To oznacza, że po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym jest zwężenie w kierunku Łomży na 201 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my za moment wrócimy do lasu z Reginą Klimaszewską, rzeczniczką prasową Lasów Państwowych. Let's go.

0: No to niech dodadzą nam otuchy.
1: Na grzyby, w aromatów pełen las. Na grzyby,
2: przed wyjazdem sprawdźmy gaz.
1: Weźmy czegoś, parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
2: że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik, dzik, wściekły na mnie wściekły.
0: No właśnie, dzika możemy spotkać na grzybach? Chyba tak, bo sporo tych dzików mamy. Regina Klimaszewska, Lasy Państwowe.
3: Witam jeszcze raz. Może się zdarzyć oczywiście, że spotkamy jakieś dzikie zwierzę, ale ostatnio to częstsze w miastach zjawisko tak naprawdę. W lesie te dzikie zwierzęta, typowo leśne, nie te, które się już zadomowiły w miastach, one jak tylko usłyszą, że gdzieś jesteśmy w pobliżu, to uciekają, więc grzybiarze, no zdarza się,
0: ale
3: że...
0: Ale dzik ucieknie?
3: Tak. W lasach jak najbardziej. Ta populacja dzików leśnych, ona jest nadal dzika, nie boją się ludzi, boją się tych osób, które odwiedzają lasy, więc...
0: Kiedyś spotkałem panią dzik z trzema młodymi i obserwowałem je z daleka.
3: No tak może być, że rzeczywiście zwłaszcza ta locha z warchlakami, ona jest ostrożna i uważna i to rzeczywiście są takie bardziej niebezpieczne sytuacje, jeżeli natkniemy się.
0: Byłem na celowniku, tak się czułem.
3: A no właśnie, także to zawsze trzeba, ja zawsze mówię o tym, że należy zachować dystans, spokój, nie reagować jakoś...
0: Albo uciekać zygzakiem, bo one podobno tak widzą, mają mały kąt widzenia.
3: Bardziej
0: tak
3: chodzi o kark
0: tylko.
3: sztywne mięśnie karku, więc rzeczywiście
0: szeroko rozstawione oczy.
3: Tak, i jeżeli my rzeczywiście już będziemy w takiej krytycznej sytuacji, że przyjdzie nam uciekać, to należy zmieniać kąt o 90 stopni, nasz kąt drogi ucieczki, ale też nie przecinać absolutnie dzikim zwierzętom ich drogi ucieczki, bo to też mogą potraktować jako zagrożenie dla siebie.
0: Tylko tak się zastanawiałem, że w lesie to nie za bardzo te 90 stopni jest gdzie czasami zrobić.
3: No trzeba uważać na drzewa.
0: No dobrze, ale starsi panowie też śpiewali o tym, że informacje na drzwiach trzeba zawiesić, że poszliśmy na te grzyby, bo niektórzy gubią się w tych lasach. Zdarzają się takie sytuacje i co roku słyszymy o tym,
3: oczywiście,
0: że jednak...
3: Oczywiście, tej jesieni już też mieliśmy takie przypadki. W związku z tym my zawsze apelujemy o to, żeby jak najbardziej na te grzyby chodzić, korzystać, kultywować...
0: Na drzwiach powiedzieć, poszedłem na grzyby, gdybym nie wrócił, dzwońcie.
3: Tak, aby kultywować ten nasz narodowy sport, natomiast robić to zawsze z rozwagą i odpowiedzialnością. Przede wszystkim za własne bezpieczeństwo. I tutaj ważne jest, aby zwłaszcza seniorzy, aby informowali najbliższych, że na te grzyby idą, w jaki rejon, żeby w ogóle grzybiarze wiedzieli, gdzie się wybierają, w pobliżu, na terenie jakiego nadleśnictwa są, gdzie jest najbliższy parking, gdzie pozostawili właśnie samochód. I ponieważ lasów mamy w Polsce sporo, bo to jest 1/3 powierzchni naszego kraju, są często to zwarte leśne kompleksy i po jakimś czasie chodzenia z głową skierowaną w dół w poszukiwaniu grzybów, możemy tą orientację zgubić. To się zdarza. Więc apelujemy o to, żeby nie tylko być tak w ten sposób przygotowanym, żeby mieć ze sobą wodę, naładowany telefon, odpowiedni strój, to jeszcze zwracać uwagę na takie znaki, jak na przykład słupki oddziałowe, które posiadają numerki. Jeżeli byśmy się zagubili i zobaczyli taki słupek, to możemy zadzwonić do najbliższego nadleśnictwa. Zawsze nam tam leśnicy pomogą wyjść z tego lasu, poinstruować, gdzie jesteśmy, w którą stronę. Wielu moich kolegów to robiło. Oczywiście, jeżeli spotkamy leśników w lesie, również jeżeli poprosimy o pomoc, zawsze pomogą. Natomiast, co jest ważne, są teraz też takie nawet aplikacje, które pomagają w przemieszczaniu się po lesie. Aplikacja taka, na przykład MBDL. Tam możemy zaznaczać ścieżkę swojego przemarszu i potem może nam ona pomóc wyjść z tego lasu. Ale ważne jest na pewno, żeby rzeczywiście mówić najbliższym, dobrze też jest z kimś w ogóle pójść na takie grzybobranie, żeby mieć też towarzystwo.
0: Jakie zachowania grzybiarzy są problemem z punktu

0: widzenia leśników. Są takie zachowania?
1: Zacznijmy od tego, że takich zachowań na szczęście jest bardzo niewiele i generalnie to my, grzybiarzy, wspieramy w tej ich pasji, bo jest to ten sport narodowy i wiele osób właśnie dopiero jesienią wychodzi do lasu, więc absolutnie powinniśmy z tego korzystać. Lasy są otwarte, są naszym wspólnym dobrem, ale no, zdarzają się takie zachowania, które są niedopuszczalne. Jest to na przykład rozkopywanie ściółki. I to jest zakazane, nawet jest taki zapis w ustawie o lasach, która jest taką naszą podstawą do tego, jak tutaj rzeczywiście, jak ten las powinien być traktowany. I to rozkopywanie jest przede wszystkim złe dla przyrody, dla lasu. Więc niszczenie drzew, krzewów.
0: Ale to jest tak, że ludzie zbierają grzyby i później gdzieś tym nożykiem tak świdrują w tej ziemi.
1: Nożykiem, kijem, tak. Niszczą, właśnie o to chodzi, że wtedy jest niszczona grzybnia. Więc jeżeli chodzi o samo zbieranie grzybów, no to tutaj są metody, czy ukręcanie, czy odcinanie, ale już takie wertowanie nie za bardzo.
0: A po co ktoś to robi, tak wertuje?
1: No właśnie czasem pod liśćmi, gdzieś tam pod mchem są ukryte grzyby, więc to chodzi o taką chęć znalezienia jeszcze więcej. Jest to na pewno bardzo miłe, znajdowanie tych grzybów. Natomiast rzeczywiście tutaj ważne jest, żeby szanować przyrodę. Grzybnie również, bo przecież chodzi o to, żeby ona kolejne owocniki nam wydała, żebyśmy je w naszym runie leśnym znajdowali. Także to jest takie zachowanie, którego my nie popieramy, a wręcz, no niestety, może być za to mandat. Kolejna rzecz, zdarza się niestety, nie powiem, że grzybiarzom często, ale się zdarza, że pozostawiają śmieci w lesie. I to
0: no
1: jest...
0: i na to uważamy. Jeszcze jeden wątek chciałem podjąć. Fotopułapki monitoring. Bo to jest w lasach i to nie jest tak do końca, że my wchodząc do lasu kompletnie możemy robić co chcemy i nawet jak ktoś ma niedobre zamiary, bo chce zostawić coś w lesie, na przykład oponę, o czym czasami rozmawiamy tutaj, czy inne śmieci, to wy leśnicy w lasach państwowych macie w różnych miejscach rozmieszczone fotopułapki, kamery i można namierzyć takiego delikwenta.
1: Tak, jest taki system już stosowany od lat. Są pozostawione fotopułapki, kamery. Dzięki temu mamy system ewidencji szkodnictwa leśnego, więc są takie miejsca, które wiemy, że są bardziej narażone na łamanie tych przepisów związanych z użytkowaniem lasu. I tam rzeczywiście dzięki temu, że ten monitoring jest, udaje się wiele osób, można powiedzieć, namierzyć na gorącym uczynku, ponieważ no wiadomo, po fakcie, kiedy już te śmieci są tam znalezione, czy ślady po kładzie, który bezprawnie jeździł po lesie, wjechał i hałasował i niszczył runo i ściółkę, no to nie mamy tutaj żadnego dowodu. Natomiast właśnie ten monitoring pozwala na to, żeby mieć dowód na to, kto był tym użytkownikiem nieprawidłowego korzystania z lasu. I często do takich osób udaje się Straży Leśnej później dotrzeć.
0: Akcja Jesień 26. Leśnicy będą dbać o nasze bezpieczeństwo. Tych patroli w lasach państwowych będzie więcej. A o tej akcji opowiadała Regina Klimaszewska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również panu redaktorowi i państwu radiosłuchaczom.
0: Dyrektorem jeszcze nie byłem, ale może będę. Dziękuję.

0: 10 minut do 16, Polskie Radio Kierowców. Czas sprawdzić, co dzieje się na naszych drogach.
1: A ktoś sobie spaceruje w tunelu pod S8 wyjazdowym z Warszawy. Komunikaty działają. Pomysłowość ludzka nie zna granic. Pozdrawiam.
0: No, pozdrawiamy.
2: No, ale nie tego, kto tam spaceruje, no bo to daj spokój. Kto to widział? Bierz jaki korek od razu?
0: No, ludzie robią różne rzeczy. I mam nadzieję, że okaże się ostatecznie, że rachunek zostanie za to wystawiony tej osobie.
2: Oby tak było, bo korek wiesz, ile ma? Już go mierzę. 6 kilometrów.
0: Ty tam masz naprawdę centymetr w oczach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i właśnie, w sumie korek przed wjazdem do tunelu na S2 i po wyjeździe z tego tunelu i w samym tunelu 6 km, więc tutaj bardzo trudna sytuacja. I mamy też korek na S2 w przeciwną stronę, czyli jadąc nie w kierunku Terespola, a w kierunku A2, przy węźle Warszawa Południe, a także spowolnienie przy węźle Warszawa Lotnisko, tu znów na jezdnię w kierunku Terespola. Jest spowolnienie przy wjeździe do Warszawy S8 od strony Janek i Raszyna. Jest także bardzo duży ruch na 79 na Puławskiej. Dodatkowo wygląda na to, że na wysokości Jeziorek doszło do stłuczki na jezdni w kierunku Ursynowa i tutaj przez to jest większy korek niż zazwyczaj o tej porze. No i te prace, o których mówiłam, prace remontowe na A2 szybko postępujące i już szybko postąpiły na wysokości Brwinowa i teraz tu się przeniósł ten korek. Wszystko dzieje się dzisiaj na jednej jezdni, czyli na jezdni w kierunku Warszawy i w tej chwili korek jest od Koszańca za Walencin, czyli mniej więcej od Brwinowa do Milanówka albo Grodziska, może tak będzie lepiej. I tutaj ten korek ma, no niestety, prawie 10 km. Tutaj można objeżdżać drogą wojewódzką 719 albo 92, albo S8. W przeciwną stronę delikatne spowolnienie jest także na wysokości węzła Pruszków, to jadąc A2 w kierunku Poznania. No i oczywiście na koniec, na deser moglibyśmy powiedzieć, ale też trudna sytuacja na S8 w samej Warszawie od Marymontu za węzeł Bemowo już korek na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. W przeciwną stronę korek od Marymontu za most Grotarowy. W okolicach mostu także doszło do stłuczki na jezdni w kierunku A2, a także Wrocławia jadąc dalej S8.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Droga Krajowa 62, 203 km, miejscowość Orzechowo pomiędzy Pomiechówkiem a Serockiem. Poważna awaria tira, zablokowany jeden pas ruchu zabezpieczony przez służby. Zresztą o tym informowała nasza słuchaczka. Bardzo dziękujemy za te informacje.

0: A na zegarze już prawie godzina 16. Przypominam, to są Wysokie Obroty w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli dopiero teraz ruszacie w dłuższą trasę, warto spojrzeć na pogodę, nie tylko na najbliższą godzinę, ale również na wieczór i noc. Dzisiaj na zachodzie Polski nadal występują opady deszczu, a na południowym zachodzie możliwe są burze. Podczas burz trzeba liczyć się z intensywnymi opadami, porywami wiatru do około 65 km na godzinę. Na wschodzie i w centrum jest jeszcze spokojniej, ale ta sytuacja będzie się zmieniać. W nocy duże ilości chmur i opady obejmą już szeroki pas kraju, od Mazur i Podlasia przez centrum Polski, aż po Dolny Śląski i Opolszczyznę. W kilku regionach deszcz może być szczególnie intensywny. Dotyczy to m.in. wschodniej części Dolnego Śląska, Opolszczyzny, południowej Wielkopolski, ziemi łódzkiej oraz Śląska. Tam suma opadów może miejscami dochodzić do 20, a lokalnie nawet 30 litrów wody na metr. Jeżeli planujecie wieczorną trasę przez te regiony, trzeba liczyć się z mokrymi drogami, okresowo mocnym deszczem. Podczas burz wiatr może osiągać około 60 km na godzinę. W górach również możliwe są silniejsze porywy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, ale na szczęście jeszcze nie ma zapowiedzi krupy śnieżnej, chociaż prędzej czy później ona i tak się pojawi. Ruszamy dalej.

0: Ewa Mierzejewska ponownie na miejscu. Ewciu, jak to się dzisiaj prezentuje poza spacerowiczem w tunelu?
1: No z powodu spacerowicza to źle, a no tak ogólnie no to już mamy taki typowy popołudniowy szczyt komunikacyjny wrześniowy, czyli wszyscy wrócili do miasta i jadą.
0: No właśnie.
1: Czyli niezbyt dobrze.
0: Niezbyt dobrze, ale mogą sobie posłuchać muzyki, zająć się różnymi innymi sprawami.
1: W sensie,
0: stojąc w korku. No niestety taka jest natura wielkich miast, że w korkach trzeba czasami swoje odstać. 10 minut po 16, sprawdźmy szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I tym razem zaczynamy od Wrocławia. Tu korkuje się wjazd do miasta od strony kątów wrocławskich. To jest takie długie spowolnienie właśnie między kątami a Nową Wsią. No i z drugiej strony na wysokości Bielan, wjeżdżając od strony Katowic, też delikatnie się korkuje. Za to A8 bez problemów i to jest ta dobra informacja. Gorsza jest taka, że na tej starej obwodnicy południowej Wrocławia, czyli na drodze numer 5 i 94, oczywiście są spowolnienia i korki na wysokości Popowic, Grabiszyna, Gaju, Krzyków, a także Parku Wschodniego, czyli to będzie wjazd do Wrocławia od strony południowej, od strony Starej Czwórki i Radwanic. Jeśli chodzi o wyjazd z 94 w kierunku Legnicy, to tutaj też duży ruch na wysokości i Kozanowa, i Jerzmanowa, i do Wróblowic też sznurek aut wyjeżdża właśnie o tej porze z Wrocławia. No i mamy też korek na wjeździe piątką do Wrocławia od strony Trzebnice i tutaj powodem są roboty drogowe prowadzone na wysokości Kryniczna. Tutaj też się korkuje. No i mamy też S61 zablokowaną częściowo w Podlaskiem między Suwałkami a Budziskiem w pobliżu Olszanki. Tu zablokowany jest jeden pas w kierunku Łomży po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym na 201 km i cały czas także utrzymują się problemy na 62 w Kujawsko-Pomorskiem na trasie Kruszwica-Brześć, Kujawski w pobliżu Radziejowa. Tu przypomnijmy, droga zamknięta jest na czas ewakuacji Centrum Handlowego na kilometrowym odcinku między 31 a 32 kilometrem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już prawie 12 minut po 16.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: Z wami to nawet zawsze najlepiej podłącza się piece pelletowe. Pozdrawiam, Adam z Pobiedzisk, stawiający piec w Kostrzynie Wielkopolskim. Bardzo się cieszymy, że możemy ci towarzyszyć w pracy. Pozdrawiamy serdecznie. No i widzę, że tam wszystko dobrze idzie, więc robota niech się toczy we właściwym tempie. A ponieważ o tej porze zazwyczaj sprawy nabierają, no nie można powiedzieć, że tempa, bo korków jest sporo, to dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam są w samochodach, proponuję zagadkę, moi drodzy, czyli ja wam będę podawał podpowiedzi. Wy, mam nadzieję, licznie

dużej grupie będziecie zgadywać, o co może chodzić. Podpowiedzi będzie kilka. Oczywiście zaczniemy od podpowiedzi numer 1. A jest ona następująca. Kierowcy mają na to specyficzną nazwę. Ta nazwa trochę żargonowa. Ciekaw jestem, co się pojawi. Teraz już piłeczka po waszej stronie. Kierowcy mają na to specyficzną nazwę, na tę rzecz związaną z motoryzacją. Czekam na odpowiedzi tekstowo, głosowo w naszej aplikacji.

0: Kierowcy mają na to specyficzną nazwę. Sięgamy do żargonu kierowców. To jest pierwsza podpowiedź w naszej zagadce. Oczywiście szukamy rzeczy związanej z motoryzacją. Co to może być? Słuchamy.
1: W sprawie zagadki moim typem jest migacz. Pozdrawiam, Piotr z Kalisza.
0: Pozdrawiamy Piotra z Kalisza. Piotrze, przy okazji, gdyby ci się udało powiedzieć, czy macie dobrą pogodę, czy nie, to byłoby fajnie, ale mamy jeszcze jedną propozycję.
2: Cześć, Perka. W temacie zagadki może chodzi tu o magiel, maglownicę. Pozdrawiam, Darek.
0: Ani migacz, ani maglownica. To nie o to chodzi. Ale moi drodzy, druga podpowiedź. Gdy ta rzecz się pojawi, wywołuje emocje. Czyli coś z żargonu kierowców, mamy na to specyficzną nazwę. I gdy ta rzecz się pojawi, wywołuje emocje.

0: z tym tekstem.
1: Wiem, wiem.
0: Z tego ulubionego filmu. Mam punkt?
1: Masz.
0: No to sobie zapisuję. No to dzisiaj cały jeden. Słabo to idzie. No dobrze, sprawdźmy, jak sytuacja wygląda na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa nr 11, trasa Jarocin, Środa Wielkopolska, w pobliżu Nowego Miasta nad Wartą zderzyły się 3 samochody osobowe. Jedna osoba została ranna i zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania, co oznacza, że kierowcy jadą w tym miejscu na przemian jednym pasem. To 332 km krajowej 11 i to nowe utrudnienie. Dobre informacje z S61, odcinek Suwałki, granica państwa w pobliżu Olszanki jest odblokowany. Tam wcześniej zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy i było zwężenie w kierunku Łomży na 201 km. Na szczęście w tej kolizji nikomu nic się nie stało. No i oczywiście mamy też południowy szczyt komunikacyjny, który wyraźnie widać w miastach. Sprawdzaliśmy sytuację ostatnio we Wrocławiu. Sprawdźmy teraz aglomerację górnośląską dla odmiany. No i tutaj na A4 spowolnienia na dojeździe do Katowic i Doliny Trzech Stawów od strony Giszowca, czyli jadąc od punktu poboru opłat Brzęczkowice. I tutaj zresztą przy punkcie poboru opłat też delikatny korek jadąc od strony Krakowa. Droga wojewódzka 900, droga krajowa 79 w Śródmieściu Katowic też korkuje się, chociaż nie jakoś wybitnie, jak na tę porę jest naprawdę całkiem nieźle, bo dużo koloru żółtego, a nie czerwony. S86 na trasie Sosnowiec-Katowice na jezdni w kierunku Katowic spowolnienie jest, w przeciwną stronę od pogoni dopiero, czyli już na wysokości Sosnowca się korkuje i to droga krajowa numer 94 na trasie Sosnowiec-Dąbrowa Górnicza. Poza tym oczywiście na wysokości Katowic trasa 86 korkuje się na dojeździe do Tychów, na 44 od Tychów do Mikołowa, tutaj też widać duże natężenie ruchu i 81 od Katowic do Mikołowa, zwłaszcza na wysokości Ligoty i Ochojca, tutaj też korek w dwie strony. No i jeszcze S1 na dojeździe od Tychów do Katowic, czyli między Lędzinami a Mysłowicami, też spowolnienia i korki w dwie strony, tutaj przy Lędzinach droga jest zamknięta.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kierowcy mają na to specyficzną nazwę. Ta rzecz, gdy się pojawi, wywołuje emocje. Choinka na zestawie wskaźników. Pozdrawiam, Paweł. To propozycja jedna z. Mamy też komornika na desce rozdzielczej, czyli kontrolka paliwa. Adam z Pobiedzisk. Też ładne. Zatwardzenie, korek, to znaczy korek. Pozdrawiam, Bartek, Poznań, A2, okolice Wrześni, deszcz, lekko dżdy. Dziękujemy bardzo. I jeszcze taka propozycja.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiam prowadzących, pozdrawiam wszystkich kierujących. Ta rzecz, która wywołuje emocje, gdy się pojawi, to suszarka. Pozdrawiam, Sylwia z Mercedesa.
1: Zapomniałam o tym określeniu, ale było takie.
0: Tak. Mm. Ale nie o to chodzi, to może o to.
4: Cześć, tu Janusz z BMW. W sprawie zagadki, tak sobie wymyśliłem, że być może jest to tłumik, bo wywołuje emocje, bo jakbym tak zobaczył, że ktoś wyciąga do mnie broń z tłumikiem, to by wywołało emocje. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie kierowcę, ale nie o to chodzi. Także pani Ewo, coś chciała pani dodać?
1: Nie, nie, nie. Po prostu słowo tłumik ma podwójne znaczenie i tutaj faktycznie, w zależności od tego, który tłumik, mógł to by wywołać duże emocje.
0: Ciekawe, co ty nosisz w torebce?
1: Wszystko.
0: Czyli też...
1: Co? Tłumik? Nie. Nie, nie, nie.
0: No, dobrze. Zresztą ja dzisiaj jestem grzeczny. Dobrze, czy będzie trzecia podpowiedź? Bo na razie nie. Nie, nie, nie, nie, nie. To na razie zostańmy jeszcze z tymi dwoma. Kierowcy mają na to specyficzną nazwę. Gdy ta rzecz się pojawi, wywołuje emocje. Jedziemy dalej.

0: Mówił ci to ktoś kiedyś, że świetnie się ruszasz?
1: Pamiętasz, z jakiego to filmu jest?
0: Nie.
1: Mój chłopak się żeni.
0: Tak?
1: Tak, z Julią Roberts. Jeden z moich ulubionych filmów.
0: No widzisz, jak trafiłem. No. Mm. Ale...
1: Ty trafiłeś.
0: No nie, no... To...

0: Za 20 minut będzie 17. Kierowcy mają na to specyficzną nazwę. Gdy ta rzecz się pojawi, wywołuje emocje. Dwie podpowiedzi za nami. Słuchamy.
1: Dzień dobry, sądzę, że znam odpowiedź na to pytanie. Moim zdaniem tą rzeczą jest wskaźnik rezerwy zbiorniku. No, z pewnością wywołuje emocje. A kilka specyficznych nazw tego wskaźnika też myślę, że kierowcy znają. Pozdrawiam, Bartek. Na wysokości Poznania ciemne chmury i za chwileczkę będzie padać. Pozdrawiam.
0: No właśnie, dlatego pytam o ten zachód, bo z prognozami różnie bywa, a lepiej mieć potwierdzenie od was także, tych, którzy są na miejscu. No to odpowiadam, że nie chodzi o rezerwę. Jeszcze jedna osoba. Halo, halo?
2: Jeszcze raz Piotr z Kalisza. W zakresie pogody to trasa Kalisz-Konin, droga krajowa 25, temperatura 25 stopni, słonecznie, jeszcze lato. A jeśli chodzi o zagadkę po drugiej odpowiedzi, to stawiam na kapieć. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Nie chodzi o oponę, z której zeszło powietrze, więc podam trzecią podpowiedź, moi drodzy. I jest ona następująca. Ta rzecz najbardziej denerwuje tych, którzy są tuż za nią. No i teraz ciekawie. Zobaczymy, co będzie w aplikacji. Tekstowo, głosowo, drogę komunikacji z nami znacie. A jeśli chodzi o czas, to mamy 18 minut do godziny 17.

0: Za niespełna 3 minuty informacje drogowe od Ewy, ale wcześniej od naszego słuchacza.
1: Cześć, Toczek z tej strony. Droga krajowa nr 73, miejscowość Stopnica. Trwają prace drogowe. Ruch jest sterowany światłami, sygnalizacją świetlną. Naprzemiennie raz z jednej, raz z drugiej strony. Ruchu wielkiego tu nie ma. Warunki wręcz idealne, 24 stopnie, piękne słoneczko, piękna jeszcze letnia pogoda. Uważajcie na siebie i cierpliwości przy takich robotach drogowych.

Moi drodzy, a ponieważ to jest kluczowa pora w ciągu dnia, obok tej porankowej, to sprawdzamy w czasie popołudniowego szczytu komunikacyjnego, jak wyglądają szczegóły i gdzie występują utrudnienia.

0: zatrudnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety pogorszyła się sytuacja na drodze krajowej numer 11, bo w poprzednim serwisie mieliśmy informację o tym, że na trasie Jarocin-Środa Wielkopolska w pobliżu Nowego Miasta nad Wartą jest zwężenie w kierunku Poznania. Teraz mamy informację, że droga jest całkowicie zablokowana na 332 kilometrze. Przypomnijmy, tu do zderzenia z trzech samochodów doszło, wskutek czego jedna osoba została ranna. Teraz jeszcze S8 w Warszawie. Między węzłami Modlińska i Marymącka po awarii samochodu osobowego jest zwężenie w kierunku Poznania na 15 kilometrze. No i oczywiście tu był korek i on będzie się tylko niestety wydłużał. Mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny w Warszawie. Na S8 szczególnie dobrze to widać. I jeszcze informacja z S6. To też nowe problemy z przejazdem na trasie między węzłami Gdańsk, lotnisko Gdańsk-Kowale w pobliżu węzła Karczemki. Po zdarzeniu czterech samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. To jest 333 km tej trasy ekspresowej. No i jeszcze wracamy na 62. Tu bez zmian na trasie Kruszwica-Brześć-Kujawski w pobliżu Radziejowa, co oznacza, że droga zamknięta jest na czas ewakuacji Centrum Handlowego między 31 a 32 kilometrze. I mamy też kilometrem. I mamy jeszcze informację z 62 od naszego słuchacza. Na 203 kilometrze między Pomiechówkiem i Serockiem jest awaria samochodu ciężarowego i zablokowany jest jeden pas ruchu i tutaj ten samochód ciężarowy jest zabezpieczony przez służby.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Moi drodzy, jeśli chodzi o podpowiedzi w naszej zagadce, to było ich do tej pory kilka. Kierowcy mają na to specyficzną nazwę, gdy ta rzecz się pojawi, wywołuje emocje.
3: Dobre to podejście numer dwa. Jeżeli nie kontrolka poziomu paliwa, to może kontrolka ciśnienia oleju, lampa Alladyna. Pozdrawiam, Bartek.
0: Pozdrawiamy Bartka i czekamy na podejście numer 3. Halo, halo.
4: Cześć, cześć. Napisałam do Was maila. A może to będzie check engine, czyli tak zwany potocznie helikopter albo lampka Ladyna? To zazwyczaj wzbudza dużo emocji.
0: No wzbudza, ale nie tym razem. Trzecia podpowiedź. Ta rzecz najbardziej denerwuje tych, którzy są tuż za nią. No to zgadujemy dalej.
5: W sprawie zagadki, czy chodzi o zadymienie smog z auta, z tłumika. Pozdrawiam, Gliwice. Bez deszczu.
0: Bez deszczu, Gliwice. Zanotowaliśmy. Dziękujemy za te informacje. Zgadujemy dalej.
6: Czyżby chodziło o Elkę?
0: No. Chciałbym coś skomentować, dodać, ale na razie tego nie zrobię. Słuchamy dalej.
7: Halo, halo. Jeszcze raz, teraz oktawki. A może to chodzi o kaganiec, czyli ogranicznik, blokada, ograniczenie prędkości, które zazwyczaj ciężarówki mają nałożone, w związku z czym nie mogą jechać szybciej niż 89-90. I wtedy jak się za nimi jedzie, to o emocje czasami do góry lecą, bo się ludzie denerwują, bo nie mogą wyprzedzić albo nie wiem. No, tak mi przyszło do głowy. Kaganiec. Bardzo ładne słowo. Pozdrawiam. Ewa z Oktawki.
0: Pozdrawiamy serdecznie, ale gdybyś, Ewo, użyła innego słowa i poprzednia nasza słuchaczka, która mówiła o Elce, to mogłyby już rozlec się fanfary, brawa. Czwarta podpowiedź. Pojawia się tam to coś, gdzie ktoś albo coś nie nadąża za resztą. I niech was naprowadzą te dwie najnowsze odpowiedzi naszych słuchaczek. Jest takie jedno określenie. Mam nadzieję, że zostanie nadesłane w naszej aplikacji, albo ktoś się nagra i rozwiążemy sobie zagadkę po godzinie 17, moi drodzy, po prognozie pogody, bo przed nami jeszcze dzisiaj konkurs wycieraczki.

A jeśli chodzi o prognozę pogody, zawsze możecie na nas liczyć. Niech tylko zerknę na temperaturę najwyższą i najniższą o tej porze. I mamy teraz najcieplejsze miejsce w Nowym Sączu, 26 stopni prawie, a najchłodniej w Łebie i Wresku 15,7. Szczegóły pogodowe już teraz.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dzisiejsze popołudnie kończy się dość ciepło. Na południu temperatura sięga 26 stopni, ale pogoda będzie się zmieniać. Na zachodzie już pojawiają się opady i burze, a w nocy deszcz obejmie znacznie większy obszar Polski. Najtrudniejszej pogody, najbardziej wymagających warunków należy spodziewać się w szerokim pasie od Mazur i Podlasia przez centrum kraju, aż po Dolny Śląski i Opolszczyznę. W części tych regionów deszcz będzie okresami intensywny. Szczególnie dotyczy to wschodniego Dolnego Śląska, Opolszczyzny, południowej Wielkopolski, ziemi łódzkiej i Śląska. Tam miejscami może spaść do 20, a lokalnie nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego miejscami mogą przechodzić burze, podczas nich wiatr może osiągać około 60 km na godzinę, a w górach również możliwe są silniejsze porywy, dlatego jeśli macie przed sobą nocną trasę, warto uwzględnić możliwość nagłego pogorszenia warunków. Temperatura w nocy spadnie w większości kraju do 10-14 stopni. Cieplej będzie na południowym wschodzie do około 16. Wiatr pozostanie słaby lub umiarkowany. Na wybrzeżu i w rejonach podgórskich okresami mocniejszy, czyli dzisiaj jeszcze ciepło, ale wieczorem i w nocy pogoda będzie już zdecydowanie bardziej wymagająca dla kierowców, przede wszystkim ze względu na deszcz, miejscami burze i okresowo silniejsze podmuchy wiatru.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To na początek tej godziny Ed Sheeran.

0: Ale tych odpowiedzi przyszło. Oczywiście pojawiła się teściowa w samochodzie. Pojawiły się też różne inne rzeczy. Też ta nauka jazdy, chociaż pamiętajmy o tym, że trzeba być wyrozumiałym i każdy kiedyś się uczył i te 50 na godzinę trzeba jeździć po mieście, a poza tym też pilnować tego, żeby Elka nie odczuwała presji. Jeśli chodzi o rozwiązanie, to za moment. Wcześniej przywitam się z Mariuszem Dąbrowskim. Dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem oczywiście.
0: No i ruszamy w trasę.

0: sprawdzić, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak mi się wydaje, spoglądając i oglądając dość dokładnie naszą drogową mapę utrudnień, że tego dzisiejszego popołudnia najwięcej problemów jest na drodze S6 i na trasie S8. Jeśli chodzi o S6, kłopoty zakończyły się na odcinku węzeł Wiecimice, węzeł Płoty na 47 kilometrze. Natomiast jeśli chodzi o 8, odcinek Ząbkowice Śląskie Niemcza w pobliżu Przerzeczyna Zdroju na 70 kilometrze, samochód ciężarowy zderzył się z autem osobowym. Niestety dwie osoby są ranne, droga zablokowana. S5. Węzeł Korzeńsko, węzeł Żmigródek w pobliżu węzła Korzeńsko na 109 kilometrze. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Jedna osoba ranna, zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. S3, odcinek węzeł Niedoraz, węzeł Zielona Góra Południe, 196 kilometr. Auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden pas jezdni w kierunku Zielonej Góry. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną. Jeździmy z włączonymi światłami mijania. One są lepsze od świateł dziennych i choćby z tego powodu warto mieć włączony właśnie ten rodzaj świateł. No i sprawdzamy, jak zabezpieczone są nasze pociechy w fotelikach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kierowcy mają na to specjalną nazwę, gdy ta rzecz się pojawi, wywołuje emocje. Ta rzecz najbardziej denerwuje tych, którzy są tuż za nią i pojawia się tam, gdzie ktoś albo coś nie nadąża za resztą. Mamy radiowóz, mamy zielony liść, mamy też światła przeciwmgielne, mamy ponownie lampę Alladyna i także kapeć od Roberta z Ducato, ale mamy także taką odpowiedź.
3: Czy to nie chodzi przypadkowo o frustrację? Pozdrawiamy
0: serdecznie. Frustracja się rodzi, kiedy przytrafi nam się taka rzecz, taka osoba, takie auto, więc to nie o frustrację chodzi, chociaż ona jest częścią tego doświadczenia. Słuchamy dalej.
4: Chodzi o zawali drogę, Paweł Kłoczko.
5: Halo, halo, to z Elką i z ciężarową, która się wlecze, to mam tylko jedno skojarzenie. Zawali droga. No i uśmiałam się bardzo sama z siebie. Pozdrawiam. Piękne okoliczności przyrody. Gdzieś zachodnie Pomorze przestało padać. I tak, zawali droga.
6: No. Cześć PRK. No to chyba tym chodzi o zawali drogę lub tak zwanego marudera. Pozdrawiam, Darek.
7: Witam, czy chodzi o zawali drogę? Pozdrawiam, Ania z Kii.
0: No i jeszcze o zawali drodze napisali Łukasz, Adam, a jako pierwszy Robert z Dolnego Śląska. I tutaj, czy się rozlegną, czy nie rozlegną? Dzisiaj chodziło w zagadce o zawali drogę. Mam nadzieję, że dogrzani, więc pozostało mi tylko ogłosić konkurs Wycieraczki, czyli zgłaszacie się za pomocą naszej aplikacji, wysyłamy imię, nazwisko, numer telefonu, a do zdobycia voucher o wartości 100 zł na zakup wycieraczek. Później będzie pytanie, mam nadzieję, że dobra odpowiedź, a kiedy pojawi się ta dobra odpowiedź od kogoś z was, no to wtedy wiadomo, że nagroda trafi właśnie do tej osoby i bardzo proszę osoby, które się będą zgłaszać, żeby to były tak zwane świeżynki, czyli nowe. Dajmy szansę tym, którzy jeszcze nie brali udziału w konkursie. Imię, nazwisko, numer telefonu w aplikacji Polskiego Radia. 14:30 po 17:00.

0: No i mamy 21 minut po godzinie 17. To teraz czas na...
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: I witamy w PRK Filipa. Dzień dobry, Filipie.
2: Dzień dobry, witam, cześć.
0: W aucie czy już poza?
2: W aucie, jeszcze w aucie, dobre pół godzinki przede mną, powrotu do domu.
0: Dokąd jedziesz? Do domu, skąd? Jakie
2: pracy
0: województwo?
2: Do domu, do Radomia, jestem na obwodnicy Grójca.
0: I jak tam natężenie ruchu?
2: Znośne. Jak na tą porę dnia, to znośne.
0: No to całkiem fajnie. Być może dostaniesz od nas nagrodę jeszcze na finał dnia, jeśli chodzi o finał dnia pracy, bo jeszcze wieczór przed tobą. Filipie, padnie pytanie. Masz prawo do jednej podpowiedzi. Możesz oczywiście też odpowiedzieć zaraz po tym, kiedy ja zadam pytanie. Ale jeżeli będziesz potrzebował podpowiedzi, to po prostu powiedz. Dobrze?
2: Dobrze.
0: No to czas na pytanie w takim razie. Który element w samochodzie odpowiada za redukcję toksyczności spalin i zawiera w sobie metale szlachetne takie jak platyna czy rod?
2: Filtr TPF.
0: No właśnie.
2: Albo katalizator.
0: Zaliczamy. Zaliczamy. Chodziło o katalizator, to jest dobra odpowiedź. Trzeba było tak troszeczkę się zastanowić, ale dobra odpowiedź padła, więc komisja uznała tutaj, bo mamy komisję jednak obradującą, Maja, Ewelinka, pan Mariusz, także Ewa, wszyscy tam machają i uznaliśmy jednak tak jednogłośnie, prawda, że tak, że jednak Filipie, ale ty w ogóle nie okazujesz żadnych emocji.
2: Hip, hip, hura!
0: No i super. Teraz już są emocje i jest radość, więc się bardzo cieszymy. Jeśli chodzi o kwestie formalne, to zostań na linii, bo Maja jeszcze będzie potrzebować od ciebie danych. Pozdrawiamy serdecznie, miłego finału dnia i do usłyszenia, Filipie. Trzymaj się.
2: Pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.

0: Jeśli chodzi o konkurs wycieraczki i osoby, które nie zakwalifikowały się dzisiaj, a przysłały swoje zgłoszenia w aplikacji, to dobra wiadomość jest taka, że jutro także będzie szansa i w piątek również. Więc absolutnie warto zachować czujność i się nie zniechęcać. A teraz już pół godziny do 18:00 sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Najnowsze informacje ma Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S6, odcinek Rusocin-Straszyn w pobliżu Juszkowa na 347 km. Awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Gdyń. Raz jeszcze S6, odcinek węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsk-Kowale. W pobliżu Karczemek na 334

0: kilometrze zderzenie czterech autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Łodzi. S8, odcinek węzeł Modlińska, węzeł Marymącka, to południowa obwodnica Warszawy. Na 15 kilometrze awaria auta osobowego, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Poznania. S8 raz jeszcze, Wisłostrada Łabiszyńska w pobliżu węzła Modlińska na 16 kilometrze. Zderzenia auta osobowego z ciężarówką, zablokowany jeden pas w kierunku Białegostoku. Koniec kłopotów na Krajowej 11, na odcinku Jarocin-Środa Wielkopolska na 333 kilometrze jezdni w kierunku Poznania, nie ma już utrudnień. Druga krajowa numer 42, Wołczyn-Kluczbork, Ligota Dolna, 32 kilometr. Potrącono pieszego, pieszy jest ranny, obowiązuje ruch wahadłowy. I droga krajowa numer 62, Kruszwica, Brześć Kujawski, w pobliżu Radziejowa na 31 kilometrze. Trasa jest zamknięta na czas ewakuacji centrum handlowego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czekamy także na informacje od Was. Jeżeli jesteście świadkami utrudnień, warto o tym napisać albo nagrać wiadomość w naszej aplikacji.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

zamienimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro. Posiedzimy, podważymy takie plany. Zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro syna kiedyś tam poprzesuwamy. Ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. Tu z ekipy nikt nie będzie zajechany bez lipy. Wakacje w mieście odpalamy. Mamy tipy i atrakcje, straty pokrywamy. Pogonimy ten kawałek do reklamy.

0: zwolnimy ten kawałek do reklamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Piękny utwór. Bruno Mars, Lady Gaga, Die with a Smile. Chociaż film, wiadomo, Joker. Moi drodzy, nie wiem, czy tutaj w ogóle można mówić o uśmiechu, ale być może w takim w stylu Jokera, jeśli chodzi o ceny paliw, ale wokół tego właśnie. Paliwa w Polsce nie zabraknie, ale ceny mogą jeszcze wzrosnąć, tak uważa Piotr Kuczyński. To jest opinia Piotra Kuczyńskiego, głównego analityka domu inwestycyjnego Xelion. Jako główną przyczynę wysokich cen uznaje wojnę na Bliskim Wschodzie i malejącą podaż ropy naftowej. W polskim radiu mówił, że paliwa będą drożeć, dopóki Donald Trump nie zdecyduje się o zakończeniu konfliktu z Iranem.
1: Jeżeli to będzie się tak rozwijało, jak się na razie rozwija, i Donald Trump się nie wycofa, jeżeli go rynki nie zmuszą, on naprawdę, prezydent Trump naprawdę patrzy na to, co się dzieje na rynkach, na cenę ropy, na rentowność obligacji, na zachowanie rynku akcji. Wtedy zobaczymy, jak gwałtowne spadki ceny ropy. I to jest chyba w zasadzie jedyna nadzieja, bo innej to trudno dopatrzeć się, żebyśmy zobaczyli inny powód spadku cen.
0: Chociaż w przestrzeni medialnej pojawiają się też inne komentarze na ten temat, między innymi związane z konfliktem Rosji z Ukrainą. Jeśli chodzi o Piotra Kuczyńskiego, podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, takich jak Orlen, byłby sensownym rozwiązaniem pozwalającym na finansowanie pakietu obniżającego ceny paliw.
1: No bo przecież to nie jest zasługa super kadry zarządcy Orlenu, tylko to jest tylko i wyłącznie powód tego, że jeżeli cena jest ropy wysoka, a marża jest stała,

0: to im wyższa cena ropy, to marża X% razy wyższa cena daje wyższy zysk. Tak. To nie jest zasługa tych, którzy rządzą w Orlenie czy w innych spółkach.
1: Projekt ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych jest procedowany w ekspresowym tempie. Wczoraj przyjęła go Rada Ministrów, dziś odbyło się pierwsze czytanie, na jutro zaplanowano drugie czytanie, a na piątek głosowanie. Paliwa są dziś najdroższe w historii. Litr benzyny 95 kosztuje niecałe 8 zł, a diesel prawie 9. Wysokie ceny na stacjach to skutek zawirowań na rynku ropy spowodowanych atakiem USA i Izraela na Iran.
2: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: Za 10 minut będzie 18, jesteśmy na wysokich obrotach i na bieżąco sprawdzamy, co dzieje się na polskich drogach. Najnowsze informacje już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 62, Kruszwica, Brześć, Kujawski. W pobliżu Radziejowa na 31, między 31 a 32 kilometrem, droga jest zamknięta na czas ewakuacji centrum handlowego. Koniec kłopotów na krajowej trasie nr 42 na odcinku Wołczyn-Kluczbork.

0: pobliżu Ligoty Dolnej na 32 kilometrze. Sporo utrudnień na S2 na południowej obwodnicy Warszawy. Korek jest od węzła Puławska po Wisłę dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego. Natomiast na S8 korek jest od Bemowa przez Koło aż po Żerań dla jadących w stronę Białegostoku, a dla jadących w stronę węzła Konotopy korek jest od Annopola po Marymont. S6, odcinek węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsk-Wale w pobliżu Karczemek na 334 kilometrze, zderzenie 4 aut osobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A my nie będziemy szeptać o muzyce.
1: A nie,
0: Zbyszek nie będzie absolutnie szeptał. Zresztą my już zaczęliśmy rozmawiać o muzyce, ale...
1: Piotrek zdradził, że jest wielkim fanem Petera Gabriela ostatnio.
0: Tak, jestem, tak. I naprawdę polecam każdemu. Całą płytę I.O., czyli input, output, tak? Także wszystko się przenika. Zresztą fantastyczna filozofia, że jesteśmy częścią całego wszechświata. Każdy ma z nas swoje, jakąś swoją rolę tutaj i warto ją poznać też, tak?
1: Tak. Jakby się głębiej zastanowić, to może nie jest to najbardziej odkrywcze, ale jak jest opakowane w dźwięki, to naprawdę robi wrażenie.
0: I też zachęca do pewnej refleksji.
1: No to
0: bo czasami jedziemy na automacie, a my wrzucamy na luz tym razem już po godzinie 18. I Zbyszek z atrakcyjnością.
1: Tak, będzie po 19:00 gość, właściwie gościni, jak to się teraz ostatnio mówi, chociaż w międzywojniu też podobno te feminatywy były stosowane. W każdym razie Paula Roma będzie ze swoją nową, trzecią, zależy jak liczyć, albo czwartą płytą. Z resztek się płyta nazywa, więc będziemy próbowali podrążyć, dlaczego z resztek, jakim samochodem do nas Paula przyjedzie. Ona w ogóle bardzo lubi jeździć, bardzo lubi samochody.

0: Więc będzie, myślę, że ciekawie. Jest bardzo odpowiedzialnym kierowcą. Nigdy nie jeździ, jak jest niewyspana, jak jest zmęczona. To też poddaje pod rozwagę wszystkim słuchaczkom i słuchaczom Polskiego Radia Kierowców, więc wydaje mi się, że może być ciekawie, a na pewno będzie intrygujące, jeżeli chodzi o muzykę. Skoro już Piotrek powiedział o Peteru Gabrielu, to myślę, że ta muzyka dla miłośników takich dźwięków, które zmuszają do refleksji, pojawi się niewątpliwie w wykonaniu Pauli Romy właśnie.
1: No właśnie, no to zachęcamy do tego, żebyście zostali z Polskim Radiem Kierowców i rozsmakowali się w tych dźwiękach. Zbyszek zaprasza, a ja dziękuję. Piotr Firan, do usłyszenia. Jutro spotka się z wami Ola Jasińska w Wysokich Obrotach.

0: Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje. Światło dostaje się do środka.
1: I ze wszystkim, co Fish wyrymował, mogę się zgodzić. Za mało czasu Fish Emadę tworzyło w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Minęła 18.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynamy na luzie, oczywiście od prognozy pogody. Trzeba wiedzieć, w jakich okolicznościach meteorologicznych będziemy jeździć w ciągu najbliższych godzin. W nocy zachmurzenie duże i całkowite.

0: Wite, głównie w szerokim pasie od Mazur i Podlasia, aż po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Taka szarfa, można powiedzieć, będzie przebiegała przez Polskę. Większe przejaśnienia tylko na krańcach południowo-wschodnich i na północnym zachodzie. Opady deszczu, miejscami burze na wschodzie Dolnego Śląska, na Opolszczyźnie i w południowej Wielkopolsce. Na ziemi łódzkiej czy na Śląsku będzie padało umiarkowanie i silnie. W związku z czym może napadać deszczu od 20 do miejscami nawet 30 mm na metr kwadratowy. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie, nawet do około 16 stopni w nocy. Wiatr przy tym słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i na obszarach podgórskich porywisty. Na wschodzie i południowo-zachodni, na pozostałym obszarze kraju zachodni, podczas burz oczywiście porywisty, porywy do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy na luzie. W składzie dzisiaj Monika Gniewaszewska jest wydawczynią, realizatorką Ewelina Dobrzyńska. Mariusz Dąbrowski już za 8 minut powie, co na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór.

0: Dokładnie 10 minut temu minęła godzina 18. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa Na Luzie, w którym mówiłem już, że Mariusz Dąbrowski będzie prezentował raporty z dróg. Liczba mnoga jest o tyle uzasadniona, że 3 razy w godzinie to się dzieje. I pierwszy dzisiejszy w Na Luzie właśnie będzie teraz. Bo jest 10 minut po godzinie 18. Jesteś, Mariusz.
1: I zrobię to z największą przyjemnością.

0: Przyjemnością.
1: I z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: Ależ oczywiście, że z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ta największa przyjemność wynika choćby z tego, że z jednej strony jest Zbyszek, po drugiej stronie naszej szyby dwie urocze niewiasty, więc po prostu chce się żyć i chce się robić dla Państwa.
1: A po 19 rzeczy będzie jeszcze trzecia, bo dzisiaj będziemy mieli w gościach Paulę Romę.
0: Nie wiem, nie znam, zobaczę.
1: Usłyszysz.
0: Usłyszę.
1: Zachęcam.
0: Dobra. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S6 na odcinku Rusocin-Straszyn w pobliżu Juszkowa na 347 km w kierunku Gdyni, ale wciąż są kłopoty na odcinku S6 Gdańsk-Lotnisko Gdańsk-Kowale w pobliżu Karczemek na 334 km, gdzie po zderzeniu czterech autosobowych zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. S8, odcinek węzeł Wisłostrada, węzeł Łabiszyńska, Warszawa, 16 km, zderzenie auta osobowego z ciężarówką, zablokowany jeden pas w kierunku Białegostoku. Krajowa 11, odcinek Jarocin, Środa Wielkopolska w pobliżu Nowego Miasta nad Wartą, nie ma już utrudnień na 333 km, gdzie zderzyły się trzy auta osobowe, a jedna osoba ucierpiała w tym wypadku. I droga krajowa numer 62, Kruszwica, Brześć Kujawski, Radziejów. Między 31 a 32 kilometrem droga jest zamknięta.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To my się już w komplecie zameldowaliśmy. Paula będzie po godzinie 19. To proponuję, żebyście i wy się zameldowali. Stałe słuchaczki, stali słuchacze i być może ktoś nowy. Zachęcam do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców po to, żeby inni kierowcy mogli skorzystać z tego, co wy widzicie za szybami swoich samochodów, ale też na przykład na wypadek przyniesienia przez gościnie jakichś prezentów. Dopiero co płytę wydała nową. Może będzie miała ze sobą coś, więc warto się zgłosić, żebym wiedział, komu będę zadawał pytania na przykład konkursowe. Zachęcam, aplikacja daje możliwość napisania wiadomości tekstowej albo nagrania wiadomości głosowej w bardzo dobrej jakości. Przez całą minutę można opowiadać, więc naprawdę warto. A jak jesteście bardzo antyapkowi, to po pierwsze zachęcam do tego, żeby się przełamać, a po drugie mamy też numer telefonu 22 513 11 11.

0: Prawie 20 minut po godzinie 18. Tu PRK, Polskie Rady Kierowców i na luzie, ale nie będzie teraz zbyt optymistycznie. Miewam takie wrażenie, jak jadę i obserwuję niektórych prowadzących pojazdy mechaniczne wokół, ale teraz mamy twarde dane. Co piąty kierowca jest pod wpływem silnych leków, które mogą zaburzać postrzeganie. Tak mówi profesor Mariola Herbert z Katedry i Zakładu Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Oznacza to też, że rośnie liczba osób zażywających takie leki. Rośnie liczba osób zażywających takie leki, dodaje biegła Sądu Okręgowego w Lublinie.
1: Wiele leków, szczególnie tych, które działają na środkowy układ nerwowy, negatywnie wpływa na zdolności psychomotoryczne kierowców, w tym do prowadzenia oczywiście pojazdów. Tak naprawdę w Polsce nie znamy skali zjawiska, jak wiele osób prowadzi samochody, będąc pod wpływem leków, natomiast

0: szacuje się, że co piąty wypadek, co piąte zdarzenie drogowe dotyczy kierowcy, który jest po zażyciu leków. A więc jest to bardzo dużo.
1: A wiele leków na przeziębienie, kaszel czy grypę również może negatywnie wpływać na zdolności psychomotoryczne kierowców. Takimi lekami mogą być te, które w swoim składzie zawierają na przykład kodeinę. I tu można by było powiedzieć, że historia się kończy i zamyka, ale jest jeszcze ta ciemniejsza strona, bo leki to jedno, a drugie to środki, które mają wpływ na postrzeganie i na zdolności psychomotoryczne, a lekami nie są. I tu już się zaczynają problemy, bo jeżeli 20%, skoro co piąty, to 20% potencjalnych używających takich leków jest na drogach, to ilu w ogóle jest takich, którzy mają zaburzenia psychomotoryczne, bo używają czegoś, co jest niedozwolone i co nie jest lekiem, a co niejednokrotnie już mieliśmy dowód po różnych zdarzeniach drogowych, okazuje się i no, daje bardzo dużo do myślenia. Ja jestem lekko zaniepokojony, żeby nie powiedzieć zaniepokojony po prostu, albo żeby nie powiedzieć, że to już zakrawa nawet o przerażenie, no bo jeżeli to jest taka liczba, jeżeli 20% to są sami ci, którzy przyjmują leki, które mogą mieć wpływ na postrzeganie rzeczywistości, a oprócz tego jeszcze jacyś ludzie, którzy bardzo nieodpowiedzialnie siadają za kierownicę samochodu, będąc pod wpływem innych środków, to włosy stają na plecach troszeczkę. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. 22 minuty temu minęła godzina 18. Za 8 minut punktualnie o 18.30 kolejne wiadomości z dróg. I miejmy nadzieję, że one będą bardziej optymistyczne niż te wnioski. Chociaż właściwie to też jest optymistyczne, bo jeżeli poznajemy prawdę o tym, co nas otacza, no to jest to dobre, mimo że gorzka ta prawda.

0: Ale miła niespodzianka. W aplikacji czytam: dzień dobry, jak zawsze razem z mężem słuchamy PRK i najlepszej audycji na luzie. Ponso wieje. Mąż ostatnio wygrał płytę winylową Noc z Kleopatrą. To przedwczoraj przecież. Dziś została dostarczona przez kuriera. Wow. Jaki szybki kurier. Pozdrawiamy serdecznie Ania i Adam, i to jeszcze zdaje się, że z Tarnowa. Tak, z Tarnowa. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, Aniu i Adamie. Zachęcamy do słuchania dzisiaj i na przykład proponuję, żebyśmy posłuchali serwisu drogowego, bo przyszedł Mariusz Dąbrowski, wygląda, że ma jakieś wiadomości. To dawaj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Weź nie pytaj.
0: No to już nie pytam.
2: Droga krajowa, przepraszam, to jest trasa ekspresowa S61. Odcinek Suwałki Ełk w pobliżu Milewa na 156 kilometrze. Zdarzenie trzech ciężarówek, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Łomży. Ale koniec kłopotów na drodze krajowej numer 62 na odcinku Kruszwica Brześć Kujawski w pobliżu Radziejowa na 31 kilometrze. Tam droga była zamknięta na czas ewakuacji centrum handlowego. Koniec kłopotów także

0: Że na S6 na odcinku węzeł Gdańsk-Lotnisko, Gdańsk-Kowale w pobliżu Karczemek na 334 kilometrze, gdzie po zdarzeniu czterech aut osobowych zablokowany był jeden pas w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeszcze wśród wiadomości, które przysłaliście w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, powitać. Dzięki za Metalikę. Pozdrawiam Kadas. Kadasie, pozdrawiam ciebie też, ale czujny słuchacz. No tak, rzeczywiście była taka Metalika trochę bardziej countryka na początku godziny, Mama Set. Ale to nie wszystkie wiadomości. Wszystkich to bym nie zdążył podać. Mariuszu, posłuchaj, jeszcze mamy wiadomość od słuchaczki albo słuchaczka.
3: Halo, halo, cześć PRK, Małcin z tej strony. Jadę sobie z Gdańska S5 w stronę Bydgoszczy i na 63 kilometrze na prawym pasie leżą szczątki opony, które wystrzeliły chwilę wcześniej w ciężarówce. I tak naprawdę jest tego sporo i cały prawy pas jest zajęty, także uważać tam proszę. Pozdrawiam.
2: Dziękujemy bardzo Marcinie. Jak powiedział szczątki, Marcin, nasz słuchacz, to ja już miałem horrorowe jakieś wizje, ale to dobrze, że tylko szczątki opony i miejmy nadzieję, że niedługo będą posprzątane. Liczę na to, że wszyscy usłyszeli, którzy tamtędy jadą i że będzie tam bezpiecznie.

Za 19 minut będzie godzina 19. Słuchacie PRK i programu Na Luzie. Zapraszam teraz do Małopolski, choć właściwie właściwsze byłoby przestrzeżenie przed udawaniem się tam, bo dziś rano drogowcy

0: Zaczęli prace remontowe na Zakopiance. Do piątku nas kierowców w związku z tym czekają utrudnienia w Myślenicach. Wymieniana jest nawierzchnia na jezdni w kierunku Krakowa. No i trzeba liczyć się ze zmienioną organizacją ruchu, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.
1: Od środy do piątku będą toczyć się prace na Zakopiance w Myślenicach. Chodzi o jezdnię w kierunku Krakowa od wiaduktu na Polankę po nowy węzeł w Myślenicach. To niespełna 700 metrów jezdni. Na tym odcinku będziemy zmieniać nawierzchnię. Ściągniemy starą i położymy nową. W ciągu dnia będzie ruch jednym pasem. Wieczorem będziemy przywracać ruch dwoma pasami.
0: A w miejscu prowadzonych prac w okolicach Myślenic w tej chwili widać na szczęście tylko niewielkie spowolnienie.

0: Gdzieś mi mignęło, że dzisiaj jest dzień bluesa. To Chococker się właściwie wpisuje. Unchain my heart, oswobódź me serce. Mariuszu, oswobódź me serce z niepokoju spowodowanego tym, że przyszło mi do głowy, że może gdzieś być niebezpiecznie na którejś drodze.
1: Oswobadzam cię.
0: Posłuchajmy szczegółów, co się dzieje w tej chwili na polskich trasach. 18.50, Superka, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Co prawda skończyły się kłopoty na drodze ekspresowej S61 na odcinku Suwałki-Budzisko w pobliżu Olszanki na 201 kilometrze, gdzie po zderzeniu auto osobowego z ciężarówką zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Łomży. Był, bo już jedzie się przez 201 kilometr trasy S61 bez jakichkolwiek problemów, ale na tej samej drodze na odcinku Suwałki-Ełk w pobliżu Milewa na 156 kilometrze zderzenie trzech ciężarówek. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łomży. S8, odcinek węzeł Wisłostrada, węzeł Łabiszyńska, Warszawa, 16 kilometr. Po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką zablokowany pozostaje jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

The Afghan Weeks, rzadko spotykani w stacjach radiowych komercyjnych to w ogóle, a teraz posłuchamy sobie, że to żal, że to smutek, że to bardzo źle, że są pomijani, bo brzmią tak. Algiers, The Afghan Weeks w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Andrzej Krzywy i Demona. Andrzej Krzywy ujeżdża Lexusa cały czas i to fajnego. Dwa proste słowa za nami. W tej chwili w Nowym Sączu najcieplej 25,3 stopnia, najzimniej w Szczecinku 14,8. A jutro w ogóle będzie chłodniej. Za chwilę szczegóły pogody. Minęła 19.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa Na Luzie, program, w którym już za chwilę będę gościł Paulę Romę z nową muzyką. A jutro, jeżeli chodzi o prognozę pogody, będziemy jechać w takich warunkach, prawie że jak dziś, ale będzie chłodniej. W dzień zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, przejściowo nawet z rozpogodzeniami, głównie na nizinie szczecińskiej i w zachodniej części kraju. I na ziemi lubuskiej. Okresami przelotne opady deszczu, na przykład na Pomorzu, nawet z burzami. Na południowym wschodzie też opady o charakterze ciągłym. Napada na Lubelszczyźnie miejscami około 10 mm, na południu Podkarpacia i w Małopolsce do 12. Temperatura maksymalna jutro w najcieplejszym momencie dnia na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni. Na krańcach południowo-wschodnich, na Roztoczu, na Lubelszczyźnie.

0: Na Rzeszowszczyźnie nieco cieplej do 20-21. Wiatr jutro będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Z zachodu będzie wiał, w czasie burz porywisty, porywy do 55-60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To PRK, Polskie Radio Kierowców. Zaglądam do aplikacji, która się tak samo nazywa jak my, czyli Polskie Radio Kierowców, i czytam: cześć chłopaki, Toczek jest na odsłuchu. Pozdrawiamy Toczka i wszystkich stałych słuchaczy, słuchaczki oczywiście przede wszystkim. I mamy jeszcze bonusowy raport pogodowy z Wrocławia. 24 stopnie, pełne zachmurzenie, zaczyna padać deszcz, wiatr jest słaby, widoczność w porządku, no chociaż przy padającym deszczu to pewnie taka sobie będzie zaraz. Towarzyszymy przy odpoczynku po dniu wycieczkowym Antkowi z Gryfina, który życzy wszystkim kierowcom szerokości, przyczepności, spokojności i miłego popołudnia, no już w zasadzie wieczoru w tej chwili. 2,5 minuty prawie po godzinie 19, czyli za niespełna 8 minut Mariusz Dąbrowski powie, co na drogach. Ewelina Dobrzyńska cały czas realizuje dzisiejsze Na Luzie. Monika Gniewaszewska jest wydawczynią. Paula Roma, jak mówiłem, będzie naszą gościnią. Zapraszam bardzo serdecznie do słuchania jej najnowszej płyty. Zresztek się nazywa. To frapujący tytuł. Będziemy ustalali, dlaczego właśnie taki. A ja nazywam się Zbyszek Zegler i będzie mi bardzo miło, jeżeli do samego końca dzisiejszego Na Luzie, czyli do 22, będziemy jechać razem. Mam nadzieję, że się uda. Trzymam kciuki i proponuję, żebyśmy posłuchali teraz Manu Chao z Początku Wieku.
2: En San Salvador.

0: Powiedzmy to. Powiedzmy, co dzieje się na polskich drogach za Tadeuszem Nalepą, ale mi go brakuje. Naprawdę niewielu jest artystów, którzy odeszli. Nie no, wielu. Romka Lipki też, ale Tadeusz Nalepa, myślę, że dziś przede wszystkim w dniu bluesa powinien być hołubiony wyjątkowo. No i że w dzisiejszych czasach, gdyby żył, to jeszcze by bardzo dużo dobrego zrobił w muzyce. Tak mi się wydaje, ale to nigdy tego nie zweryfikujemy. Za to możemy sprawdzić, co na polskich drogach, bo jest dokładnie 10 minut po godzinie 19. Posłuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców, bo w Na Luzie mamy co 20 minut serwisy. Paula Roma już jest, to tak na marginesie i za chwilę będziemy rozmawiać i słuchać jej nowej muzyki. Ale Mariusz Dąbrowski też jest.
1: Tak.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Wciąż mamy kłopoty, można powiedzieć, że w samym sercu miasta. S8-ka i jej stołeczny fragment od koła po Żerań na jezdni w kierunku Białego Stoku. Wszystko to za sprawą tego, że na odcinku węzeł Wisłostrada, węzeła Biszyńska w pobliżu węzła Modlińska. Na 16 kilometrze doszło do zdarzenia autoosobowego z ciężarówką. No i w efekcie zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białego Stoku. Do tego cały czas mamy korek. Korek również na Krajowej Siódemce między Łomiankami a wjazdem do Warszawy. Korek jest na

0: tym fragmencie trasy, który nie jest remontowany, nie jest przebudowywany, no stać trzeba. No i droga ekspresowa S61, odcinek Suwałki-Ełk w pobliżu Milewa na 156 kilometrze. Doszło tam do zdarzenia trzech ciężarówek. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łomży.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze w aplikacji Polskiego Radia Kierowców pojawiła się kolejna wiadomość. Cześć, Zbyszku, też się melduje na pokładzie PRK. Nie wiem jak w Polsce z pogodą, ale u mnie okolice Mediolanu 26 stopni i piękne słoneczko zachodzi właśnie. Pozdrawiam serdecznie, miłego wieczoru. Życzy Puchaty ze Skanii. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No u nas trochę chłodniej, jutro jeszcze w ogóle będzie zimniej, ale źle nie jest, bo w najcieplejszym mieście w Polsce, prawie tak jak w Mediolanie, Nowy Sącz 25,3 stopnia. Pozdrawiam wszystkie stałe i nowe słuchaczki i słuchaczy Polskiego Radia Kierowców i zapraszam na spotkanie z Paulą Romą już za chwilę po piosence zespołu Portugal The Man i Pauli Romy, rzecz jasna.

0: 18,5 minuty po godzinie 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Na luzie, tak się nazywa ten program. I dzisiaj będzie na luzie. I bardzo przyjemnie i sympatycznie wnoszę z pierwszych kilku chwil naszego spotkania. Paula Roma jest dzisiaj bohaterką na luzie.
1: Bonżurek, jak najbardziej na luzie, wieczornym luzie już.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś, bo bardzo dużo pytań mam w związku z tą płytą, która się ukazała. Dlaczego ona się nazywa Zresztek?
1: A, to już mniej luźny temat, ale powiem, bo resztki emocjonalne, bo dużo się w moim życiu przez ostatnie 2 lata działo, bo urodziłam synka i bardzo trudno było pogodzić życie prywatne z zawodowym, z nagrywaniem płyty, z czego jestem niezwykle dumna, że udało mi się te resztki właśnie sił, często jako młodej mamy, te resztki ochoty, bo też nie zawsze miałam ochotę, żeby szczerze po prostu tak bardzo mocno być w pracy, wtedy kiedy ma się małego człowieka w domu.
0: A junior ma 2 lata, przepraszam.
1: 2,5 właśnie za chwilkę, tak.
0: No to już przynajmniej
1: teraz już jest luz. Teraz to już jest luzik, ale jak ja zaczęłam nagrywać album z resztek, to mój synek miał 4-5 miesięcy, więc to był maluszek leżący na mojej piersi i po prostu naprawdę jestem z tego dumna i stąd to ten tytuł z resztek, że mimo, uważam, że może powiem bez kurtuazji, że jest to mój najbardziej dojrzały album i lubię go bardzo, chyba najbardziej, to po prostu był najtrudniejszy w tworzeniu.
0: No ale wiesz, to jest dosyć przewrotny tytuł, bo z resztek to też można sobie, ja pierwsze co pomyślałem, odrzuty
1: odpady.
0: Jakieś.
1: O to chodziło, to żebyśmy mieli o czym rozmawiać.
0: Płynie z miłości,
1: tak.
0: Albo z cholernego pragnienia,
1: tak,
0: albo
1: tak.
0: Z jedynki jeszcze.
1: Tak.
0: No widzisz, sprytnie, to zasiałaś tam.
1: Ja lubię, w ogóle sporo. Też lubię, zawsze szukam tytułu na płytę, który będzie kąśliwy i będzie do dyskusji. No taki tytuł jednoznaczny byłby po prostu niepodobny do mnie. Nawet jak było cholerne pragnienie, to bardzo chciałam, żeby to cholerne wybrzmiało, bo to też było takie trochę przewrotne, bo pragnienie kojarzy się z czymś pięknym, a nie z cholernym.
0: Mm-hmm.
1: Tak samo tutaj, z resztek pierwsze co w mojej wytwórni, jak weszłam z tym tytułem i mówię, dobra, słuchajcie, mam tytuł, to oni mówią, o, ale no dobra, no to uszyjemy jakieś kurtki z odpadów, tak, bo to są resztki tych piosenek.
0: A jeszcze inna droga.
1: Więc ja mówię, nie, nic nie będziemy szyć, żadne resztki. To ja często o tym albumie mówię w ten sposób, że z tych resztek powstają najpiękniejsze początki.
0: Ale widzisz, to jest właśnie bardzo ważne, jeżeli się doprecyzuje, że chodzi o resztki emocjonalne, o resztki energii,
1: tak,
0: o takie resztki, bo

0: no każdy prawie tego doświadcza, więc nie, myślę, że każdy tylko...
1: Myślę, że każdy, tylko nie każdy też ma odwagę się głośno przyznać i powiedzieć, że było trudno, bo żyjemy w świecie i to właśnie, mimo że audycja na luzie, to trochę, tak jak powiedziałam, chwilę do tytułu poważniej, że żyjemy w świecie, który mimo swojego pędu i takiej otwartości, innowacji, jest zamknięty w dużej mierze na trudności. Bardzo trudno ludziom jest przyznać się i powiedzieć...
0: Na trudności, na brzydotę.
1: Tak,
0: na...
1: bardzo trudno jest powiedzieć, o kurczę, słuchajcie, no coś się zepsuło. Mm-hmm. Albo było trudno, nie było tak pięknie i romantycznie w tworzeniu płyty.
0: Tylko wiesz, że to wynika trochę z tego, że my jesteśmy coraz bardziej powierzchowni i... Ja się zastanawiam właśnie, czy osoby, które tak jak ty tworzą, bo w ogóle pierwsze pytanie, które miałem przygotowane, było zupełnie inne, ale jak cię zobaczyłem i jak spojrzałem sobie na okładkę i w ogóle to nie mogłem nie zadać tego pytania o tytuł. Natomiast ja myślę, że osoby, które są tak takie twórcze, aktywne jak ty, no to będą miały coraz ciężej, no bo wystarczy kilka promptów napisać, ludzie teraz wszystko ze sztuczną inteligencją sobie robią. Nie boisz się, że będzie narastała frustracja, że co tu robić, żeby się odnaleźć w tych dziwnych czasach? Przedwczoraj był Lesław z Komet i bardzo gorzka była ta wypowiedź jego na temat tej zbliżającej się przyszłości, bo rzeczywiście żyjemy w takich czasach, że no ciężko znaleźć jakieś pozytywy.
1: I tak i nie. Trochę byłam po tej stronie, co mówisz na początku, jak był pierwszy strzał i taki trochę lęk przed sztuczną inteligencją. Trochę popatrzyłam na to, poczytałam głębiej, naprawdę weszłam w literaturę i porozmawiałam z artystami i sama też miałam okazję pracować przy wielu sesjach, przy których była próba używania sztucznej inteligencji, żeby było jasne, naprawdę na próbę, żeby zobaczyć, o co chodzi, jak ona pracuje, żeby dotknąć tego, a nie żeby tego użyć. I mam takie przemyślenie. I ono jest chyba właśnie trochę słodsze niż gorzkie. Bo wydaje mi się, a wręcz jestem pewna, że sztuka taka z głębi serca człowiecza, taka, która została dotknięta rękami człowieka i umysłu, pochodzi z głębi duszy, a inteligencja, jakkolwiek patetycznie by tego nie powiedzieć, nie ma tej duszy. To jest wytwór komputera. Tak,
0: AI.
1: Sztuczna inteligencja, tak, oczywiście o tym mówię. Wydaje mi się po prostu, że sztuka jest rzeczą tak trudną, tak nienamacalną, tak piękną i tak żywą, że dlatego tworzy to człowiek i czuć, kiedy to tworzy człowiek. Nawet jeśli tworzy to inteligencja na ten moment sztuczna, nie jest w stanie oddać tej emocji, do której idzie i której my często szukamy w trudnych momentach.
0: Chciałbym, żeby to było słowo, które chciałem się stanie, żeby tak zawsze było i żeby... No bo tak, no w zasadzie tak jest, natomiast widzę też, co się dzieje w mediach strumieniowych i jak ludzie słuchają, więc...
1: Ja też, aczkolwiek zobacz nam powrót na przykład płyt winylowych, że tak samo mówiliśmy.
0: No
1: tak samo mówiliśmy o Czarnym Krążku, że już jak wchodzi streaming, to już nikt płyty nigdy nie dotknie. To jest mój ulubiony moment. I teraz jest taki wzrost, jest ponad 20% wzrost na rynku płyt winylowych. Na przestrzeni dekady to jest ogromny wzrost. Ja sama widzę po sprzedaży, płyta z resztek została wydana wyłącznie na Czarnym Krążku. W ogóle nie wyszło nawet CD. Mieliśmy taki smaczek w pomyśle, żeby też zrobić kasety, ale nie starczyło czasu, może jeszcze do tego wrócimy. Ale nikt już nawet nie pomyśli o płycie CD. W tym momencie wszystkie, całe siły stawia się na płytę, na Czarny Krążek,
0: okładkę
1: który
0: dużą.
1: Kiedyś był tak jak teraz, no po prostu już odrzutem. Ja myślę, że historia zatacza koło i wszystko, co jakościowe, co człowiecze i co naprawdę wymagające ciężkiej pracy jest dostrzeżone, a wręcz wychodzi potem na jakiś inny level prestiżu.
0: No więc właśnie ten inny level to jest, wydaje mi się, kluczowe, bo ci, którzy konsumują tylko rozrywkę i nie ma dla nich znaczenia, czy ktoś stoi za dziełem, czy zrobił to ktoś na komputerze, to pewnie będą mieli cały czas takie zdanie, natomiast no, posłuchamy za chwileczkę luźne XXL, co ty na to, żebyśmy od tego singla zaczęli.
1: Świetny pomysł.
0: To Paula Roma nam się zaprezentuje tak z serca i z duszy, natomiast zanim jeszcze usłyszymy reprezentantkę z płyty z resztek, to jedna rzecz bardzo istotna, bo to poza anteną mi powiedziałaś o tym, że przyjechałaś, a nie, przepraszam, rozmawialiśmy już o tym, czy przyjechałaś,
1: poza
0: no właśnie, bo przyjechałaś samochodem takim samym jak poprzednio, ale wtedy nie pamiętałaś, jaki to samochód.
1: Tak, pomyliło mi się BSC, przyjechałam Mercedesem GLC i już teraz doskonale pamiętam, wyuczyłam się tej nazwy.
0: A Volvo jakie miałaś wcześniej?

0: wcześniej?
1: Volvo, coś takie długie V90 czy tam 60 są takie?
0: S90, jeżeli długie to S90, a jeżeli z nadbudówką to V. A jeżeli XC to jeszcze
1: XC. Takie 60.
0: Aha, no to pewnie S.
1: Tak, tak, takie S60. Pewnie mój mąż teraz tego słucha i mówi, co ty mówisz? No, to bo

0: I pamiętam, że to był samochód ze wszystkich tych, o których teraz mówię, że w kwestii takiego poczucia, że samochód siedzi na asfalcie, jak ja mogę tak powiedzieć po moim jakimś takim odczuciu kierowcy, to ten był znakomity, myślę, że najlepszy.
1: Najlepiej prowadzący się. To posłuchajmy Luźna na XXL, a o samochodach jeszcze będziemy rozmawiali. Paula Roma jest dzisiaj gwiazdą na Luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Dokładnie 19.30, luźne XXL. Porozmawiamy sobie jeszcze o tekście tej piosenki Paula Roma, która dzisiaj jest naszą bohaterką w Na Luzie, ale to dzisiaj, bo na co dzień i w każdym programie, w którym są serwisy drogowe, głównym bohaterem jest on, Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A2, odcinek węzeł Poznań Wschód, węzeł Poznań Krzesiny. W pobliżu 173 kilometra zderzenie drogowe z pieszym. Dramatyczne. Pieszy poniósł śmierć. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Świecka. Krajowa 16, odcinek Barczewo-Biskupiec. W pobliżu miejscowości Ruszajny na 14 kilometrze zderzenie trzech aut. Jedna osoba ranna, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 28, odcinek Sanok-Przemyśl w pobliżu miejscowości Leszczawa Dolna. Na 309 kilometrze kierujący motocyklem nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków. Wypadł z drogi, jest ranny, a na drodze numer 28 ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja pozwolę sobie w imieniu swoim i Mariusza nieśmiało poprosić o jeszcze więcej informacji z dróg w waszym wykonaniu. Możecie nagrywać w aplikacji Polskie Radio Kierowców, możecie pisać tekstowo, jeżeli macie taką możliwość. Możecie też nagrywać się na naszą automatyczną sekretarkę pod numerem 22 513 11 11.

0: 12. Wszystko dobrze? Tak?
1: W najlepszym porządku. Bardzo ci dziękuję za ten apel do naszych słuchaczy, bo się obawiałem, że chciałeś mnie do chórków zaangażować.
0: A to myślę, że za chwileczkę z Paulą będziemy negocjować. Za 28 minut 20 słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Paula Roma teraz z Sarsą, a piosenka przez naszą gościnę przygotowana. Zaraz sobie będziemy to zresztą wszystko wyjaśniać. Przyznaję się, róże kwitną. Róże kwitną.

0: Przyznaję się, Paula Roma i Sarsa. Paula Roma dzisiaj jest naszą gościnią w PRK, w Polskim Radiu Kierowców w Na Luzie. I już to odnotowaliście, w aplikacji pojawiło się nagranie takiej treści.
1: Dobry wieczór, Tomek z Rzego. Wow, no, cześć, no fajny gość, super. No Paula Romaniuk przecież już była kiedyś, tak? No była jedna z lepszych audycji i ta kobieta się no niesamowicie wypowiadała. Miło będzie posłuchać. Cóż, no wszystkim w PRK, naszym radiu kierowców, wszystkiego najlepszego prowadzącym. Tym, co na drodze przyczepności, szerokości, bo jest ślisko po deszczu. A tym, co w domu, jego wieczoru, jego słuchania. Pozdrawiam, Tomek z Rzego.
0: Pozdrawiamy Tomka, dziękujemy bardzo za ten głos. Paula zatrzepotała tutaj rzęsami.
2: I szerokim uśmiechem.
0: Ta kobieta.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam cię serdecznie, Tomku.
0: Teraz chciałem uporządkować troszeczkę to, o czym już mieliśmy rozmawiać, ale w tych emocjach od razu chcę zadać pytanie, które mi się nasunęło tak ad hocowo, jak to się pięknie mówi po polsku teraz. Czy zdarzają się takie sytuacje, kiedy myślisz sobie, a może zrobię jakiś skandalik, a może coś poza tym napisaniem piosenki, a może coś jakiś nie wiem, flash mob, coś, jakieś historie takie, wiesz. Rozmawiacie z menadżerką o tym, że coś trzeba w dzisiejszych czasach więcej niż tylko bardzo dobre piosenki?
2: Odpowiedź brzmi nie, ale myślałam o tym, w sensie takim, że nigdy nie myślałam, żeby to zrobić, ale były dyskusje i dysputy w takich ramach spotkania, jak robię tak

0: takie kolacje przyjaciół, takie ja to nazywam kluby kolacyjne w domu, to często ktoś mi powiedział, mój mąż mi tak powiedział, że Paula, no gdybyś powiedzmy przez te 10, bo dzisiaj akurat mam 10. rocznicę ślubu, od razu powiem.
1: Wow, więc najlepszego.
0: Dziękuję bardzo. Więc mąż mi powiedział, że może, tak w żartach oczywiście zawsze mówię, że może gdybyś, wiesz, 10 lat nie była mężatką, to może właśnie byś coś wymyśliła i byłoby bardziej i bardziej szum. I on się zawsze tak podśmiewuje ze mnie. No tak pół żartem, pół serio. Teraz na serio, to nie jest nigdy... nie było w moim kręgu zainteresowań. Zgadzam się z tym stwierdzeniem, że sama dobra piosenka w tych czasach nie wystarczy, ale wierzę, że jest dużo innych dróg na dotarcie do publiki i ludzi, niż robienie z siebie po prostu głupa. Brzydko powiedziałam, ale tak
1: ale
0: naprawdę.
1: Ale wiadomo, o co chodzi, bardzo mądrze. A na ulicy, na kartonach te hasła chodź zanim minie, nie czekaj tak. aż zatęsknisz, najlepsze rzeczy dzieją się wieczorem. Ktoś zwrócił na to uwagę?
0: Jak najbardziej. Chodziłam, wytłumaczę, bo w radio wiadomo, tego nie widać, więc wytłumaczę słuchaczom, o co chodzi. Wymyśliłam sobie taką akcję, to był mój pomysł, promującą moją najbliższą trasę koncertową o tytule Z resztek, więc daliśmy takie hasła, które się kojarzą z emocjami koncertowymi, z tęsknotą, z jakimś wydarzeniem, do którego tęskno człowiekowi. Więc właśnie chodź zanim minie, nie przegap, no kup ten bilet, bo nie wiem, wyjdź z domu, bo jesteś za ładnie ubrana. No jasne.
1: Za ładnie ubrana, żeby zostać w domu.
0: No, na przykład.
1: To jest
0: więc takie mamy hasła. I ja chodziłam po centrum Warszawy z takimi wielkimi kartonami, ja to napisałam sobie własnoręcznie markerem i ludzie podchodzili i mówili, o, ale pani ładnie ubrana i pani nie jest w domu na przykład. Więc dużo osób podchodziło albo pytało się, o co chodzi, czy to reklama filmu. Od razu tłumaczyłam, że to chodzi o trasę. No, myślę, że w tych czasach właśnie takie specjalne akcje, a propos zwracania na siebie uwagi, specjalne akcje do teledysków, do singli, do, w ogóle do wszystkiego musi być jakaś akcja. To jest słowo klucz w tych czasach. Bo kiedyś była po prostu piękna piosenka i prawda, a teraz oprócz tego wszystkiego jest jeszcze 10 kanałów dotarcia social mediowego i ludzie się gubią. Skoro ja się gubię, a używam, to co dopiero ten, który nie używa. Więc trzeba po prostu myśleć o tym.
1: Przeacza i nie wie, a wielu takich abdykuje zupełnie, już rezygnują z korzystania z czegokolwiek. Ostatnio byłem u znajomego na działce i przy mnie osobiście wyrzucił telewizor. Sprawny, działający.
0: Tak, przez okno?
1: Ale niemalże, no blisko było okno, natomiast wyrzucił, bo stwierdził, że tak, no nie będzie nikomu dawał, bo to już taki trochę starszy,
0: tak.
1: Ale działający. Sami tak nie używa, więc bez sensu. No i stwierdził, że następnego dnia i tak będzie śmieciarka, więc zabierze. I wyrzucił telewizor, to jedno. Drugie, celowo nie miał, zastanawiał się nad Starlinkiem, ale stwierdził, że jak nie ma internetu, a to niech nie będzie.
0: No.
1: I powiem ci, że bardzo fajnie się wypoczywało. Masz takie miejsce, w którym wypoczywasz, tak żeby się zupełnie odciąć.
0: Mam.
1: Po pracy
0: Może
1: twórczej.
0: Nie, że zupełnie, ale mam takie miejsce, w którym na szczęście jest dosyć słaby zasięg, więc jak trzeba użyć jakichś mass mediów, Instagram, TikTok i tym podobne, to nie działa. I zawsze jak się wkurzałam, tak od kilku lat mówię, o Boże, jak dobrze nie działa. To jest mój dom rodzinny. Tam są też wysokie świerki na działce. Ta działka jest bardzo blisko, praktycznie, no powiedzmy parę kroków od lasu.
1: Od Warszawy, tak?
0: Jest to pod Warszawą i przyznaję się, tak jak w mojej piosence, że to jest takie miejsce, które mnie leczy, że jadę do domu. Aż teraz jak mówię, to się wzruszam, bo nie sądziłam, że dom rodzinny może dawać taki spokój i działać jak najlepsze lekarstwo po prostu. No, tak,
1: to miłe.
0: Tak mam w domu.
1: Jak rodzice słuchają, to myślę, że są zachwyceni. Taki lek na zło, można by powiedzieć.
0: Tak, nawiązując jak Krystyna Brońko śpiewała.
1: Albo do twojej twórczości, bo też lek na zło, który zrobiliście z BRK.
0: Tak jest.
1: Zadam to pytanie, które miałem przygotowane na początek, bo ono właśnie teraz wydaje mi się, że przed tą piosenką dobrze zabrzmi, a pewnie twoja odpowiedź jeszcze lepiej, bo można odnieść wrażenie, że piszesz i komponujesz jak szalona ostatnio, bo tak, Magdzie Beredzie taką ładną piosenkę, co jeść, jeśli chyba była właśnie premiera.
0: Jak miło.
1: Sobie solo, sobie z Sarsą już słyszeliśmy. Dla PRK, z którym też wystąpiłaś w Leku na zło w ubiegłym roku. Wcześniej z Rozali. Lubisz i cię lubią? Czy szukasz? I dlatego jest tyle współpracy, i dlatego tak
0: nie
1: dużo.
0: Nie szukam. To w ogóle to wszystko mnie samo znalazło i to też jest zaskakujące dla mnie. Więc chyba faktycznie lubię pisać i oni mnie lubią. Ci, co do mnie piszą, żebym napisała. To jest niesamowite, że ja się wzbraniałam przed tym wiele lat. Nie chciałam pisać.

0: pisać. Nie chciałam w ogóle być songwriterem. Takie słowo jest na tekściarzy w Polsce teraz modne, z angielskiego. Czułam, że jestem artystką, kompozytorką, przede wszystkim wokalistką. Ten głos jako instrument był dla mnie zawsze priorytetem.
1: Nie widziałam, że to dla siebie wszystko.
0: Ja w ogóle nie widziałam nic innego, tylko moja kariera jako Paula Roma. No i po latach okazało się, gdzieś tam znajomym napisałam 1, 2, 3 numery. Potem się okazało, że mam z tego taką frajdę i że to mnie w jakiś inny sposób inspiruje. I że też mogę w spokoju też więcej jako artysta żyć finansowo, bo to też jest ważne, bo też o tym mało osób mówi, myślę, to jest ważne też dla ludzi, którzy nas słuchają, że artyści tylko tego najwyższego schodka mają spokój finansowy, a ci, którzy gdzieś tam są po środku swojej drogi kariery i być może nigdy im się nie uda wejść wyżej, muszą sobie też szukać jakichś innych odnóg pracy i nie ma w tym absolutnie żadnego wstydu, wręcz uważam to za super zaradność. Więc ja pomyślałam, że będę też songwriterem i...
1: Jeszcze muszą chcieć wziąć te twoje piosenki.
0: Oczywiście, no, one się okazują singlami ostatnio wszystkie. Też mogę przyznać całą płytę Filipa Mettlera, takiego fajnego debiutanta, też napisałam teraz, która będzie na jesieni premierowana. Kolejny z Magdą Beredą, kolejny singiel. I na przykład w tym roku miałam okazję, moja taka piosenka, którą współtworzyłam, reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior. To była ostatnia piosenka, Brightest Light. I śpiewają Marianna Kłos. I to była Eurowizja Junior, czyli młodzieży. I ona była prezentowana w Gruzji. Ona była reprezentowana w Gruzji w tym roku i byłam z tego niezmiernie dumna, że piosenka, którą napisałam, pojechała tak daleko na takie właśnie szerokie międzynarodowe wody.
1: W tych zawodach zajęła?
0: Chyba, z tego co pamiętam, to 8 chyba. Aczkolwiek sama Marianka i jej prezentacja naprawdę była najwyższych lotów. Pozdrawiam z tego miejsca naszą reprezentantkę, której też zresztą w przyszłym tygodniu będę pisać kolejne utwory.
1: To jest niesamowite. Dla mnie wydaje mi się, że to jest bardzo, nawet bardziej nobilitujące niż sukces własnych utworów, bo zobacz, ktoś dostaje od ciebie w dużym zaufaniu dzieło, które sam jest w stanie tak zinterpretować, że no, kolejne osoby jeszcze dostają to z pakietem nowych uczuć. Jak słuchasz na przykład w jaki sposób, nie wiem, Katia zaśpiewa z tobą, Robisz mi w głowie ogień, to te uczucia, które w tobie to budzi, to jest tylko duma, to jest tylko radość z tego, że się udało, to jest tylko satysfakcja, czy coś się jeszcze pojawia?
0: Nie, to są jeszcze takie, to są aż uczucia, to są takie rzeczy, ciężko to opisać. Myślę, że jak możemy sobie wyobrazić coś, co sprawia ci takie wypełnienie serca, że wchodzisz do domu po ciężkim dniu pracy i myślisz sobie, o Boże, mam rodzinę, mam wszystko, mam, jest tak wspaniale, jestem spełniony, to jak napiszesz taki utwór, taki prawdziwy, z głębi serca, to jest to uczucie. To jest to uczucie, jak wychodzisz na scenę przede wszystkim też z tym utworem, bo to co innego go napisać w studiu, on powstaje poprzez komputer, producenta, ręce i mózg i serce, a jak wychodzisz na scenę i tobie przychodzi pierwszy raz taki utwór zaśpiewać, To wtedy dzieją się rzeczy magiczne. Takie też trudne do opisania, bo to są rzeczy trudne do złapania, ja tak to nazywam często. Aczkolwiek naprawdę to jest znacząco inne uczucie dla mnie, pisać dla kogoś i pisać dla siebie. To mnie zaskakuje, że ja nie mam absolutnie dystansu takiego, którego mam dla innych, do siebie, do swojej twórczości i to działa często na moją niekorzyść. Uważam, że potrzebuję tego dystansu, potrzebuję nie bać się tak, jak ja piszę dla kogoś, bez żadnej cezury. Próbuję bez kalkulacji, czy wyjdzie lepiej, gorzej, po prostu próbuję. A jak to ma wejść na moją płytę, to zauważyłam taką zmianę, że ja piszę i już sobie myślę. Już sobie
1: cenzurujesz?
0: Już sobie daję jakieś to za popowo, to za mało, to za tak, to w lewo, to w prawo. Za dużo tam jest takiego myślenia. Udaje mi się chyba je w ostatnim momencie poskromić i pisać po prostu, ale to jest inna droga niż pisanie dla kogoś.
1: A z wytwórni nie ma kogoś, kto na etapie przygotowywania dema ma wgląd w to, co robisz i może ci tam trochę podpowiedzieć? Czy nie chcesz?
0: Nie ma kogoś, to jest właśnie złe stwierdzenie. Są tacy ludzie, jak najbardziej, bardzo elokwentni i na pewno mają świetne rady, aczkolwiek ja tak jak śpiewam na tym albumie, to dobrych rad już dłużej słuchać nie będę, więc po prostu ja idę swoją drogą, taką bardzo osobistą i mam bardzo fajne wsparcie z wytwórni i kiedyś dostałam takie zdanie na spotkaniu, że tak dokładnie wiem,

0: czego chcę, że raczej nikt nie chce wchodzić mi w drogę. Pozytywne słowa tego znaczeniu i doceniam to bardzo. Myślę, że to na dobre mi wyszło.
1: Posłuchajmy, jak na dobre wyszło ci współpracowanie z BRK. Paula Roma i BRK, Lek na zło w Radiu Kierowców 13 minut przed godziną 20. Po 20 będziemy kontynuować tę rozmowę.
0: Jak najbardziej, z miłą chęcią.
1: Paula Roma zostaje z nami w Na Luzie.

0: Klasa, klasa, klasa. Lek na zło, BRK, Paula Roma. Paula Roma jest dzisiaj z nami w studiu w BRK, w Polskim Radiu Kierowców. Jest z nami też Mariusz Dąbrowski i najnowsze doniesienia z dróg.
1: BRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A2 między węzłem Poznań Wschód a węzłem Poznań Krzesiny. W pobliżu 173 kilometra zdarzenie drogowe z pieszym. Pieszy poniósł śmierć w tym wypadku. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Świecka. S8, odcinek węzeł Wisłostrada, węzeł Łabiszyńska. W pobliżu węzła Modlińska na 16 kilometrze. Zderzenie auta osobowego z ciężarówką, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. S17, obwodnica Garwolina. Korek dla jadących w stronę Lublina. Kłopoty zaczynają się w Czyszkówku, a kończą się gdzieś w rejonie Mierżączki. Droga krajowa nr 16, odcinek Barczewo-Biskupiec w pobliżu miejscowości Ruszajny na 14 kilometrze. Zdarzenie trzech aut osobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 28, Sanok-Przemyśl w pobliżu Leszczawy Dolnej na 309 kilometrze. Kierujący motocyklem wypadł z drogi, jest ranny i obowiązuje tam ruch w obu kierunkach jednym pasem. I trasa S61, odcinek Suwałki-Ełk w pobliżu Milewa

0: Na 156 kilometrze zdarzenie trzech ciężarówek. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łomży.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No ciekaw jestem, jak zareaguje nasza gwiazda na Jessie Ware i Free Yourself. Mam nadzieję, że spodoba się i wam, i Pauli Romie, z którą będziemy rozmawiali po godzinie 20:00.

0: Telefony Republika w PRK w Polskim Radiu Kierowców kończy się punktualnie o godzinie 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I wyobraźcie sobie, słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców, że punktualnie o godzinie 20 mamy 22 stopnie w najcieplejszym mieście w Polsce. 22 stopnie w Płocku, 14,4 w Chojnicach, to jest najchłodniejsze dla odmiany miasto w naszym kraju w tej chwili. Jutro mówiłem, co będzie, a w nocy zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia tylko na krańcach południowo-wschodnich i na północnym zachodzie kraju. Opady deszczu, miejscami nawet burze się pojawią w nocy na wschodzie Dolnego Śląska, na Opolszczyźnie i w południowej Wielkopolsce, a także na ziemi łódzkiej czy na Śląsku. Opady umiarkowane i silne, dzięki czemu napada 20 do 30 mm wody, lokalnie nawet 35. Uważajcie na aquaplaning. W pasie od zachodniej Wielkopolski przez Kujawy, część ziemi łódzkiej, Mazowsze, Suwalszczyznę i Podlasie też napada do 15 mm. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni. Jeszcze chłodniej w Kotlinach Sudeckich, tylko 9, a cieplej na południowym wschodzie do około 16 stopni tej nocy. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz na obszarach podgórskich. Porywisty, porywy wiatru w górach do 70 km na godzinę, a w czasie burz nawet do 80.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Paula Roma dzisiaj jest gwiazdą na luzie, które realizujemy w składzie Monika Gniewaszewska, wydawczyni, Ewelina Dobrzyńska, realizacja.

wtorka. Mariusz Dąbrowski, Wiadomości Drogowe, Zbyszek Zegler. Kłaniam się niziusieńko wszystkim, którzy nas teraz słuchają. Będzie Fall on Blondes, właściwie już jest, WhatsApp, piosenka z połowy lat 90. Będzie też T-Love, a później wracamy do twórczości naszej gościni. Paula Roma w roli głównej.

0: Prawie 10 minut po godzinie 20. Słuchacie Polskiego Radia Kierowców i bardzo, bardzo autentycznie, bardzo wam dziękuję za to, że tak jest, bo no, gdyby nie wy, to przecież moglibyśmy sobie okno otworzyć i pokrzyczeć. Dzisiaj krzyczymy z Paulą Romą. Paula Roma już za kilka chwil. Wracamy do rozmowy, a teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach, bo wie to Mariusz Dąbrowski i podzieli się tą wiedzą z nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S6 od Rusocina, więc od zjazdu z autostrady A1 po Juszkowo. Korek od Juszkowa po węzeł Gdańsk Południe. Spowolniony ruch dla tych wszystkich, którzy chcą się dostać na obwodnicę metropolitalną Trójmiasta. To sytuacja na północy. Teraz Polska Centralna, rejon Garwolina. Wciąż mamy korek na obwodnicy tego miasta. Korek jest od Czyszkówka przez Sulbiny aż po Mierżączkę. Autostrada A2, odcinek węzeł Poznań Wschód, węzeł Poznań Krzesiny, 173 km. Przypomnę, doszło do wypadku. Pieszy zginął, poniósł śmierć, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Świecka. Nie ma już także utrudnień na S8, podają służby drogowe. Na odcinku węzeł Wisłostrada, węzeł Łabiszyńska, 16 km. Tam doszło do zdarzenia autoosobowego z ciężarówką i zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Ale jeśli przyglądam się sytuacji na S8, na stołecznym odcinku, to korek jest od koła przez cały Marymont aż po przez mosty Wiślane, aż po Żerań i powodem tych kłopotów wcale nie jest utrudnienie związane ze zdarzeniem drogowym, ale prace drogowców. Krajowa

0: 16 Barczewo-Biskupiec w pobliżu miejscowości Ruszajny na 14 kilometrze. Zdarzenie trzech autosobowych. Jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 28 Sanok-Przemyśl w pobliżu Leszczawy Dolnej na 309 kilometrze. Motocyklista wypadł z drogi, jest ranny. Ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. I droga S61. Odcinek Suwałki Ełk w pobliżu Milewa na 156 kilometrze. Zdarzenie trzech ciężarówek. W efekcie mamy zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Łomży.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12,5 minuty po godzinie 20. Mówię Paula Roma, Paula Roma. Posłuchajmy po prostu, jak Paula Roma z Katią śpiewa. Robisz mi w głowie ogień.

0: Robisz mi w głowie ogień. Paula Roma i Katia. Paula Roma dzisiaj jest gwiazdą na luzie. 16 minut po godzinie 20. Słuchacie PLK, PRK, Polskiego Radia Kierowców. Audycja na luzie charakteryzuje się tym, że naprawdę artyści mówią rzeczy, których nie mówią w innych mediach. Nie wiem, jak to się dzieje, ale tak się zdarza. Więc Paula, wiemy już, że bardzo dobrze prowadziło ci się BMW.
1: Tak jest.
0: Serii 1 i to jeszcze w pakiecie...
1: M-pakiecie, tak, w sportowym.
0: Pakiecie, czyli takie sztywniejsze troszeczkę. A miałaś kiedyś doświadczenia na torze? Myślałaś o tym, żeby sobie pojeździć, jak już miałaś taki samochód? Albo teraz, jak masz nawet inny, to żeby sobie pojechać na tor i

0: trochę upuścić adrenalinę.
1: Nie, nie miałam, bo myślę, że jestem za słaba na to.
0: To nie ma znaczenia.
1: Nie, myślę, że po prostu szybka jazda, zamiast sprawiać mi przyjemność i ten skok adrenaliny, wiem o jakie uczucie chodzi, nie sprawia mi przyjemności. Trochę się boję tego. I ja jestem kierowcą, który naprawdę lubi jechać szybko, ale tylko wtedy, kiedy ma do tego warunki, kiedy
0: to
1: ma...
0: To na to, że właśnie są idealne,
1: no tak, ale ja tam boję się braku kontroli, zbyt dużo, jakby... Nie będę oszukiwać, nie kręci mnie to. Głośny dźwięk mnie nie kręci, te odgłosy mnie nie kręcą. Byłam kilkukrotnie na torze jako kibicka, że tak powiem, w tam powiedzmy dekadę temu. Jechałam też różnymi takimi, to się nazywa... Boże, takie off-road, takie zawody, co się tam jeździ w jakichś kałużach, lasu, wokół lasu, czy jakieś tak, może w lesie to niebo, szkoda zwierząt, ale wiesz, rozumiesz, że po prostu gdzieś tam w jakichś dzikich off-roadowych terenach to też jeździłam i wtedy też uznałam, że to nie jest dla mnie. Tak szczerze. Ja po prostu lubię jechać, jak są dobre warunki, lubię dobrą autostradę.
0: Cichutko,
1: jestem wygodnym kierowcą i nie lubię w ogóle brzydkich zachowań na drodze, lubię trzymać odstęp i naprawdę raczej należy takich kierowców bezpieczno-spokojnych. Może dzięki temu, dlatego nie miałam przez... Ja miałam prawo jazdy, już mam...
0: Od 18.
1: Tak, czyli już tam powiedzmy 14 lat, jeśli dobrze liczę, tak, to nigdy nie miałam wypadku. To jest naprawdę solidnie, myślę.
0: I jesteś słuchaczką Polskiego Radia Kierowców.
1: Jak najbardziej.
0: To może dlatego.
1: Dokładnie.
0: Chociaż mi dopiero 6 lat w październiku będzie.
1: Okej.
0: Paula, ja trochę obsesowo, tak w stylu nowych mediów, wysłuchałem twojej odpowiedzi na to moje pytanie, które było też sugestią, że ty piszesz jak szalona, ale nie powiedziałaś dlaczego, bo ja wymieniłem kilku artystów, ale to wcale nie jest pełne spektrum tych twoich możliwości. Gdzie jeszcze twoja muzyka się pojawia, to albo będzie się pojawiała, bo tych, których wymieniliśmy, to wymieniliśmy, ale ty robisz znacznie więcej.
1: Tak, robię dużo, dlatego że zauważyłam, że bycie songwriterem w tych czasach, czyli tekściarzem, to nie jest tak, że czekasz, aż ktoś do ciebie napisze i będziesz pisać na zamówienie jedną piosenkę, tylko możesz na przykład pracować w jakimś domu medialnym, w takim, to można to nazwać też domu produkcyjnym, czy agencji marketingowej, jedno i to samo. Możesz tam na przykład się zatrudnić, albo oni po prostu ciebie zatrudniają i tam pisać. I miałam takie doświadczenie przez ostatni rok, bardzo ciekawe. Chciałam w ogóle zobaczyć, jak to jest... pisać na zamówienie tak stricte, że wchodzisz do studia, dostajesz ograniczoną ilość czasu, tak zwanego klienta i po prostu piszesz dla niego utwór. To brzmi trochę...
0: Ale całe piosenki, nie jakieś do reklam,
1: całe piosenki, kawałeczki. Na ten moment całe piosenki. Takie miałam możliwości i przyznaję, że to jest trochę... Bałam się, że to obdziera z takiej emocji piosenki, artyzmu, że tego ducha odbiera, że to jest trochę już jak na taśmie takiej w pracy, że dostajesz zlecenie, piszesz, idziesz dalej. A ja nie jestem taką artystką, żeby tak robić. No ale tak wygląda rzeczywistość, że tak powstają już w większości piosenki również do dużych wytwórni i na wielkie płyty. Więc ja zaczęłam sprawdzać, jak ten rynek funkcjonuje i napisałam kilkadziesiąt takich utworów. I powiem szczerze, że nie odbiera to ducha twórczości, nie odbiera to serca, jeśli właśnie to serce i ducha się wkłada w to, co się robi.
0: A później można to usłyszeć, jak widzisz w telewizji na przykład, jak dzieci
1: można
0: śpiewają.
1: Można. Na przykład właśnie wiem, do czego idziesz. Dzięki za przypomnienie. Tak, na przykład napisałam. Jestem współautorką, bo nie pisałam sama tego, ale stworzyliśmy w takim fajnym teamie piosenki dla wszystkich finalistów Voice of Poland Junior. Ostatnio nawet jeden z nich, na przykład Wiktor Sas, będzie teraz reprezentantem na Eurowizji w tym roku naszym. Także sporo takich fajnych utworów, szczególnie dla młodzieży, udało mi się współtworzyć czy napisać. Teraz w tym tygodniu też mam bardzo fajne sesje do pisania, ale chcę zaznaczyć, że naprawdę ten temat jest tutaj teraz dominujący, ale on nie jest dominujący w moim życiu. Ja to robię jako taką drugą odnogę, ja to robię dodatkowo, a moim głównym priorytetem i w ogóle całą moją drogą i całą moją siłą jest to, żeby sprzedawać koncerty, żeby występować przede wszystkim dla ludzi i żeby być rozpoznawalna jako Paula Roma.
0: I o tym będziemy rozmawiać jeszcze w dzisiejszym Na Luzie, ale po Więcej Czasu na Miłość, kolejnej piosence, która myślę, że będzie gościła częściej na naszej antenie.
1: Zapraszam.

0: Bezdito, 75 w porywach do 85 kg, bardzo urokliwej osoby, która przecudownie śpiewa, fantastycznie się rusza i w ogóle wszystko robi bardzo dobrze. To dokładnie tak jak dzisiejszy gość w Na Luzie, Paula Roma, tylko te kilogramy się nie zgadzają. Będziemy po 20:30 rozmawiać i słuchać kolejnych piosenek z płyty z resztek, ponieważ to bardzo dobra płyta, to po pierwsze, a po drugie, no, żal byłoby nie wykorzystać obecności tak zacnego gościa u nas. Tak samo jak żal byłoby nie posłuchać kolejnego serwisu drogowego, który przygotował i teraz przedstawi Mariusz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S61 niestety bez zmian na odcinku Suwałki Ełk w pobliżu Milewa na 156 kilometrze. Przypomnę, zderzenie trzech ciężarówek. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łomży. Droga krajowa nr 28, Sanok Przemyśl w pobliżu Leszczawy Dolnej. Na 309 kilometrze motocyklista wpadł w poślizg, wypadł z drogi, jest ranny, a na drodze 28 obowiązuje ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Krajowa 16, odcinek Barczewo-Biskupiec w pobliżu miejscowości Ruszajny na 14 kilometrze. Zderzenie trzech aut osobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Koniec kłopotów na S8 w Warszawie między węzłem Wisłostrada a węzłem Łabiszyńska. Co prawda służby ogłosiły, że jest już po problemach, natomiast kłopoty są od koła przez Marymont aż po Żerań. Sprawcą tych kłopotów już nie jest zdarzenie drogowe, ale prace drogowców, prace służb. W Warszawie w wielu miejscach drogowcy pracują w czasie weekendu, nie tylko nocami, wykorzystując ten czas, że miasto nie idzie do pracy, ale być może teraz ten remont na S8 jest prowadzony wieczorem i nocą, aby jeszcze bardziej zwiększyć ilość wyremontowanych odcinków dróg z nową nawierzchnią. Autostrada A2, odcinek węzeł Poznań Wschód, węzeł Poznań Krzesiny, 173 km, zderzenie drogowe, w którym śmierć poniósł pieszy, zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku Świecka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I też, że Mariusz Dąbrowski wróci do nas o 20:50 z kolejną porcją informacji drogowych, a my wracamy do spotkania z Paulą Romą. Życzenie o miłość to kolejna piosenka, której posłuchamy z albumu z resztek i zaraz o niej porozmawiamy.

0: Ale piękny basik. Tuperka, Polskie Radio Kierowców. Słuchacie na luzie, 24 minuty przed godziną 21. Paula Roma nam śpiewała, to szczególna piosenka, która się pojawiła dzisiaj.
1: Tak, specjalnie ją wybrałam, życzeniu miłości. I od razu tu powiem, że chciałabym ją zadedykować na 10-lecie po ślubie, specjalnie dla mojego męża Jakuba. W tej piosence jest opisana nasza pierwsza randka, dokładnie którą ulicą szliśmy i jakie życzenie wtedy te 11 lat temu w eter wysłałam. Było to życzenie o miłość. Więc takie życzenie i dzisiaj nam wysyłam.
0: I się spełniło. Wszystkiego najlepszego, Jakub, Paula.
1: Dzięki.
0: I dla juniora, tak sobie myślę, że już prawie wszystko powiedzieliśmy, jeżeli chodzi o samochody.
1: Tak jest.
0: Ale jeżeli chodzi o twoją twórczość i o to, co jest związane z płytą Z Resztek, no to mamy tak naprawdę creme de la creme i najistotniejszą informację zostawioną na koniec. Będą koncerty.
1: Tak jest.
0: Jak się ostatnio widzieliśmy, to tak trochę nawet narzekałem, że mało cię na żywo.
1: Tak,
0: a
1: pamiętam.
0: Teraz będzie...
1: Będzie dużo.
0: Sporo.
1: Będzie dużo, jestem z tego też szczęśliwa i dumna, więc zapraszam wszystkich słuchaczy na trasę koncertową Z Resztek w 5 miastach w Polsce. Rozpoczynamy w Dąbrowie Górniczej, tam jest ostatnie 9 biletów, więc jestem przeszczęśliwa, że ten koncert się za chwilę wyprzeda, więc jak ktoś nas słucha z tamtych rejonów, to zapraszam.
0: Na pewno.
1: Potem Białystok, też jest już tylko resztka biletów w listopadzie, potem zagramy w Warszawie, potem zagramy we Wrocławiu, to też bardzo czekam na ten Wrocław, to będzie końcówka listopada i kończymy trasę 17 grudnia w Poznaniu, w Kinoteatr Apollo. Przepiękne miejsce, takie bardzo eleganckie. Zagramy tam, niektóre koncerty gramy w duecie z gitarzystą i to będą bardzo intymne, takie bardzo wrażliwe spotkania, co nie znaczy też, że smutne, ani bez energii, aczkolwiek

0: Takie bardzo bliskie ze mną, takie kocham bardzo. A w Warszawie zagramy całym składem rozszerzonym o sekcję Dentą. Więc jest to taki mój ulubiony koncert, który mieliśmy jako koncert premierowy tego albumu w warszawskim niebie ostatnio. I nie mogłam tego zostawić tylko raz, więc reaktywuję ten skład i gramy. Przemek Kostrzewa na przykład gra u Mroza na co dzień w wielkich, pięknych składach i Kuba Gumiński ze mną jako sekcja Denta, więc wspaniali muzycy. I zapraszam Państwa do Warszawy na ten koncert z pełnym składem. Bilety są w internecie. Tak, to jest 18 listopada w Warszawie. Więc zapraszam, bilety na paularoma.pl i na pewno jak wpiszecie Państwo koncerty Paula Roma w internecie, to będzie tam link do biletów. Chodźcie do nas, bo myślę, że naprawdę ta płyta zaryzykuje stwierdzenie puentujące, że brzmi na żywo lepiej niż na płycie. Tak, no tak to, mi się wydaje.
1: To naprawdę trzeba to zobaczyć. Zagłębiacy z Dąbrowy Górniczej, macie jeszcze tam ostatnie 9 biletów do kupienia, więc zachęcamy. Białystok, Warszawa, Wrocław, Poznań zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Ja bym chciał wrócić jeszcze na moment do twojej zajętości. Jaki masz patent na to, żeby, bo powiedziałaś tak, że jeszcze dodatkowo sobie piszę kilkadziesiąt utworów, parę utworów w tygodniu, tak. I robisz swoje rzeczy, przygotowujesz koncerty, zajmujesz się dzieckiem, nie masz bandy pań pomagających, wspierających. W jaki sposób organizujesz sobie życie, żeby czas nie przeciekał przez palce, żeby to wszystko można było robić tak, żeby na koniec dnia powiedzieć, udało się.
0: Myślę, że bardzo dobrze mi idzie organizacja, serio, i gotuję nocami. To jest klucz moim zdaniem do naprawdę, jakkolwiek by to nie brzmiało, na przykład dzisiaj, zanim do ciebie przyjechałam, zrobiłam polski rosół i klopsiki w sosie pomidorowym na 2 dni, tak żeby było na dzisiaj, na jutro, i wtedy mam spokój, a faktycznie to jest bardzo dużo pracy.
1: Wiesz, że moja żona też zrobiła klopsiki?
0: I są... widzisz, bo to działa, na mężów. Poza tym po prostu mam wspaniałą rodzinę, która mnie wspiera. Mam męża, który jest ze mną i razem wychowujemy maluszka i razem się dzielimy opieką. Mam wspaniałą mamę, która też mi bardzo przy dziecku pomaga, z moim tatą, którzy do mnie też przyjeżdżają często w weekendy. Naprawdę mam tą układankę taką szczęśliwą bardzo do bliskich. Myślę, że to bardzo pomaga w wychowywaniu dziecka i to mi bardzo pomaga, a że ja to po prostu naturalnie jakoś z pracą łączę, to już nie wiem, jak to mi szczerze wychodzi. Czasem mi się wydaje, że nie śpię, że nie wiem, że po prostu nie mam czasu umyć włosów, a się okazuje, że koniec końców faktycznie ląduję w tym łóżku wieczorem i na wszystko czasu mi na styk, ale starcza. No myślę, że to jest kwestia dnia. Czasem mi idzie gorzej, czasem mi idzie lepiej, ale kocham to, co robię i myślę, że nie zamieniłabym się absolutnie na nic innego w moim życiu.
1: Trzymam kciuki za realizację tego wszystkiego i mam nadzieję, że będzie tak, jak chcesz, ale jeszcze jedną chciałem w związku z tym, że dzisiaj jest, bo to dzisiaj macie tę rocznicę, tak?
0: Tak jest, dzisiaj.
1: To możemy wrócić jeszcze do doświadczeń w paryskich, bo tam są
0: oczywiście
1: bardzo specyficzne samochody, wszyscy jeżdżą tylko francuskimi autami. Co wy tam robiliście w tym Paryżu?
0: Mieszkaliśmy, zwiedzaliśmy, jedliśmy pyszne jedzenie, a tak na poważnie do życia schodząc, mój mąż tam wtedy pracował. Ja broniłam licencjat na Wydziale Dziennikarstwa 10 lat temu na Uniwersytecie Warszawskim. I
1: dlatego pojechałam.
0: I kilka dni później mąż mi przyszedł z propozycją do domu, kilka dni po ślubie, albo nie, przed ślubem i mi powiedział, słuchaj, a może tak, dostałem taką propozycję życia, może byśmy się wyprowadzili. I ja wtedy, no nie mieliśmy wtedy dzieci, życie stało otworem, pamiętam, spytałam się tylko mamy, co o tym sądzi, a mama powiedziała takie piękne zdanie, że ale słuchaj, no kiedy jak nie teraz? I dokładnie wtedy kupiliśmy bilety i parę dni później, dosłownie dni, byliśmy już w Paryżu i mieszkaliśmy tam no naprawdę ponad, z tego co pamiętam, 1,5 roku. Oczywiście trochę dłużej tam, bo wcześniej też lataliśmy i w ogóle, ale takie 1,5 roku na stałe, patrząc prawie na wieżę Eiffla, bo mieszkaliśmy na granicy dzielnicy 7 i 15,
1: wow,
0: więc w samym centrum. Było nam tam wspaniale i tam też powstała...
1: Francuzi naprawdę nie mówią po angielsku? Trzeba z nimi tylko...
0: Oj, to zależy. Zależy, bo na przykład kelnerzy w restauracji już z natury po prostu nie chcą mówić po angielsku. Mają taką przekorę w sobie. Aczkolwiek ja już jak tam pomieszkałam, to zaczęłam bardzo to lubić. Wydaje mi się, że...
1: A mówisz po francusku? No,
0: bardzo słabo. Mówiłam już. Wszystko mi uciekło, bo już nie pamiętam. A minęło 7 lat, więc... No, je ne parle français.
1: Okej. Okay.

0: Peti to tak bardzo mało, naprawdę umiem dobrze o jedzeniu opowiadać, o rodzinie i tak dalej, ale to są poszczególne segmenty. Dużo lepiej mówię po hiszpańsku, bo uczyłam się wiele lat hiszpańskiego. Więc gdyby mi przyszło przeprowadzić się na przykład do Barcelony, którą również uwielbiam, to myślę, że byłoby znacznie prościej mi i tam się odnaleźć językowo i może też muzycznie. I nie wykluczam też, że takiego mojego nagrywania dla zabawy choćby po hiszpańsku.
1: No przecież latynoski rynek to jest ocean.
0: A ten język naprawdę mi leży bardzo, jest dla mnie bardzo prosty. Mam gdzieś naturalny taki akcent hiszpański. Zdawałam maturę również po hiszpańsku, uczyłam się na studiach po hiszpańsku i czuję, że no kiedyś...
1: A mówisz czystym hiszpańskim, czy katalońskim? Czy...
0: Mówię czystym hiszpańskim, też takim szkolnym bardzo, bo wtedy się uczyliśmy w szkole. Mało tego native'owego takiego mówienia było. Też sporo mi ucieka, bo nie używam, jeżeli jestem w Polsce, mieszkam w Polsce, latam do Hiszpanii, nie wiem, raz, dwa razy w roku. To jest za mało, żeby mówić pięknie teraz. Ale myślę, że jakbym tam była na miesiąc posadzona, bez problemu bym szybko wróciła.
1: To jeszcze wróćmy do tego Paryża. W jakich okolicznościach wróciliście do Polski?
0: Takich, że ja po prostu prosto z mostu powiem, pomyślałam sobie, no, że muszę podpisać kontrakt z wytwórnią i śpiewać. I wtedy zaczęłam myśleć o demo, zaczęłam tworzyć własną stronę z mężem, zaczęłam myśleć o moich piosenkach, powstały pierwsze piosenki, szkice. Wysłałam, pamiętam, pierwsze demo do wytwórni Warner Music Poland i wytwórnia odrzuciła mnie i wiele innych też mnie odrzuciło. To jest właśnie też krótka i ostatnia historia dla debiutantów i proszę tutaj pamiętać o tym, że jak się próbuje, to pierwsze nie.
1: Wyrzucając drzwiami, to wraca się okna.
0: No właśnie, bo ja wydałam pierwszą epkę, pierwsze trzy single z mojej epki sama własnym sumptem z taką złością, że mnie nie chcą. Że ja po prostu im pokażę i po trzech piosenkach, jak zagrały kilka radiostacji i one zażarły, tak powiem, żargonem radiowym, to dostałam propozycję podpisania dużego kontraktu, więc to życie pokazuje, że jest
1: przewrotny. A ten kontrakt się kończy, bo Warner wrócił i przeprosił, ale czy zaproponowali ci nowy?
0: Kontrakt się kończy, bo to moja ostatnia płyta, ostatnia na ten moment w wytwórni Warner, ale no powiem szczerze, że jestem w trakcie takiego rozkroku wyboru nowego kontraktu i tego, co dalej ze mną będzie. Sama jeszcze nie wiem. Propozycji jest kilka i faktycznie mam fajny wybór. Myślę, że los, no na pewno w przeciągu kilku miesięcy pokaże, gdzie ja ten kontrakt podpiszę. Trzymajcie Państwo kciuki za dobre wybory.
1: Za każdym razem, kiedy będzie Paula Roman na antenie Polskiego Radia Kierowców, to myślę, że możemy przypomnieć sobie te słowa i rzeczywiście trzymać kciuki. Mniej więcej wiem, czego ci życzyć, więc życzę ci spełnienia tego wszystkiego, co sobie zaplanowałaś, ale jeszcze jedno pytanie, które w Radiu Kierowców jest obowiązkowe. Masz wymarzony samochód?
0: Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Wiesz co, chyba mam. Chyba mam ostatnio, bo nie jestem taka bardzo zachłanna. Kurde, trochę się cykam.
1: No właśnie, co tam?
0: Moja przyjaciółka z przyjacielem kupili sobie ostatnio taki samochód i przyjechali. Jak zobaczyłam ten samochód, to mówię, o Boże, widzę siebie tam.
1: Aha.
0: To jest, tylko musisz mi podpowiedzieć, jaki to jest dokładnie model, bo to jest Porsche, ale tak jest długie, z brązową
1: Panamera.
0: Skórą. Tak, to jest
1: Panamera.
0: Porsche Panamera z taką ciemno-brązową skórą.
1: To akurat może być też i w innych modelach Porsche, ale jeżeli jest długie i takie bardziej
0: dłuższe,
1: rodzinne niż sportowe, to Panamera. Dobry
0: wybór. Zobaczę sobie w telefonie, ale no w takim siebie widzę faktycznie, albo w S-klasie. Lubię takie opływowe kształty.
1: O tak.
0: Żeby to było takie jakieś płynące po drodze. I nie będę ukrywać, że po prostu wygoda i opływowość i cicho. Chociaż w tym Porsche to nie wiem, czy byłoby cicho.
1: No ciszej niż w 911. Paula Roma wyznała nam, proszę bardzo, jakie piękne marzenia motoryzacyjne na koniec spotkania po wydaniu płyty z resztek, której tytułowy utwór zabrzmi na zakończenie naszej rozmowy.
0: Bardzo dziękuję, zapraszam.
1: Dziękuję.

0: Piękna gitara w końcówce z resztek tytułowego utworu Pauli Romy z płyty właśnie tak zatytułowanej. Dziękuję bardzo za wszystkie wasze komentarze, za reakcje na artystkę, bardzo przychylne. I zapraszam do wysłuchania kolejnego serwisu drogowego u nas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku Lubicz-Toruń Południe w pobliżu Nowej Wsi na 145 km, gdzie po zderzeniu dwóch ciężarówek, zderzeniu, w którym jedna osoba ucierpiała, zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Teraz A1 jedzie się przez Nową Wieś bez jakichkolwiek kłopotów. Autostrada A2, odcinek węzeł Poznań Wschód, węzeł Poznań Krzesiny, 173 km, wypadek śmiertelny, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Świecka. Autostrada A4, nowy kłopot, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, w pobliżu 132 km awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. I Krajowa 16, Barczewo-Biskupiec, w pobliżu Ruszain, na 14 km zderzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. I jeszcze trasa ekspresowa S61, Suwałki Ełk, w pobliżu Milewa, 156 km, zderzenie trzech ciężarówek, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Łomży.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Minęła godzina 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aż o 21 w Płocku 21,4 stopnia to naprawdę super. 16 września taka temperatura. Najchłodniej w tej chwili w Świnoujściu 13,7 stopnia, a jutro jak będziemy jechać, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne. W dzień zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, przejściowo nawet z rozpogodzeniami, głównie w zachodniej części kraju. Ale okresami, w związku z tym dużym zachmurzeniem, będą też przelotne opady deszczu. Na Pomorzu miejscami też burze w ciągu dnia się pojawią. A na południowym wschodzie też opady o charakterze ciągłym. Napada na Lubelszczyźnie miejscami około 10 mm, na południu Podkarpacia i w Małopolsce nawet precyzyjnie wyliczyli synoptycy, że 12 mm. Temperatura maksymalna jutro na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni. Na krańcach południowo-wschodnich jeszcze cieplej, nawet 20 do 21. Taka temperatura jak dzisiejsza już niestety tylko w marzeniach, chociaż meteorolodzy twierdzą, że jeszcze jakieś pojedyncze dni takie ciepło się będą zdarzały. Jeszcze cieplejsze. Wiatr jutro słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem dość silny. W porywach do 55 km na godzinę z zachodu będzie wiał, no i w czasie burz będzie jeszcze bardziej porywisty, w sensie może nawet do 65 km na godzinę dochodzić.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Paula Roma towarzyszyła nam przez ostatnie dwie godziny w Na Luzie, które przygotowuje i realizuje zespół w składzie Monika Gniewaszewska, wydawczyni, Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Mariusz Dąbrowski, wiadomości drogowe, Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie, żebyśmy razem słuchali ładnych piosenek i ciekawych informacji w Radiu Kierowców. Scorpions teraz, Wind of Change, początek lat 90., a za chwilę Wolska.

0: Fascynujące, jakie dobre emocje pojawiają się przy muzyce, przy odbiorze tego, co prezentujemy na antenie Polskiego Radia Kierowców. O piosence Z Resztek, z płyty Z Resztek piszecie, że to naprawdę muzyka stawiająca włosy na rękach czy na plecach. To w kontekście dzisiejszej gwiazdy na luzie, Pauli Romy, bo to jej płyta i jej muzyka była prezentowana dzisiaj, ale też jest Mariusz Dąbrowski i informacje z dróg, więc posłuchajmy, co się 10 minut po godzinie 21 dzieje na polskich trasach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S61, Suwałki Ełk w pobliżu Milewa na 156 kilometrze. Po zdarzeniu trzech ciężarówek zablokowany wciąż pozostaje jeden z pasów ruchu w kierunku Łomży. Krajowa 16, Barczewo-Biskupiec w pobliżu miejscowości Ruszajny na 14 kilometrze. Zdarzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Autostrada 4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, 132 km, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. I autostrada 2, odcinek węzeł Poznań Wschód, węzeł Poznań Krzesiny, 173 km, zderzenie, w wyniku którego jedna osoba poniosła śmierć, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Świecka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Można mieć szczęście, można mieć urodę, można mieć talent, a można mieć to wszystko razem. Dua Lipa dostąpiła wielkiego zaszczytu i z Eltonem Johnem nagrała piosenkę Cold Heart, której teraz posłuchamy.

0: Co tu Marek Chrzanowski wyczyniał w jeden raz odwiedzamy świat, basista zespołu Wilki, to ho, ho, ho. Bardzo miło się słuchało. 19 minut po godzinie 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie, ale teraz temat zdecydowanie no nie na luzie, spinający raczej, bo niepokojąco, delikatnie mówiąc, wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chociaż jak zapewnia Gaz System, czyli strategiczna spółka Skarbu Państwa, która zarządza najważniejszymi gazociągami przesyłowymi w Polsce i odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, nie mamy się czego obawiać, bo magazyny gazu w Polsce są niemal w całości zapełnione. Operator systemu magazynowania podaje, że poziom napełnienia instalacji magazynowych wynosi 98%. Łączna pojemność magazynów gazu ziemnego, którymi zarządza Gas Storage Poland, wynosi obecnie ponad 3 miliardy metrów sześciennych gazu. A mogą za to niepokoić informacje z Bliskiego Wschodu dotyczące transportu ropy. Właściwie wyłączona jest cieśnina Ormus, a naprawa uszkodzonego przez proirańskie bojówki z saudyjskiego rurociągu wschód-zachód może potrwać się nawet kilka tygodni. Rurociąg transmituje około 5%, transportuje około 5% światowej podaży surowca. I do tej pory był alternatywą dla zamkniętej cieśniny Ormus. Za paliwo na stacjach, wszyscy to wiemy, płacimy coraz więcej, więc optymizmu wśród kierowców nie ma.
1: 8,84.
2: Czy to boli?
1: Bardzo boli. Niedługo będzie dyszka, jakby nie patrzył.
2: Jak pan daje radę z tym?
1: No daję, tylko tankuję tyle, ile mogę, nie? No to ja to jeszcze mogę powiedzieć, mam swój samochód taki malutki, nie? A prywaciarze co mają? 20-30 tyrów. Oni dopiero mają przerębane.
2: Kiedyś mówiliśmy, że 8 zł to jest ta bariera psychologiczna.
3: Jak widać, że sky is no limit, nie?
2: Niestety.
3: No niestety, niestety.
0: Z kierowcami rozmawiała Aneta Łuczkowska. Dziś rano cena baryłki ropy na giełdzie doszła do poziomu z wiosny, kiedy rozpoczynał się amerykańsko-izraelski atak na Iran. Rano baryłka kosztowała już $108.

0: The Spinners z początku lat 70. podobno cały czas działają. I'll Be Around słyszeliśmy w wersji tej najbardziej klasycznej zespołu The Spinners z Tamla Motown z Detroit. 21:30 punktualnie na zegarach. Mariusz Dąbrowski.
1: Mariusz, w blokach.
0: W blokach, ale też możemy powiedzieć, że dzisiejszy wieczór jest jakiś taki bardziej spokojny niż te wcześniejsze, bo mam wrażenie, że dzisiaj no nie jest jakoś strasznie dramatycznie.
1: Nie wydaje mi się, aby był spokojniejszy, choć wczoraj działo się wyjątkowo dużo złych rzeczy, to dziś jest dużo bezwyjątkowo też złych rzeczy. No jest tego trochę. Niestety.
0: Posłuchajmy, mimo późnej pory się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa ekspresowa S61, odcinek Suwałki Ełk w pobliżu Milewa, 156 km. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łomży. Krajowa 16, odcinek Barczewo-Biskupiec w pobliżu Ruszain. Na 14 kilometrze ruch w obu kierunkach możliwy jednym pasem. S8 w Warszawie. Nie ma już kłopotów, twierdzą tak służby drogowe, ale jest jeszcze korek od Marymontu przez Wisłę aż po Żerań dla jadących w stronę Białegostoku. Ten korek wynika z tego, że służby drogowe prowadzą tam pracę i to jest powód tego, że trzeba chwilę postać. Autostrada 4, odcinek Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, 132 km, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Autostrada 2, węzeł Poznań Wschód, węzeł Poznań Krzesiny, 173 km. Wypadek, jedna ofiara śmiertelna, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Świecka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nowa piosenka w PRK, Same Old Sky, Ale Farben z kolegami i koleżankami przygotował. Zaskakujące, bo takie wakacyjne piosenki kiedyś się pojawiały na przełomie maja i czerwca, a teraz się pojawiają we wrześniu. No ale brzmią super, posłuchajcie.

0: znów.
1: Kamil Bednarek, całą noc możecie spędzić z Polskim Radiem Kierowców, tym bardziej, że powiem teraz, jak ona będzie wyglądała, bo po ciepłym dniu, miejscami zakończonym burzami, synoptycy zapowiadają w nocy niemal w całym kraju opady deszczu, mówi dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.
2: Miejscami także pojawią się burze, które stopniowo powinny zanikać. Porywy wiatru w burzach nie powinny przekraczać 60-70 km na godzinę. Sporo popada na południowym zachodzie. Tam opady okresami mogą być o natężeniu umiarkowanym i silnym i prognozowana suma opadów miejscami jest do 30-35 litrów wody na metr kwadratowy i właśnie przed tymi silnymi opadami deszczu wystawione jest ostrzeżenie meteorologiczne na kilka powiatów Opolszczyzny oraz Śląska.
1: Czwartek zapowiada się deszczowy i chłodniejszy niż środa. Na termometrach jutro od 16 stopni na wschodzie do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Chciałem się jeszcze odnieść do tego, do tej informacji na temat ilości deszczu, który spadnie jutro, i zawsze mam dylemat, czy podawać tak jak synoptycy i tak jak jest przyjęte w miarach, które są podawane, czyli litry na metr kwadratowy, co wydaje mi się o tyle nielogiczne, że ciężko sobie wyobrazić po prostu, ile litrów wody spadnie na metr kwadratowy. W sensie dla mnie to jest zupełnie niewyobrażalne, a jak sobie pomyślę, że to są na przykład 2 centymetry czy 3 centymetry na metr kwadratowy, a to jest właśnie taki przelicznik z tych litrów, no to od razu sobie wyobrażam, że już w butach, takich pepegach, jak wejdę, to sobie na pewno zamoczę. Więc jaki jest wasz odbiór? Jak wy to widzicie oczyma wyobraźni? Możecie napisać w aplikacji Polskie Radio Kierowców, bo ona działa cały czas. Albo się nagrać, jak nie możecie pisać, jeżeli jedziecie i macie na tyle podzielną uwagę, że możecie włączyć sobie nagrywanie w aplikacji Polskie Radio Kierowców. To zapraszam. We'll be right back.

0: Taka trochę łobuzerska ta piosenka. Suprodaria Zawiałow i Taco Hemingway wybrzmieli w dwugłosie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, punktualnie o 21.50.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A o 21.42, 42 minuty po 21.00 wpłynęła do nas informacja o końcu kłopotów na autostradzie A4, na odcinku węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, na 132 kilometrze, gdzie zepsuta ciężarówka blokowała jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Ciężarówkę odholowano, pas przywrócono do ruchu i przez 132 kilometr A4 jedzie się już w stronę Wrocławia bez kłopotów. Krajowa 16, Barczewo-Biskupiec w pobliżu miejscowości Ruszajny, na 14 kilometrze po zdarzeniu trzech aut. Ruch w obu kierunkach możliwy jest jednym pasem. Autostrada 2, odcinek węzeł Poznań Wschód, węzeł Poznań Krzesiny. 173 kilometr, zderzenie, w wyniku którego jedna osoba poniosła śmierć. Zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku Świecka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8,5 minuty przed 22. Chciałem podziękować za wspólnie spędzony czas. Chciałem powiedzieć, że gwiazdą dzisiejszego na luzie była Paula Roma, ale to wy jesteście, słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców, gwiazdami, solą tej anteny. Paula Roma rzeczywiście dzisiaj gościła na luzie. Monika Gniewaszewska była wydawczynią audycji, Ewelina Dobrzyńska ją realizowała, Mariusz Dąbrowski, jak słyszeliśmy, czytał informacje drogowe, przygotowywał je, raportował, sprawdzał. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Zapraszam w piątek. Jedźcie bezpiecznie. Do usłyszenia.

w grozie, abordażem. I pomyśleć, jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem. I znów nie jestem pewien, czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordem i choć wczoraj ledwo z każdą małą

0: Tylko ja.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

już trochę inny świat. Kiedyś było chyba lepiej, łatwiej. Na pewno więcej osób było szczęśliwych. Ciupaliśmy w Heroesy trójkę, słuchaliśmy 30 tonów.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli.

Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera. Zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe.